marzy. Polska, Polska ponad wszystko. W kleszczach milczenia pociągiem jadę.

naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

0: No to prawda jest taka, że wy wybraliście wręcz idealnie, czyli wybraliście PRK, Polskie Radio Kierowców, i za to wam serdecznie dziękujemy. To już delikatnie po szóstej. Na termometrach, co tam słychać? No między innymi 6 stopni w Jeleniej Górze, to najchłodniejsze miejsce teraz w naszym kraju, natomiast najcieplej jest w Krośnie, 14 stopni. To dzisiaj trzeba przyznać, że taki trochę londyński poranek. U was również?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czyli mgła, w wielu miejscach jakaś taka mrzawka, wilgoć, ale przyjemnie, prawda? Całkiem nieźle. No to dzisiaj w kraju zachmurzenie będzie duże, możliwe także większe przejaśnienia. Na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. Na południu przejściowo opady ciągłe. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie kraju około 30 litrów wody na metr kwadratowy. Dajcie spokój. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie, na Mazowszu miejscami także burze z gradem mogą się pojawić. Ja wczoraj czekałem i się nie doczekałem. Wysoko w górach opady deszczu. Naprawdę? Ze śniegiem i samego śniegu? Przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm. Co się dzieje? Aż sprawdzę. 12 maja. No nie wierzę. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni. Cieplej na wschodzie około 20 stopni. Na obszarach podgórskich miejscami około 8. No i wiatr. Wiatr dzisiaj umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę. Na południowym wschodzie przejściowo dość silny, w porywach do 70. Na północnym wschodzie wiatr początkowo słaby, no i w czasie burz oczywiście także może być porywisty. Ciśnienie wczoraj narzekaliśmy, że jest niskie, dzisiaj narzekamy, że jest niskie. Nic się nie zmieniło w tej materii. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 984 hektopaskale, no i przewiduje się, na szczęście to dobra informacja, wzrost ciśnienia w drugiej połowie dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to pięknie. Mamy już 3 minuty po godzinie 6. Czas dosiąść się do waszych samochodów. Tych mniejszych, większych, może ktoś ewentualnie na rower, na ramę też wskoczy i jedziemy. No to w takim razie zaczynamy ten wtorkowy poranek. Do godziny 10 jestem z wami. Kuba Marcinowicz. Dzień dobry.

0: 11 minut po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców. Kuba Domoracki.
1: A dzień dobry, kłaniam się.
0: Dzień dobry. Kuba Domoracki oczywiście przybiegł do studia z pierwszymi dzisiaj najważniejszymi informacjami drogowymi.
1: Tak, z notatkami, z kajecikiem, jak z mapą
0: jest,
1: i tak dalej.
0: Jak jest na drogach dzisiaj?
1: Trochę już się dzieje pewnie przez tą pogodę, o której mówiłeś.
0: Może tak być.
1: Temu.
0: Czy ona szklana, czy nie szklana, nie wiem, ale na pewno szaro-buro i trochę też deszczowo.
1: Rzeźko przede wszystkim.
0: I rzeźko, zdecydowanie. No to posłuchajcie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ponad 3 godziny temu na autostradzie A2 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Na kilometrze 380 jezdnia w kierunku Warszawy była całkowicie zablokowana. W tej chwili jest zwężona, ruch odbywa się tylko jednym pasem. A zatem to jest bez wątpienia dobra informacja, ale obserwujemy tam pewne spowolnienia właśnie w kierunku Warszawy i co ciekawe także w kierunku Poznania. W województwie mazowieckim jak zwykle o tej porze już sporo porannych spowolnień, a nawet porannych korków. Na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na ekspresowej 8 w samej stolicy pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Jeszcze autostrada A4, tutaj mamy przynajmniej dwa, może nie zakorkowane, ale zatłoczone fragmenty. Na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic dużo wolniej jedzie się w kierunku Drezna, a przybywa samochodów także w Małopolsce, pomiędzy Krakowem a Katowicami, zwłaszcza w pobliżu węzła Chrzanów.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Czyli zaczęła nam się taka poranna klasyka. No tak zazwyczaj jest o poranku. Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry. Dzień dobry panie Jakubie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry wszystkim państwu. Szerokości na wtorek, miłego dnia. Mam bardzo, ale to bardzo ważne pytanie.
1: Mhm. Jakie?
0: Na słuchacz pisze.
1: No tak, rozumiem.
0: Mam bardzo ważne pytanie. Gdzie pan Patryk?
1: Ha!
0: No. Szanowni państwo, gdybyśmy to wiedzieli,
1: właśnie, to jest
0: bylibyśmy tam, gdzie on.
1: To jest najbardziej strzeżona tajemnica polskiego radia.
0: Tak, dokładnie.
1: No dobra, może przesadziłem.
0: Przesadziłeś troszeczkę, no po prostu pojechał na wakacje.
1: No to już się rozwiązało.
0: Ale można zajrzeć na jego media społecznościowe i wszystko jest jasne i wiadomo, że jest na kosie.
1: No wypoczywa, chociaż ja myślę, że on wstał i przybija z nami piątkę.
0: Wiesz, co mu wczoraj zrobiłem? Wczoraj po godzinie 6, dosłownie kilka minut, zrobiłem mu zdjęcie naszego studia i wysłałem z podpisem: tęsknisz? A niech ma,
1: i do dzisiaj nie wie, co odpisać pewnie.
0: Tak jest. No to bardzo serdecznie pozdrawiamy Patryka, który sobie odpoczywa. No a co u was? Czy wy dzisiaj pracujecie, czy odpoczywacie? Jak to wygląda w waszym przypadku? Można pisać w aplikacji. Można się także nagrywać, no i na te wiadomości czekamy. Dokąd dzisiaj jedziecie, chętnie poprowadzimy, chętnie podpowiemy, no i chętnie będziemy wam towarzyszyć.

0: To mamy już 20 minut po godzinie 6. No dobrze, zaglądamy do aplikacji, bo tam sporo wiadomości. Puławy mamy. Puławy się zgłaszają. 14 stopni w Puławach jest.
1: 14 to dużo czy mało?
0: Dużo.
1: Dużo.
0: Na poranek, na
1: bo my tu mieliśmy z Kubą konflikt taki malutki. No dobra, przesadziłem. Wymianę zdań. No. Kubie było ciepło i rzeźko fajnie, a mnie było chłodno i rzeźko niefajnie.
0: Ja uważam, że jest bardzo fajnie.
1: A mieszkamy właściwie w tym samym mieście.
0: Właściwie tak. I parkujemy na tym samym parkingu. I drogę mamy dokładnie tę samą.
1: Właśnie.
0: Od samochodu.
1: No właśnie.
0: Więc w Warszawie około 12 stopni. Bardzo przyjemny poranek moim zdaniem. Według Kuby nie przyjemny. Ale wracając do Puław. 14 stopni, S12, kierunek Radom. Droga jeszcze mokra, ale pusta. Egzaminy ósmoklasisty i tu widoczne. Czekajcie, czekaj. Zdjęcie jest. Oj, niedobrze. Zatrzymać pojazd w celu naładowania akumulatora 12 V. Nie wyłączać pojazdu. Ulala.
1: No tak.
0: Czyli
1: no
0: gwiazda, gwiazda i nie jazda. Się porobiło w takim razie. Coś tutaj naszego słuchacza. Niedobrze. Potrzebujemy więcej informacji.

0: ten samochód długo stał, czy o co chodzi? Bo jak nie ma ładowania, to kaplica będzie zaraz. No dobra, diagnozujemy. Pan Patryk, ha, wątek pana Patryka wraca, pięknie. No nie ma jak zgrillować kolegę, który jest na urlopie,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak.
0: Dobrze, pan Patryk rezerwuje już leżaki, co by nikt jemu nie zajął tych leżaków.
1: Ja myślę, że już dawno zarezerwowane.
0: Tak jest.
1: On tam ma tabliczkę, Patryk Kuniczewicz.
0: On zanim dojechał, czy doleciał na ten kos, to już miał zarezerwowane. O, tak. A, dokładnie, on ma od tego ludzi, zadzwoni i mówi, jestem, albo jadę, albo lecę. Dzień dobry wszystkim, miłego, spokojnego dzionka, szerokości i przyczepności, bezpiecznych podróży do celu. Pozdrawia kapelan, bardzo dziękujemy. Również wszystkiego dobrego. Co tam jeszcze u was? Dokąd jedziecie? Jakie warunki pogodowe dzisiaj na waszej trasie? No, dzisiaj proszę pamiętać o tym, że asfalt może być mokry, bo popadało trochę w nocy w wielu miejscach, więc także może być ślisko. Więc uważamy na drogach, pamiętajmy oczywiście o odpowiednim oświetleniu. To bardzo ważne w takich warunkach pogodowych. Nie jeździmy na światłach do jazdy dziennej, włączmy światła mijania. Ja wczoraj grzałem do Lublina i właśnie widziałem mnóstwo kierowców, chociaż były dobre warunki pogodowe.
1: Ale bez świateł?
0: No, na dziennych, ale ja jednak konsekwentnie, jak ruszam w trasę, to zawsze na światłach mijania i to wam też zdecydowanie polecam. Aplikacja, można napisać, można się nagrać.

0: piękne wykończenie, naprawdę. Dostałem taką wiadomość od naszego słuchacza, od Aventy z Bytomia. Redaktor Mariusz Dąbrowski oczywiście byłby dumny z redaktora prowadzącego.
1: Oj tak.
0: Pozdrawiam lewa w górę. Pozdrawiam również lewa w górę.
1: I pozdrawiamy redaktora Mariusza, no tak, który natomiast, śpi pewnie
0: natomiast
1: teraz.
0: Dla mnie to jest dość istotny element podróżowania, czyli odpowiednie oświetlenie w pojeździe, bycie widocznym.
1: Bez wątpienia, no. Szczególnie jak taka pogoda jest.
0: No więc właśnie, więc jakby to się jakoś tłumaczy. No dobrze, jadę z Krakowa do Przemyśla, ruch niewielki, nie pada, droga mokra. Największym zagrożeniem, jakie widzę, to busiarze, którzy mnie mijają, prawie każdy z telefonem w ręku. To jest jakaś tragedia, pozdrawia MOP z MOPA Jawornik, Carlos z Iveco. Tak, to prawda. Ja też wczoraj obserwowałem, jak ktoś dziwnie jedzie. Mm-hmm. Nie trzyma się linii prostej, tylko to prawa, to lewa, to prawa, to lewa i zwalnia dziwnie i przyspiesza. Na mur beton ma telefon komórkowy w ręku. No i faktycznie tak jest niestety. No co zrobić? No nie trzymać.
1: Zdecydowanie.
0: Zainstalować sobie na uchwycie, mówić do
1: wyrzucić
0: niego.
1: Wyrzucić telefon.
0: Nie, no nie przesadzę, już nie przesadzę.
1: No to są na telefon, na siedzenie pasażera.
0: A dobrze. 6:30 na zegarze, informacje drogowe, proszę bardzo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Już zatłoczona, właściwie zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie remontowany fragment Krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz Krajowa 7 niedaleko Dziekanowa, Leśnego i Łomianek w kierunku stolicy. Na autostradzie A2 cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz. Tutaj na kilometrze 380 doszło do zderzenia dwóch aut ciężarowych i do tego zdarzenia, do tej kolizji doszło ponad 3 godziny temu, prawie 4 godziny temu i cały czas mamy tam zwężenie w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie jednym pasem i utrzymują się tam spowolnienia mniej więcej na kilometrowym fragmencie.

0: Coraz więcej samochodów w województwie małopolskim, ale także w województwie śląskim, a zatem, no powiedzmy, na południu naszego kraju. Przybywa samochodów i na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa i na drodze krajowej numer 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na drodze krajowej numer 28 niedaleko Gorlic, Nowego Sącza czy Mszany Dolnej. Jeszcze autostrada A2 w województwie lubuskim. Tutaj obserwujemy cały czas od wczesnych godzin porannych, nawet jeszcze wcześniej, wzmożony ruch na wysokości Świecka w kierunku Berlina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut jeszcze do godziny 7. No to proszę bardzo, teraz dosiada się do Państwa pani Ania.

0: Ależ to jest dobry numer. Fantastyczny. Ed Sheeran przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No dobrze, tutaj dostaliśmy informację, że zaczyna się na A4. Widziałeś to?
1: Mm-hmm.
0: 92 kilometr, kierunek Zgorzelec przed węzłem Legnica. Awaria pojazdu ciężarowego. Urwane koło w tylnej osi i zablokowany pas prawy.
1: Mm-hmm. Czyli Dolny Śląsk, już obserwujemy tam spowolnienia, także tak miejmy nadzieję, że to jest jedyny i ostatni
0: i koniec, i już zamykamy
1: na
0: ten
1: czwórkę.
0: Temat.
1: Ale przypomnę, na czwórce, na innych rzeczach też.
0: A czwórka, 92 kilometr, kierunek Zgorzelec. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie drogowe, czekamy na więcej. Gdyby coś się działo na waszej trasie, to od razu informujcie. Informujecie także, co u was ciekawego słychać o poranku w wersji głosowej.
2: Dzień dobry, witam szanowne PRK. No ja wstałem wcześniej rano, w nocy o 2:00. Przekroczyłem właśnie granicę Niemcy-Holandia. No i sobie tak lecę do portu we Francji, w Calais, żeby się przepłynąć, przedostać na drugą stronę kanału La Manche do Anglii. Także jeszcze długa droga przede mną. Wszystkim życzę miłego dnia szerokości i uważajcie, bo ślisko pada, strasznie deszczyk. Pozdrawiam, Roman z Szaroskania.
0: Fajnie, Roman, że się nagrałeś. Bardzo dziękujemy.
1: Od razu się tak międzynarodowo zrobiło.
0: Tak, no i w ogóle widać, słychać od razu po głosie, że Roman ma dzisiaj dobry dzień, dobry humor i lubi to, co robi i robi tak. To, co lubi.
1: Mimo,
0: to
1: że o 2:00 poranek.
0: Ale nie wiem, czy wyłapałeś, że w ogóle bez takiego wyrzutu, że ja o 2:00, że złości,
1: no
0: że
1: nie,
0: o 2:00.
1: Rzeczywiście nie było.
0: Fajnie, że o 2:00. Super.
1: Szkoda, że nie o 1:00.
0: No to jutro. No dobrze, jeszcze raz przypominamy, zazwyczaj jesteśmy tutaj we 3:00. Patryk Kuniszewicz wypoczywa, jest na wakacjach, więc Kuniszewicz, nie, Bedliński jest.

0: Nie, to ja chciałbym złożyć reklamację, gdyż redaktor Berliński, udając się na wakacje, zabrał ze sobą ładną pogodę. 14 stopni w Warszawie, no kto to widział, kto to widział? A gdzie Gorzów Wielkopolski, do którego zmierzam? Matko Boska, co to będzie dalej? Strach normalnie jechać. Mimo wszystko, serdecznie pozdrawiam. Wojta z Fafika.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Mm-hmm. No, ale... Nie, no nie ma strachu.
2: No. Nie, no ale zimna Zośka przed nami.
1: Właśnie, a to zobowiązuje i koniec.
2: I pogoda musi się po prostu trzymać kalendarza.
1: Tak, a my tradycji.

0: Nie wiem, czy podzielacie moje zdanie, ale Phil Collins zawsze brzmi dobrze w samochodzie.
1: To prawda, chociaż w studiu też dobrze brzmi.
0: Też dobrze brzmi, jak się zwłaszcza tutaj tą gałeczką tak podkręci faktycznie. Dobrze, wytłumaczenie tej pomyłki, która się pojawiła kilka minut temu, że to Kuniszewicz poszedł na urlop, a nie Bedliński. Bedliński wrócił z urlopu, więc wszystko jest jasne.
2: Matko Boska Transportowa, cóż to się narobiło? To był no tak zwany błąd w sztuce. Niemniej jednak nie myli się ten, kto nic nie robi, bądź nie mówi. A zatem do siego roku i wesołych świąt.
1: No proszę. No tak zbliża się już Sylwester powolutku. Dobrze, wielkimi krokami tak, właściwie.
0: Dobrze, że pozytywni wariaci są wśród nas.
1: Oj,
0: naprawdę,
1: tak.
0: Bo nie czuję się osamotniony. Fajnie. 10 minut jeszcze do godziny 7. Informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów oraz nieco dalej na odcinku Kraków-Południe, Kraków-Skawina. Podobnie jest na Zakopiance, na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie oraz na Krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki. Na autostradzie A4 uwaga w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Legnickie Pole a Legnica Wschód. Na 92 kilometrze, gdzie doszło do awarii ciężarówki, zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Jeszcze nie obserwujemy tam korków poważnych, ale już duże porany.

0: pewne spowolnienia. Na A4 zdecydowanie wolniej jedzie się także na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. Cały czas utrudnienia utrzymują się w Łódzkiem na A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz. Na kilometrze 380, gdzie zderzyły się dwie ciężarówki i do tego zdarzenia doszło w nocy ponad 4 godziny temu, jezdnia w kierunku Warszawy nadal jest częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy tylko jednym pasem. Jeszcze województwo mazowieckie, wspomnę o dwóch trasach. Poranne godziny szczytu już się rozkręcają na dobre. S8 jest zakorkowana w Warszawie w kierunku zachodnim, a trasa numer 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja jeszcze tylko jedną wiadomość od Kasi z Oslo. Witam moje kochane radio i ulubioną ekipę. Tylko wpadam się przywitać i życzę każdemu spokojnego i bezpiecznego dnia. Pozdrawia, Kasia z Oslo.

0: No i właśnie, tak powinniśmy podróżować. La, la, la, la, la. I jedziemy do przodu. Siemanko, panowie, w Gryfinie stopni 4, odczuwalnie. Wiatr znikomy, chmur na niebie brak, widoczność bardzo dobra, przyczepność dobra. No to wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy, Antku. Bardzo dziękujemy za ten raport pogodowy. Właśnie a propos raportów pogodowych, to przyglądamy się temu, co dzieje się chociażby na termometrach IMGW. 14 stopni mamy teraz w Krośnie. Najwyższa wartość, najniższa z kolei i w Świnoujściu. Tutaj ledwo, ledwo szósteczka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? No niestety zachmurzenie będzie dzisiaj duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia, czyli zawsze jest to dobra informacja, później trochę zła, albo odwrotnie zła, a później dobra. Na północy, w centrum i na wschodzie będą pojawiały się przelotne opady deszczu. Na południu z kolei przejściowo opady ciągłe. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie na przykład, nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. Bardzo dużo, ale ta woda jest potrzebna przyrodzie. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i na Mazowszu miejscami także mogą występować burze z gradem. Wysoko w górach z kolei opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. No trudno w to uwierzyć, bo przyrost pokrywy śnieżnej, na przykład w Tatrach, to nawet do 10 cm. Temperatura maksymalna dzisiaj na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14. Cieplej będzie na wschodzie do maksymalnie 20 stopni. Na obszarach podgórskich miejscami około 8 stopni. No i wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę na południowym wschodzie. Przejściowo dość silny, w porywach do 70. Jeśli tylko na przykład pojawi się burza, to podczas tej burzy nawet do 80 km na godzinę dmuchnąć może. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 984 hektopaskale. No i przewiduje się na szczęście wzrost ciśnienia w ciągu dnia, a raczej w drugiej połowie dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy już minutę po godzinie 7. PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy cały czas z wami. W tej godzinie na pewno tablice rejestracyjne się pojawią, czyli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia i 3 punkty do zdobycia, tym samym 3 nagrody do zgarnięcia, ale o szczegółach za moment. Kuba Marcinowicz, mówię wam wszystkim dzień dobry.

0: 9 minut po godzinie 7. Pani Agnieszka przed chwilą dosiadła się do was, do samochodów. Przyjemnie, prawda?
1: No, no i to już tłok się robi w tym samochodzie.
0: Proszę pana, biedni wsiadają, drudzy wysiadają.
1: No tak, jak to, no tak.
0: Tak,
1: jak no, to w podróży.
0: Tak, między innymi jeszcze w tej godzinie na pewno Landbury, ale także Tatiana Okupnik dosiądzie się do was. Myślę, że to fantastyczna trasa będzie. Nasza słuchaczka odzywa się w naszej aplikacji.
2: Witam, dzień dobry, moje ulubione radio kierowców. Tak sobie właśnie jadę przez tę trasę szarą, burą, ponurą i nasza taka refleksja, że patrząc na kierowców, od razu wiadomo, którzy słuchają waszego radia, bo oni po prostu są fajni, uśmiechnięci i dobrze się z nimi jedzie. Pozdrawiam, Sylwia. Miłego dnia.
0: Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia.
1: Też to zauważyłem na trasie i nie była wtedy szaro-bura taka ta trasa, ale to samo miałem rozważanie.
0: I też byli uśmiechnięci ci kierowcy.
1: Właśnie. Ci, którzy słuchali nas.
0: Tak, fantastycznie, ale nie mogli słuchać cię, bo ty wtedy jechałeś.
1: Tak.
0: No, ach, ale taki paradoks.
1: Rzeczywiście. Ale, no, jeden z wielu paradoksów na drodze.
0: Oj, proszę pana, dużo tego. No właśnie, informacje drogowe już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poranne godziny szczytu już się właściwie rozkręciły na dobre w wielu miejscach naszego kraju, chociażby w województwach śląskim i małopolskim. Zakorkowana jest A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie śląski odcinek A4 jest zatłoczony pomiędzy Mysłowicami a Katowicami w kierunku Gliwic, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się chociażby na Krajowej Jedynce, pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej oraz na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Wolniej jedzie się także oczywiście na

0: Zowszu, tutaj zakorkowane jest i S8 w Warszawie, i droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Podobnie krajowa 7 niedaleko Łomianek oraz trasa nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznym a Stolicą także. Na autostradzie A2 cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie łódzkim, gdzie kilka godzin temu, dokładnie przed godziną 3 w nocy, doszło do zderzenia dwóch ciężarówek na kilometrze 380. To pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz. Jezdnia w kierunku Warszawy jest tam nadal zwężona i w tej chwili już utworzył się tam dość spory korek, który zaczyna się już za węzłem Łódź Północ. Jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj na A4 mamy i korek na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna i utrudnienia pomiędzy węzłami Legnickie Pole a Legnica Wschód. W związku z awarią ciężarówki na 92 kilometrze zwężona jest jezdnia w kierunku granicy państwa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: To była reklama.
5: A numer do nas to 22 513 11 11.

No nie ma jak Nirwana o poranku, prawda? Do prowadzenia auta fantastycznie. 19 minut już po godzinie 7. Nie ma także jak tablica rejestracyjna o poranku, czyli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Na tym polega wasze codzienne zadanie. Tablice są różne, zestawy też są różne, bo może to być zestaw tablic łatwiejszych. Może to być zestaw tablic trudniejszych. Może to być miks, czyli trochę tego, a może być jeszcze tak, że za chwilę ktoś w aplikacji Polskiego Radia Kierowców zaproponuje 3 tablice rejestracyjne, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Do tego zachęcam i namawiam, więc jak najbardziej. No właśnie, ale jeszcze o nagrodach, czyli 3 punkty do zdobycia, 3 tablice do odkrycia, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Na tym polega nasza zabawa. Do zdobycia i owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia, i do tego dorzucamy jeszcze gadżety PRK Polskiego Radia Kierowców. Oho, już ktoś dzwoni. Haha, fajnie. No dobrze, to jeszcze tylko powiem, że te 3 nagrody zgarniacie absolutnie wszystkie za te punkty, które zdobędziecie. No i już, i na tym polega cała zabawa. 22, 139, 29, 29. O, już nikt nie dzwoni. No, halo, halo, moment. Proszę dzwonić. 22, 139, 29, 29. Gdy już miałem kliknąć i odbierać i podnosić tę słuchawkę, okazało się, że nagle ktoś zwątpił. No to teraz dzwonimy. 22 139 29 29. 3 tablice do odgadnięcia. No ale także oczywiście czekam na wasze propozycje w aplikacji, więc można zaproponować. Może akurat widzicie jakąś ciekawą tablicę, mijacie jakieś auto z trudną tablicą? No to zapraszam. Pokombinujemy wspólnie. No dobra. 22 139 29 29. Czekam, czy ktoś jeszcze zadzwoni w tym momencie? No linia wolna, więc ja bym nie czekał, szczerze mówiąc, na waszym miejscu, tylko od razu bym wykręcił ten numer, aby zdobyć 3 nagrody. Owacja na stojąco, talon na pozdrowienia i gadżety PRK Polskiego Radia Kierowców. 22 139 29 29.

Ależ wiadomości tekstowych z propozycjami do naszej zabawy. Tablice rejestracyjne są, mam je, no i nie zawaham się ich użyć, ale to dziwne, bo naprawdę linia wolna i nikt nie chce zgarnąć 3 punktów i zdobyć 3 nagród, nie wierzę. 22 139 29 29. Kto chętny, to serdecznie zapraszam, można dzwonić, linia otwarta. 22 139 29 29. 3 tablice rejestracyjne czekają. Gdzie zarejestrowany jest dany pojazd? To pytanie pojawi się po godzinie 7:30.

0: To my jesteśmy przecież, no.
1: A rzeczywiście. No.
0: To się nie trzeba modlić, tylko trzeba radio włączyć.
2: Szybko, szybko te modlitwy się spełniają. My we dwóch, prawda? Tak, Patryk tak. Na urlopie, ale duchowo z nami.
0: No tak.
2: I słuchacze.
0: No bo to tak, że te cuda załatwiam od ręki, a te rzeczy niemożliwe, no na to trzeba.
2: Mówisz jak Patryk już, poczekaj. Bardzo źle, bardzo źle.
0: Naprawdę? No dobrze, to dodam tylko, że Grzegorz dzisiaj będzie walczył w naszej zabawie przy tablicach rejestracyjnych, więc za chwilę połączymy się ponownie z Grzegorzem. A już teraz oczywiście najświeższe informacje drogowe, bo skoro Kuba pojawił się w studiu, no to wiadomo, że wyjeżdżamy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A z tą jazdą to jest w wielu miejscach zdecydowanie, jakby to powiedzieć, niekolorowo, nieciekawie. Dużo korków, dużo utrudnień na polskich trasach już, bo to i niesprzyjające właściwie warunki atmosferyczne w wielu miejscach naszego kraju i poranne godziny szczytu, jak zwykle o tej porze, ale mamy także niestety utrudnienia związane z kolizjami. I tak jest na autostradzie A2 w Łódzkiem, pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz. Na kilometrze 380

0: 10, gdzie kilka godzin temu zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jezdnia jest zwężona w kierunku Warszawy. Ruch jest tylko możliwy jednym pasem i obserwujemy tam już kilkukilometrowy korek. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta. Jak zwykle pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także przybywa samochodów w przeciwną stronę, pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego. Podobnie zdecydowanie wolniej jedzie się na trasach małopolskich, chociażby na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa oraz na obwodnicy Krakowa pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami w kierunku Balic. Na Zakopiance wzmożony ruch na fragmentach remontowanych w pobliżu Gaju i Libertowa, natomiast na drodze krajowej nr 87 zakorkowany jest fragment pomiędzy Starym Sączem a Nowym Sączem. Jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj także mamy utrudnienia na A4 i to niemałe. Przed Wrocławiem od strony Opola jedzie się zdecydowanie wolniej na fragmencie kilkukilometrowym. Podobnie jest na wysokości Legnicy, gdzie na kilometrze 92 doszło do awarii ciężarówki. Mamy tam blokadę w kierunku Zgorzelca. I jeszcze na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic zakorkowany jest fragment w pobliżu, właśnie w pobliżu granicy państwa, ale na jezdni w kierunku Drezna. W przeciwną stronę jedzie się w sposób płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwilę gramy w tablice rejestracyjne 3 do odgadnięcia.

0: No dobrze, trzeba zająć się tablicami rejestracyjnymi. Oczywiście 20 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. No dobra, w takim razie od słów do czynów. Jest Grzegorz z nami. Dzień dobry, Grzegorzu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak tam u ciebie dzień? A chyba wyjątkowy jest.
1: A dzisiaj jest najświętszy dzień w życiu, mogę powiedzieć. Zmiana kodu z przodu.
0: No pięknie. Czyli ten kodzik to teraz... A pytać czy nie pytać? Nie wiem, drążyć, nie drążyć?
1: Celujący.
0: No to nie celuj, to nie, to bardzo dobry chyba.
1: Bardzo dobry, bardzo dobry.
0: Dokładnie,
1: bardzo
0: czyli...
1: Dobry, tak,
0: no to już jest ładnie, no to podobno się życie zaczyna po bardzo dobrym.
1: Tak, tak mówią, tylko kabrioleta trzeba kupić.
0: Albo motocykl.
1: To już było.
0: A, to już było i nie wróci? Nie, wróci. Jesteś jednośladowcem, motocyklowcem?
1: Może wróci, no na pewno wcześniej czy później coś się pomyśli z powrotem.
0: No bardzo dobrze. No to dołącz do braci motocyklowej, w takim razie lewa w górę. Słuchaj, sprawa wygląda tak. Mamy 3 tablice rejestracyjne. No i pytanie oczywiście, ten zestaw łatwiejszy, trudniejszy?
1: No powiedzmy półprofesjonalny, podprofesjonalny.
0: Dobrze, czyli trochę łatwiej, trochę trudniej, czyli taki trochę miks. Tak zastanawiam się, bo mamy sporo podpowiedzi, sporo propozycji od Antka, mamy sporo tablic rejestracyjnych od Grzegorza. No dobra, to ja to jakoś zmiksuję i myślę, że wyjdzie z tego coś fajnego. No dobra, to w takim razie jedziemy z koksem. Co byś powiedział na tablicę rejestracyjną? NOS. Tak, na dobry początek łatwa.
1: No, to warmińsko-mazurskie chyba, nie?
0: No, dobrze kombinujesz, czyli... NOS.
1: Olsztyn.
0: Nie.
1: Olsztyn.
0: N-O.
1: Ostródzki.
0: Widzisz. Dobrze, dobrze. To co, Kubuniu, teraz będzie trudniej, nie?
2: Trudniej albo łatwiej.
0: A, to proszę.
2: Nie wiadomo.
0: To proszę.
2: To teraz

0: Troszkę inny region Polski, a może i ten sam, nie, no inny. Kos.
1: Kos to będzie... Tu. O jest.
0: Blisko,
1: to
0: blisko.
2: To będzie blisko.
0: No. To kos. Najpierw jaki region? K na początku, czyli co?
1: Małopolska.
0: Tak, zgadza się.
3: I oś...
1: Jezus, ostro...
3: Nie! Oświęcimskie.
0: Zgadza się, dobra. Tak, poszło.
2: Dwa punkty. Słuchajcie, no teraz zastanawiam się, bo mamy tutaj przygotowane od Grzegorza, ale one będą chyba za trudne, to po co się męczyć? Dobra, niech będzie PK. No, P jak Patryk, K jak Karol.
1: Irlandia Wielkopolska, jak się nie mylę.
2: Dobra.
1: To by było województwo, a K to będzie, to nie... Kalisz?
2: No, dobra, czyli mamy pozamiatane, mamy 3 punkty.
0: Już?
2: A jak? Błyskawicznie. No to teraz uwaga, po pierwsze urodzinowo, ale przede wszystkim także konkursowo, pierwsza nagroda wędruje do ciebie. Brawo. Naprawdę fantastycznie. Jakoś poszło, poradziłeś sobie z tym bardzo dobrze, jak PESEL mówisz. Dobrze, to teraz jeszcze talon na pozdrowienia, czyli pozdrawiasz kogo tylko chcesz, antena Polskiego Radia Kierowców jest absolutnie twoja.
1: No to przede wszystkim pozdrawiam rodzinę najbliższą i dalszą oraz radio i pracowników, kolegów i koleżanki z pracy.
2: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. No i jeszcze zestaw gadżetów Polskiego Radia Kierowców wędruje także w twoje ręce.
1: Dziękuję bardzo.
2: Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Rośnij dużo, okrąglutki. Trzymaj się zdrowo, uśmiechaj się szeroko i żeby ci się wszystkie marzenia spełniły przez te kolejne 50 lat.
1: No, najpierwsze marzenie to we wrześniu, a zobaczymy co dalej.
2: To trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Trzymaj się, Grzegorz.
1: Dzięki, do widzenia. Pozdrawiam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, a na zegarze 7.50, czyli 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. Jeśli ktoś pędzi do roboty na godzinę 8, no to jeszcze 10 minut, no. Chociaż to zależy od drogi, którą się jedzie.
1: Właśnie, no chyba, że wyjechał z domu dopiero.
0: No, no to... i 40 kilometrów do roboty ma.
1: Tak, tak.
0: No to będzie problem.
1: Chyba, że pracuje zdalnie, no to musi wrócić do domu.
0: Już nie komplikuj.
1: Okay.
0: No dobrze, i wystarczająco skomplikowana sytuacja jest na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas utrudnienia utrzymują się na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz, gdzie kilka godzin temu, przed godziną 3 w nocy, doszło do wypadku dwóch aut ciężarowych i na kilometrze 380 mamy zwężenie w kierunku Warszawy. Utrzymuje się tam dość spory korek, który zaczyna się już za węzłem Łódź Północ i mamy informację od drogowców, że to utrudnienie potrwa jeszcze wiele godzin. Autostrada A4 jest zakorkowana w kilku miejscach, chociażby na Dolnym Śląsku, pomiędzy Wrocławiem, przed Wrocławiem właściwie od strony Opola, a także przed Legnicą od strony Wrocławia. Tutaj właśnie na wysokości Legnicy, dokładnie w pobliżu węzła Legnica Wschód, doszło do awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 92. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Zgorzelca. Poranne godziny szczytu na Mazowszu, zakorkowana i to dosyć poważnie jest ekspresowa 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także przybywa samochodów na ekspresowej 2.

0: Na południowej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko, właściwie w obu kierunkach, a także na drodze krajowej nr 7 przed Warszawą od strony Płońska. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj także już sporo porannych spowolnień i porannych korków, chociażby na obwodnicy Gdańska, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port oraz na drodze krajowej nr 91 na odcinku Rusocin Pruszcz Gdański-Gdańsk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: To była reklama.

0: 12 dzień maja. Na zegarze punktualnie godzina 8, a na termometrze skrajne wartości 14, no prawie 15 stopni w Zamościu. To najcieplejsze miejsce teraz w naszym kraju, natomiast najchłodniej w Świnoujściu zaledwie 6.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to informacje pogodowe. Mamy wtorek, no i dzisiaj w naszym kraju raczej zachmurzenie duże, chociaż na szczęście, i to jest pocieszająca informacja, możliwe przejaśnienia, i to większe przejaśnienia. Na północy, w centrum i na wschodzie będą pojawiały się przelotne opady deszczu. Na południu przejściowo opady ciągłe. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie na przykład to nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i na Mazowszu miejscami także będą dzisiaj pojawiały się burze, i to burze z gradem, więc uważamy. Wysoko w górach z kolei opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu, no i tutaj przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach nawet do 10 centymetrów. Trudno w to uwierzyć, ale jednak tak jest. 12 dzień maja, powtarzam i przypominam. Temperatura maksymalna dzisiaj na przeważającym obszarze kraju od 10 stopni do 14, cieplej na wschodzie do nawet 20 stopni, na obszarach podgórskich miejscami około 8. No to jeszcze wiatr, dzisiaj w porywach do 60 km/h, więc poczujemy go na pewno. Natomiast na południowym wschodzie przejściowo będzie dość silny, do 70. No a na północnym wschodzie wiatr początkowo na szczęście słaby, chociaż proszę pamiętać o tym, że podczas burz ten wiatr będzie się wzmagał do 80 km/h. Ciśnienie takie idealne na Małą Czarną, bo dzisiaj w południe w Warszawie 984 hektopaskale. Na szczęście w drugiej połowie dnia przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A w Polskim Radiu Kierowców przewiduje się, że w tej godzinie zajrzymy na nasz kanał na YouTubie. Tam odcinkowy serial motoryzacyjny na części i dzisiaj kolejna premiera o godzinie 19. Co pojawi się na kanale? O tym dowiecie się już niebawem. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Witam, witam. W aplikacji pojawiła się wiadomość od Pawła z Czerwonego Kadżara. Ruszam z Łańcuta do Bytomia przez Kraków. Olkusz, proszę o informację o trasie. Pozdrawia Paweł z Czerwonego Kadżara.
1: Kawałek drogi.
2: Jest.
1: No więc taka czwórka. Do samego Krakowa czyściutka, spokojna, już nie ma nawet spowolnień przed Krakowem. No ale zabawa się zaczyna na obwodnicy Krakowa. I to taka niezabawa,
0: złośliwy,
1: którą byśmy chcieli.
0: Jesteś troszkę.
1: No. Rzeczywiście. No. To cofam to.
0: Dobrze.
1: Trudna sytuacja się zaczyna na obwodnicy Krakowa, no bo zakorkowana jest właściwie w obu kierunkach. No a później Krajowa 94, no to przede wszystkim Olków, Sławków, Dąbrowa Górnicza, tam też sporo korków, ale być może zanim nasz słuchacz dojedzie właśnie tam w województwo śląskie na Krajową 94, to tych korków nie będzie, ale no głowy nie daje.
0: No oby tak się stało i obyś głowy jednak nie stracił.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli chodzi o inne utrudnienia na A4, to sporo mamy ich w województwie dolnośląskim. Przed Wrocławiem od strony Opola zdecydowanie wolniej jedzie się właściwie na odcinku kilkunastokilometrowym. Już od właściwie węzła Brzezimierz aż do węzła Bielany Wrocławskie. Na A4 mamy także utrudnienia nieco dalej, pomiędzy węzłami Legnickie Pole a Legnica Wschód. Tutaj doszło do awarii ciężarówki na kilometrze 92. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Jeszcze jedna informacja za czwórki z Dolnego Śląska z fragmentu przygranicznego. Na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic korek w kierunku Drezna cały czas się utrzymuje i właściwie robi się coraz większy. Autostrada A2 jest zakorkowana w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz. Kilka godzin temu na kilometrze 380 zderzyły się dwie ciężarówki i jezdnia w kierunku Warszawy nadal jest tam zwężona. I jeszcze jedna informacja, województwo pomorskie, obwodnica Gdańska, ekspresowa siódemka. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na odcinku kilkukilometrowym pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port na jezdni w kierunku Elbląga.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Reklama.
2: Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.
3: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: cudownie gra dla was. PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut już po godzinie 8, a w studiu pojawił się Michał Górski.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No i oczywiście to będzie zapowiedź tego, co wydarzy się dzisiaj o godzinie 19 na naszym kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców. Tam co dwa tygodnie pojawia się nowy odcinek w naszym motoryzacyjnym serialu Na Części, w którym testujemy przeróżne samochody. No i dzisiaj mam wrażenie auto, które... No zrobiło na nas duże wrażenie.
1: Tak, zrobiło, ale też mieliśmy chyba wysokie oczekiwania, ja przynajmniej to oczekiwania prawda. Na to, żeby w końcu sprawdzić, o co chodzi.
0: Tak, no bo jeśli mamy producenta, który na przykład w Chinach ma ponad 40 modeli swoich samochodów, w Polsce jest ich zdecydowanie mniej, to jeden z pierwszych, jak nie pierwszy producent chiński, który pojawił się na polskim rynku, czyli oczywiście będziemy mówić o BYD.
1: Dobra, ale to tutaj w takim razie mała dygresja na temat w ogóle tego, jak chińska motoryzacja wchodziła na ten europejski i też polski rynek.
0: To bardzo słuszna i dobra dygresja będzie.
1: No więc, jak pamiętacie państwo, były różne strategie i generalnie i drzwiami, i oknami te marki tutaj na ten rynek wchodziły i były różne strategie. Na przykład można było kupić jakąś działającą markę i tutaj patrz case Volvo i być na tym rynku siłą rzeczy.
0: Tak.
1: Można było kupić jakąś starą markę, już nie produkującą samochodów, ale rozpoznawalną, żeby no, wejść jakoś do serc Europejczyków się wkraść.
0: Patrz MG.
1: No ale były też marki, które po prostu zaczęły zalewać swoimi produktami, które na rynek chiński produkowały po lekkiej modyfikacji, jeszcze zanim dostały pełną homologację, ale już można było sprzedawać krótkie serie. Patrz, tutaj właśnie też MG tą strategią poszło, już mając tą markę. Oni bardzo szybko...
0: No też Bestium tak wszedł na rynek.
1: Dokładnie. I tych marek też było więcej. No albo można zrobić przedstawicielstwo, można zacząć sprowadzać samochody, które są już w pełni przetestowane i schomologowane i wchodzą na rynek, tak jak chyba byśmy tego oczekiwali. No i tą ścieżką właśnie poszło BYD.
0: No i ogromne pieniądze pojawiły się także na naszym polskim rynku, wydane na promocje, wydane na reklamę i tak dalej, i tak dalej, na budowanie tych salonów i na współpracę i na model sprzedażowy. No i to się chyba opłaciło, bo tych samochodów sporo widać na mieście, czy w dużych miastach w Polsce, BYD. Natomiast my postanowiliśmy przetestować BYD takiego, no dość dużego SUV-a, Sea-Liu.
1: Tak jest. Ja sobie pozwoliłem go nazwać i liczę na państwa, że może to się przejmie UFOK, no bo SEAL to foka, U to U, SEAL, U, UFOK. No i rzeczywiście...
0: Pokrętne, ale

0: Dobre, no.
1: Rzeczywiście samochód jest ciekawy. W ogóle koncern jest ciekawy. Produkty są nowoczesne i technologiczne, bo to też trzeba powiedzieć, że sama marka ma takie korzenie technologiczne. Rzeczywiście bardzo dużo i aktywnie działa w tym obszarze elektryfikacji, w ogóle paneli fotowoltaicznych i tak dalej. W związku z czym ta produkcja samochodów elektrycznych tutaj wydaje się najbardziej taka natywna dla tego producenta, ale są właśnie też samochody hybrydowe i takim my jeździliśmy, czyli tą taką nawet bazową wersją, bo te hybrydy tam są w trzech wersjach tego samochodu występują. Tej najsłabszej, najtańszej, a i tak bardzo fajnej.
2: A i tak bardzo fajnej, bo na silniku elektrycznym jesteśmy w stanie po mieście spokojnie jeździć i przejechać 125 km, więc to całkiem niezły wynik.
1: A łącznie 1125.
2: I to robi wrażenie, bo gdy się wsiada do zatankowanego samochodu, ja wiem, że za chwilę ktoś powie, no dobra, ale on ma bak paliwa 60 litrów. No i bardzo dobrze, że ma. Natomiast to poczucie, że możesz wsiąść i jechać, i jechać, i jechać jest bardzo przyjemne. Mamy trzy jakby warianty, jeśli chodzi o Silio. Jest Boost, jest Comfort i Design. My dostaliśmy Design.
1: Ja bym powiedział, że jeszcze pośmiejmy się trochę.
2: Pośmiejmy się z tego, bo to jest dziwne.
1: Wersja Boost jest najwolniejsza.
2: Właśnie to nas zaskoczyło, bo spodziewaliśmy się, że Boost to będzie naprawdę taka rajduwa, że tam wiesz, tych koni to pod maską będzie multum, a to jest najsłabszy. Nie,
1: dokładnie. Boost jest najsłabszy. Comfort jest taki, ta środkowa wersja, która będzie miała większą baterię i ten zasięg elektryczny rzeczywiście tam do tych 125 km rośnie, ale obie te wersje mają napęd tylko na przednią oś i to jest ten napęd hybrydowy z połączonego silnika 1.5 wolnossącego, który tam niecałe 100 koni generuje i dodatkowy silnik elektryczny 197 koni, no łącznie układ 300 niutków wygeneruje, ale tylko na przedniej osi. I to są te dwie pierwsze wersje. Ta trzecia wersja ma mocniejszy silnik spalinowy, bo tam już turbinka się pojawia, ma mocniejszy silnik ten elektryczny na przedniej osi i ma jeszcze dodatkowy silnik elektryczny na tylnej osi.
2: Czyli trzy, dobrze policzyłem?
1: Dobrze policzyłem. I łącznie 550 tamtych niutków już jest, więc jest szybko. A ta wersja nazywa się dla zmyłki Design.
2: Design. I to nas faktycznie zaskoczyło. Natomiast niewątpliwie zaskoczyły nas także pozytywnie rozmiary tego samochodu. To 4,77 m długości, 1,89 m szerokości. Specjalnie niewysoki, taki klasyczny, normalny SUV-ik, 1,67 m. Rozstaw osi 2,76 m, czyli dość dużo.
1: Właśnie jak na tę długość samochodu,
2: jednak
1: właśnie, wydaje mi się, że to
2: że
1: nie
2: mało.
1: Jest tak dużo.
2: Okay.
1: I to tam we wnętrzu gdzieś w różnych momentach wychodzi, ale nie zdradzimy. Czy na tylnej kanapie, czy w bagażniku.
2: Właśnie, gdzie jest mniej miejsca, czy w bagażniku, czy na tylnej kanapie. Natomiast dzisiaj właśnie premierowo o godzinie 19 pojawi się ten samochód na naszym kanale, więc warto będzie tam zajrzeć. O nim jeszcze dzisiaj na pewno opowiemy i zdradzimy wam kilka takich pozytywnych, chyba pozytywnych doznań i odczuć z tego testu, który przeprowadziliśmy jakiś czas temu.

0: 8:30 na zegarze Polskiego Radia Kierowców. Sprawa jest od Marty. Marta pisze do nas. Cześć panowie. Jak tu jechać? A1 i na A2 w kierunku Warszawy? Czy lepiej zjechać na węźle Piątek, aby ominąć korek na A2? Pozdrawiam Marta.
1: Marta, słuchaj teraz, jak jechać.
2: Co to było?
3: No dobrze, ja bym wybrał jednak węzeł Piątek, bo A2 jest bardzo poważnie zakorkowana pomiędzy węzłami Łódź Południe a Łowicz. No ten korek w tej chwili coś koło 7-8 kilometrów. Także myślę, że trasa wojewódzka i na Łowicz, później do węzła Łowicz na A2 zdecydowanie lepiej.
0: No, powiem wam, że ja też bym chyba wybrał węzeł Piątek. Ja bym się pokręcił na tym węźle, zwłaszcza we wtorek.
3: I do piątku byś tam siedział.
0: Może tam właśnie jakoś szybciej ten Piątek przychodzi.
3: Może no jakieś zakrzywienie czasoprzestrzeni. No, może tam jest.
0: Kiedyś środek Polski chyba, nie?
3: No tak.
0: No właśnie. Dobrze, to co?
3: No właśnie.
0: Jedziemy.
3: Jedziemy.
0: No to na co ty czekasz? No ja nie wiem, na co ty czekasz.
3: Na zapowiedź Michała.
1: Na Martę.
0: Leżak rozłożyłeś?
3: No na węzeł Piątek.
0: A,
3: no
0: to jeszcze zapowiedź Michała. Dobrze, proszę uprzejmie.
1: Jak jedziemy? Gdzie jedziemy?
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dużo utrudnień na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, chociaż nie tylko tam, ale zacznę od fragmentów dolnośląskich. Pomiędzy węzłami Legnica Południe a Legnica Wschód mamy utrudnienie w związku z awarią samochodu ciężarowego na kilometrze 88. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Zgorzelca i oczywiście spore poranne spowolnienia się tam utrzymują. Zdecydowanie wolniej jedzie się przed Wrocławiem od strony Opola, już właściwie za węzłem Brzezimierz. Ten fragment ewentualnie można omijać przez Oławę i przez Krajową 94. Autostrada A2, jak już było wspomniane, jest zakorkowana pomiędzy Łodzią a Łowiczem w kierunku Warszawy i niestety ten korek związany jest z utrudnieniem. Doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek kilka godzin temu, jeszcze dzisiaj w nocy, i te utrudnienia potrwają do czasu odwołania. Możliwe, że jeszcze kilka albo i kilkanaście godzin. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także ekspresowa 2, południowa obwodnica, w pobliżu węzłów Warszawa Lotnisko i Warszawa Puławska, w zasadzie w obu kierunkach.

0: Jeszcze jedna informacja. Autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskim. Tutaj trwa dość uciążliwy remont na fragmencie ponad 7-kilometrowym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubisz. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu i obserwujemy tam duże spowolnienia. Może nie korki, ale spowolnienia na pewno. Ten fragment ewentualnie można omijać przez Toruń i Krajową 91.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A za chwileczkę wracamy na nasz kanał na YouTubie Polskiego Radia Kierowców. Dzisiaj punktualnie o godzinie 19 premiera nowego auta. See you, BYD.

0: No to mamy jeszcze 21 minut do godziny 9. PRK Polskie Radio Kierowców. No i dzisiaj o godzinie 19 premiera bardzo ciekawego auta, czyli BYD Seal-U. To auto dzisiaj pojawi się punktualnie o godzinie 19 na naszym kanale YouTube'owym.
1: No i trzy słowa. Cicho, komfortowo, tak. Nie za szybko, jeśli to jest jedno słowo ładne.
0: Ale jakby pomijając w ogóle właściwości jezdne tego samochodu, bo bardzo przyjemnie mi się nim jeździło i pewnie potwierdzisz te opinie, to przede wszystkim to, co urzekło mnie w BYD Seal-U, to jak ten samochód wygląda, to jak się do niego wsiada i co widzimy, bo ja bardzo lubię odbierać motoryzację właśnie tak wzrokowo i dopiero później dochodzą te emocje związane z jazdą i albo wtedy te emocje są w stanie zniszczyć cały ten wizerunek fajnego, dobrze zaprojektowanego auta, albo umocnić. No i tutaj wsiadam i bardzo fajnie zaprojektowana deska rozdzielcza. Ona jest w takim jakby Y-ku, czy w literze T i cały ten kokpit centralny nagle przechodzi w tę konsolę centralną. Dodatkowo jeszcze mamy zainstalowany gigantyczny telewizor. On ma chyba, nie wiem, z 15,6 cala, więc jest gigantyczny. Mało tego, jeszcze się obraca. Na kole kierownicy mamy taki guziczek i możemy mieć ten ekran albo w pionie, albo w poziomie. Pod warunkiem, że nie podłączymy CarPlaya, bo CarPlay już się nie odwraca, tylko jakby system...
1: Wtedy głowę trzeba obracać. Ja bym powiedział, że ten obracany monitor, w ogóle ten telewizor tam w środku chyba jest najsłabszym elementem tego projektu, ale zgoda, że on bardzo jest we wnętrzu taki otulający, bo jeszcze ta konsola jest tak mocno pochylona i ona oczywiście schodzi tak między pasażerem a kierowcą, potem taką półką, więc rzeczywiście siedzi się tam w środku bardzo komfortowo. My mieliśmy jeszcze taką wersję dwukolorową, skóra nienaturalna, to jest tam skóra sztuczna. Ja też pamiętam, że ten samochód właśnie zaskoczył takim wrażeniem komfortowym. Ten wielki telewizor nie przypadł mi do gustu. Ja uważam, że to nie jest potrzebna rzecz w samochodzie nikomu.
0: I trochę tego piano blacku niestety jest moim zdaniem za dużo, ale piano black no jest taki jest, no dodaje prestiżu, wygląda elegancko, natomiast niestety potwornie się kurzy, a ta tapicerka to jest połączenie takiego wyblakłego czarnego, bo to nie jest czarny, z takim rudym, miedzianym i dodatkowo jeszcze jest bardziej ruda nitka do tego wszystkiego.
1: Wiesz co, to wszystko jest takie przypruszone szarością, ja bym powiedział, ale wiesz co, jeszcze żeby było śmieszniej, to jak przeanalizujesz te lakiery zewnętrzne oczywiście z kolei tego samochodu, to też tam jest 5 kolorów, ale według mnie 4 z nich są szare, a ten piąty jest szaro-niebieski. No, i taki jest, to tam dużo szarości, ale wiesz co, no to znowu, ja akurat lubię takie projekty stonowane. Z zewnątrz ten samochód przywodzi na myśl z kolei wiele różnych europejskich marek, bo to jest naprawdę mocno europejski projekt, bym powiedział, w odbiorze. I widać tam tego niemieckiego SUV-a, takiego, wiesz, sportowego segmentu na P.
0: No i bardzo dobrze, no. Natomiast mówiliśmy o tych wymiarach 4,77 m długości, ten rozstaw osi 2,76. No i tutaj pojawia się pytanie, czy skoro mamy dużego SUV-a, to mamy albo dużo miejsca na tylnej kanapie, albo mamy duży bagażnik. Niepotrzebne skreślić.
1: Wiesz co, i tylko znowu, czy to jest aż tak duży SUV? Bo 4,77 to jest taki rozmiar, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Ten samochód jest bardzo foremny, taki nie robi też wrażenia jakiegoś takiego zwalistego
0: to nie jest kloc.
1: Klocka. Natomiast zgrabnie się nim jeździ. Według mnie on wcale nie jest aż tak duży. Jego problemem jest masa, bo z tymi bateriami to on tam waży 2 tony, lekko poniżej albo powyżej, w zależności od
0: 1995 kg.

0: Ta nasza wersja najsłabsza, najwolniejsza, a i tak fajnie jeżdżąca. Natomiast ta wersja z napędem na 4 koła i tak dalej, no to już będzie 2100, więc no to też jeszcze idzie w górę. Natomiast ilość miejsca we wnętrzu, na przedniej kanapie, na przednich fotelach absolutnie wystarczająca, z tą gwiazdką, że fotele zintegrowane z zagłówkami, które się nie wysuwa w górę, więc rzeczywiście osoba o rozmiarach ponadprzeciętnych może tam mieć kłopot z
1: to tak, bo ten zagłówek nie był w tym miejscu, w którym powinien być, moim zdaniem.
0: W twoim przypadku,
1: tylko
0: bo w moim
1: trochę
0: było
1: za nisko. Dokładnie. W moim 1,90 jakby średnio.
0: Na tylnej kanapie znowu wszystko się zgadza i miejsca jest wystarczająco. No i to wszystko jest kosztem tego bagażnika według mnie, bo tamte 425 litrów po prostu szału nie robi.
1: To zdradzimy wam, że niedługo także pojawi się JQ5 na naszym kanale. No i dla porównania te bagażniki, no w JQ5 masz 480 litrów. A tu masz większe auto. Dodam, że JQ5 mam 4,38 m, a tu mamy 4,77 m, tak. Więc tak. Jakby no, różnica jest kosmiczna, ale no, kosztem przestrzeni we wnętrzu jeździ się tym samochodem bardzo, bardzo przyjemnie i bardzo komfortowo.
0: Ja bym powiedział, że jeździ się też ekonomicznie, bo na koniec dnia będziemy musieli powiedzieć o tym spalaniu. Mhm. To jest hybryda plug-in, więc ona się najlepiej czuje, jak jest doładowywana i nie musi być codziennie doładowywana, bo ten zasięg 100 km czy nawet 125 tej wersji z większą baterią powoduje, że nawet co 3 dni możesz ładować, jak nie jeździsz za dużo po mieście i to będzie super. Natomiast jak tego nie będziesz robił, to też jest świetna hybryda. Pod moją nogą, no, tamto spalanie koło 7 się pojawiało, no ale wiadomo, to nie są naturalne warunki eksploatacji samochodu. Też ja testuję, sprawdzam, jak to się prowadzi w sytuacjach bardziej też jakichś skrajnych. Natomiast, no, Kuba ze swoją spokojniejszą nogą, no, tamte 5,5 litra poniżej 6.
1: Spokojniutko. Bezstresowo. No dobrze, jeśli chcecie więcej informacji na temat BYD Seal.io, to odsyłamy i zapraszamy was dzisiaj punktualnie o godzinie 19 na nasz kanał YouTube'owy Polskiego Radia Kierowców. Tam premierowo będzie można obejrzeć nasz test, więc zachęcamy, zaglądajcie koniecznie, bo naprawdę myślę, że warto. Chińska motoryzacja cieszy się ogromną popularnością, więc jak najbardziej. A do tej chińskiej motoryzacji ja w ogóle jeszcze wrócę po 9.
0: Dobrze, a ja państwu powiem do zobaczenia w internetach.

0: wiadomo.
1: Oj, oczep się, no co, nie można?
0: Można, można.
1: Dobrze, mamy 12 minut jeszcze do godziny 9. Mamy także sporo informacji od was, proszę bardzo.
2: 193 km autostrada A1 w kierunku Łodzi. Zderzenie busa z tirem. Póki co zwężenie do lewego pasa. Dopiero przyjechały służby, więc zobaczymy, jak się to dalej rozwinie.
1: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie, ale okazuje się, że także pogodowo ostrzegacie i za to również dziękujemy. Dzisiaj tego deszczu sporo może spaść, w niektórych miejscach nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Dodatkowo jeszcze po południu, w drugiej połowie dnia mogą pojawić się burze z gradem i podczas tych burz także silniej może dmuchnąć nawet do 70 km na godzinę.
3: Droga ekspresowa S7, 30 km na północ od Radomia, potężna ulewa, bardzo kiepska widoczność, zalecane spowolnienie do 90 na godzinę, oświetlenie może nawet przeciwmgłowe, bo naprawdę nic nie widać i zachowujmy odpowiedni dystans. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam serdecznie. Mogę być nudny?
0: Proszę bardzo.
1: No to
0: ty
1: włączmy,
0: nie jesteś nudny, ale
1: włączmy
0: dawaj.
1: Światła mijania. Nie jeździmy na światłach do jazdy dziennej. Od tego dzisiaj zaczęliśmy o godzinie 6 i przed godziną 9 też ten wątek musi się pojawić. Jeśli ruszacie w dłuższą trasę, wyjeżdżacie poza miasto, jak najbardziej namawiamy was do tego, żeby włączyć światła mijania, a nie jechać na światłach do jazdy dziennej.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas zakorkowana jest autostrada A2 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz, gdzie kilka godzin temu, jeszcze w nocy, doszło do zderzenia dwóch aut ciężarowych na kilometrze 380. Jezdnia w kierunku Warszawy nadal jest tam zwężona, ruch możliwy jest tylko jednym pasem i nadal obserwujemy tam poważny wielokilometrowy korek, który zaczyna się już za węzłem Łódź Północ. Jak słyszeliśmy, mamy utrudnienia na A1 w województwie kujawsko-pomorskim w pobliżu Włocławka w kierunku południowym, a zatem w kierunku Łodzi. Tutaj także mamy zwężenie i korek, no może nie potężny tak jak na A2, ale już coraz większy. Także ten fragment najlepiej omijać, jeżeli oczywiście to możliwe, drogą krajową numer 91 przez Włocławek. Zakorkowana jest także ekspresowa 8 w województwie łódzkim pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim na jezdni w kierunku Warszawy. Mamy także korek i to bardzo poważny na A4 w województwie małopolskim. No tutaj chyba poranne godziny szczytu jeszcze się nie zakończyły. No nie ma jeszcze godziny 9 właściwie, czyli to naturalna sytuacja. A4 jest zakorkowana pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Rzeszowa.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: To była reklama.

0: Monstrum.
1: Deszcz intensywny w centralnej Polsce, w takim trójkącie między Toruniem, Łodzią a Warszawą. Padać może bardzo intensywnie, więc uważajcie. Ten deszcz wzdłuż S7, tak myślę, można byłoby to najlepiej zobrazować. Wartości na termometrach, no nieznacznie poszły w górę. Najcieplej teraz na południowym wschodzie. Tutaj 16 stopni mamy w Zamościu. Natomiast w Jeleniej Górze zaledwie 6,5. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pochmurno, na pewno. To zachmurzenie będzie dzisiaj nad nami duże, ale możliwe większe przejaśnienia na północy i w centrum i także na wschodzie. Opady deszczu na południu, przejściowo opady ciągłe. No i prognozowana wysokość opadów na przykład na wschodzie kraju to nawet 30 litrów. Mam wrażenie, że teraz właśnie w śladzie S7. No bardzo intensywnie pada i tutaj może być to 30 litrów. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Mazowszu miejscami także burze z gradem dzisiaj mogą się pojawiać. Natomiast w górach opady śniegu nawet. 10 cm. No nieźle. Temperatura maksymalna dzisiaj na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14, cieplej na wschodzie do nawet 20 stopni, na obszarach podgórskich miejscami około 8. I wiatr. Niestety on dzisiaj będzie odczuwalny w porywach do 60 km na godzinę. Na południowym wschodzie przejściowo dość silny w porywach do 70. No i oczywiście w czasie burz nawet do 80. Ciśnienie także niskie, więc coś na pobudzenie. Kawa jak najbardziej. Ja mam. Kuba mi zrobił. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj w południe w Warszawie 984 hektopaskale i przewiduje się wzrost ciśnienia w drugiej połowie dnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

No i jedziemy dalej. Gramy oczywiście dla was, żeby wam się przyjemnie podróżowało. Jakie warunki pogodowe na waszej trasie? Czekam na raporty, czekam na informacje głosowe, informacje tekstowe. Już mamy 3 minuty po godzinie 9. Kubo Marcinowicz, dzień dobry.

0: No i 10 minut już po godzinie 9:00 Polskie Radio Kierowców, więc oczywiście śpieszymy do was z informacjami. Przede wszystkim te informacje pogodowe są niezwykle istotne, bo dość intensywne opady deszczu wzdłuż S7, o tym informowaliście w naszej aplikacji. No i ten deszcz będzie się przesuwał na północ, a tak naprawdę na północny wschód, więc dzisiaj no tak szaro. Właśnie, czy gdzieś jest słońce, bo mówiliśmy w prognozie pogody o tym, że zachmurzenie, ale możliwe dłuższe, większe przejaśnienia, więc gdzie to słońce. Poszukiwania trwają.
1: W Portugalii.
0: W Grecji na kosie.
2: Widzisz, dobrze.
1: Widzę, łączyłeś się, tak, na dwóch piosenkach. Ja, tak, dokładnie. Był raport.
0: Z naszym kolegą najwspanialszym. 11 minut po godzinie 9:00 jedziemy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dzisiaj te poranne godziny szczytu jakby dłuższe niż zwykle. Pewnie związane to jest z trudnymi warunkami atmosferycznymi w wielu miejscach naszego kraju, bo rzeczywiście już godzina gdzieś 9:12 właściwie, a korek cały czas utrzymuje się w wielu miejscach, chociażby na południu naszego kraju i na czwórce na obwodnicy Krakowa i na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami i na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej i na Krajowej 94 na Starej Czwórce na obwodnicy Wieliczki. Zakorkowana i to bardzo, bardzo poważnie jest autostrada A2 w województwie łódzkim, gdzie kilka godzin temu zderzyły się dwie ciężarówki, dokładnie pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz. Na kilometrze 380 nadal

0: Jezdnia jest zwężona w kierunku Warszawy i nadal utrzymuje się tam bardzo poważny wielokilometrowy korek. Zakorkowana jest także A1 w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie doszło do zderzenia busa i auta osobowego niedaleko węzła Włocławek Zachód. Tutaj mamy zwężenie w kierunku Łodzi i także korek. Może nie poważny, ale korek przynajmniej mniej więcej dwukilometrowy. I jeszcze jedna trasa zakorkowana w naszym kraju. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim, zwłaszcza przed Wrocławiem od strony Opola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzisiaj punktualnie o godzinie 19 premierowo na naszym kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców BYD chińskie auto. No więc właśnie was chcę zapytać, jakie macie przemyślenia, czy już jesteście przekonani do chińskiej motoryzacji? Testowaliście? No to czekam na wasze opinie i waszą ocenę.

0: To już 20 minut po godzinie 9. Polskie Radio Kierowców, no i także w aplikacji wasze głosy. Dzień dobry.
1: Panowie, no ale słoneczko jest. No na pewno będzie tam u was, bo u mnie jest. No, także pozdrawiam serdecznie, Roman Szalaskania. Jakbyście chcieli wiedzieć dokładnie, gdzie jest słoneczko, no to autostrada 50 w stronę Eindhoven, Holandia. Pozdrawiam serdecznie szerokości, życzę miłego dnia.
0: To się trochę zajmie.
2: To jednak kawałek drogi, zanim to słoneczko przyjdzie na piechotę, no to minie trochę.
0: Chcemy z wami dzisiaj porozmawiać jeszcze do godziny 10 na temat chińskiej motoryzacji. Ona takim naprawdę niezłym susem wskoczyła do Polski, do Europy. Co sądzicie na temat chińskich samochodów? No myślę, że każdy fan motoryzacji miał okazję obejrzeć, chociażby na targach Poznań Motor Show. Każdy bardzo zainteresowany miał okazję pojeździć. No i na pewno już zdążyliśmy wyrobić sobie opinię na temat chińskich samochodów. Karol pisze, dzień dobry, mam takie małe przemyślenia. Kiedyś dawno temu w japońskiej motoryzacji w Stanach, też się śmiano, a dzisiaj, no coś mi mówi, że będzie to powtórka chińskiej motoryzacji w Europie. Śmiano się, a wszyscy będziemy jeździć i uważać, że są najlepsze. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia, Karol. No, na gruncie europejskim mieliśmy taki przypadek z koreańską motoryzacją, która się pojawiła.
2: Właściwie ja mam podobne przemyślenie, co Karol, nasz słuchacz, bo jeżdżę właśnie południowo-koreańskim samochodem i pamiętam, jak byłem dzieckiem jeszcze, no to powiedzmy z 25 lat temu więcej, mój tata chciał kupić Kiję. Aha. No i ktoś mówi, Kiję, nie, to przez chwilę będzie, to zaraz zniknie z Europy. Mhm. A dzisiaj chyba nikt nie mówi, że Kija jest zawodna, prawda? Już o japońskiej motoryzacji nie wspominając, jakaś tam Toyota czy Mitsubishi.
0: Dokładnie ten sam scenariusz w przypadku Hyundai. Ja też patrzyliśmy na tych Koreańczyków i mówimy, nie, to się nie przyjmie.
2: Tak, to na chwilę tylko.
0: To na chwileczkę. A proszę bardzo, jak się rozgościli i później ceny tych samochodów poszły w górę. Ciekawy jestem bardzo, jak to będzie wyglądało w przypadku chińskiej motoryzacji. Ona rozpycha się łokciami. No i nasz słuchacz pisze, nie, no w cenie nowego Chińczyka mogę dostać nawet używanego Bentleya. To jeśli, tu się kompletnie z tym nie zgadzam. Myślę, że to jest nierealne, ale jeśli tak, to kup, a ja ci oddam.
2: Tak, no ja też poproszę.
0: Właśnie, to poprosimy dwa Bentleye używane i jakoś się później dogadamy i rozliczymy. Kolejny głos od Pawła z Dafa. Oczywiście jestem przekonany do chińszczyzny. Na przykład kurczak w pięciu smakach albo na ostro. Pozdrawiam, Paweł z Dafa. No dobrze, ale słuchajcie, tak już absolutnie na poważnie. Mamy chińską motoryzację, dostajemy coś, o czym marzyliśmy w motoryzacji europejskiej, a dostajemy to w cenie wersji Golas.

0: motoryzacja europejska. Tak można byłoby to przedstawić.
1: Prawda,
0: czyli
1: to prawda.
0: Kupujemy chińskie auto za 100, 115, 130 tysięcy złotych. Mamy w środku ekoskóry, mamy w środku wentylowane fotele, mamy podgrzewane fotele, podgrzewaną kierownicę, mamy head-up, ekrany, szklane dachy, LED-owe oświetlenie.
1: Czego nie mamy?
0: Jest tego bardzo dużo.
1: Ale nie wiadomo, co z tymi samochodami będzie za 10-15 lat.
0: I każdy zadaje sobie dokładnie to samo pytanie. I teraz tak weźmy na chłopski rozum. Myślisz, że gdybyś był chińską marką i wchodziłbyś na rynek, to próbowałbyś wcisnąć byle co, aby tylko zarobić przez chwilę? Czy jednak robiłbyś coś, co jest dobre, trwałe i może zaskoczyć europejski rynek i będzie przez długie, długie lata? Tym samym, jak już raz kupisz Chińczyka, to później będziesz wracał po kolejnego.
1: Jako konsument życzyłbym sobie, żeby ta druga opcja była prawdziwa. Ale jak będzie? I no czy właśnie będzie tutaj ta paralela między chińską, a japońską, czy koreańską motoryzacją? No też nie wiemy.
0: Bardzo
1: też byśmy chcieli.
0: A z drugiej strony popatrzmy też, jak Chińczycy rozwinęli przemysł, jak rozwinęli technologię. Dzisiaj te wszystkie chińskie marki, które pojawiają się na rynku, mają takie zaplecze technologiczne. Oni już wybiegają nie o 5, tylko 15 albo 20 lat do przodu. Mamy chińskich producentów, którzy dzisiaj robią auta luksusowe, a gdzieś tam w garażu, w studiach projektowych tworzą coś, co lata, coś, co jest dronem, które może spokojnie przewozić, czy też przetransportować nas z punktu A do punktu B. Więc to są naprawdę zaawansowane technologie.
1: Zdecydowanie.
0: A jeszcze z innej strony patrząc, no to przecież te europejskie rynki, europejscy producenci musieli gdzieś to produkować, więc te technologie trzeba było jakoś oddać, powierzyć. A Chińczycy powiedzieli, dobrze, znakomicie, możemy wam produkować, ale pod warunkiem, że dacie nam technologię. I nagle to know-how zaczęło się wymieniać. No i też znamy takie przykłady, że w wielu chińskich samochodach mamy europejskie konstrukcje, które doskonale znamy i które jeżdżą od wielu, wielu lat.
1: To prawda, chociaż ja dalej zostanę przy swoim stanowisku sceptyka.
0: No to ciekawi jesteśmy waszej opinii na temat chińskiej motoryzacji w Europie, w Polsce. No to piszcie i nagrywajcie się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: To już nawet poza anteną rozprawiamy o chińskiej motoryzacji. Jaka będzie jej przyszłość? Jak dzisiaj odbieramy tę motoryzację na rynku europejskim? Dzień dobry, ekipa. Pisze Bartłomiej. Osobiście zainteresuję się chińską motoryzacją w momencie, kiedy auta trafią do leasingu firmy. Pokażą się, że są godnymi następcami białej Fabii czy srebrnej Oktawii. To będzie test dla tych samochodów. A w Kaliszu kropi zachmurzenie całkowite. 8 na plusie, chłodno i wiecznie. A jak jest wiatr, to wiadomo, że jest zimno, pisze Bartłomiej. Absolutnie, ta wartość rezydualna w przypadku chińskich samochodów jest jeszcze trudna do oszacowania i dlatego te leasingi są mało opłacalne dla firm i zdecydowanie firmy wybierają właśnie srebrną Oktawię czy białą Fabię, bo znamy wartość tego samochodu, jesteśmy w stanie to przewidzieć, jak będzie się kształtowała za 5 czy 10 lat, czy nawet po 3 latach użytkowania. Natomiast w przypadku jeszcze chińskiej motoryzacji, ona jest za krótko na tym europejskim rynku, żeby można było to oszacować i powiedzieć, tak, spokojnie, ten samochód straci 20% wartości po 3 latach.
1: Ale to dobrze, że konsumenci są krytyczni. Nie są tacy hura optymiści, że a, chińska motoryzacja tania, no to wejdźmy w nią. Ale no, interesujemy się nią, prawda? I my, i nasi słuchacze, no bo rozmawiamy o tym dosyć żywo.
0: Zwłaszcza, że jest jeszcze coś takiego w naturze Polaka, który marzy o tym, żeby kupić sobie nowe auto i pójść do salonu. Czyli wybrać to auto w salonie. No każdy z nas chciałby to zrobić, ale jeśli nie może zrobić tego za 160 tysięcy, ale może zrobić za 115, no to zaczyna rozważać, a czemu nie? Czemu ja mam kupować używane auto, jak mogę kupić nowe z gwarancją? Zwłaszcza, że chińscy producenci, to ciekawy jestem, jak to wygląda w praktyce oczywiście, bardzo często w wielu przypadkach dają 7-letnią gwarancję. Czyli to jest dokładnie ten sam case, który był w przypadku Kia i Hyundai. 7-letnia gwarancja i dziękuję, pozamiatane. Widzisz, no. Bardzo ciekawe rozważanie i bardzo ciekawe wiadomości i głosy od was. Co sądzicie na temat chińskiej motoryzacji?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Włocławek Północ a Włocławek Zachód doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego. Na kilometrze 194 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi i obserwujemy tam korek. Niewielki, ale jednak korek. Natomiast A2 w województwie łódzkim jest bardzo, bardzo poważnie zakorkowana w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz. Tutaj kilka godzin temu, jeszcze w nocy, doszło do zderzenia dwóch ciężarówek na kilometrze 380. Autostrada jest częściowo zablokowana w kierunku Warszawy i ten fragment ewentualnie można by omijać drogą krajową numer 14 przez Głowno, a także przez Łowicz. Jeżeli chodzi o sytuację na A4, to tutaj niestety cały czas nie mam dobrych wieści. Autostrada jest zakorkowana i na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna i przed Wrocławiem od strony Opola i w województwie małopolskim, zwłaszcza na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice i to w obu kierunkach. Jeszcze jedna informacja, ekspresowa 8 w województwie łódzkim. Tutaj mamy korek niedaleko Wolburza. Niedaleko węzła Wolbusz. Tutaj mamy fragment remontowany. To dokładnie pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim. I w tej chwili obserwujemy tam mniej więcej 5-kilometrowy zator.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jeszcze jeden bardzo ciekawy głos się pojawił a propos chińskiej motoryzacji. No hej, na razie to kilka europejskich marek jest na dobrej drodze do zniknięcia z rynku. Niestety, Chińczycy to naród umiejący myśleć ponadpokoleniowo, czego najwyraźniej brakuje europejskiej motoryzacji. Chińczycy nie wpadli tutaj na weekend. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof z Tesli.
1: O, no, proszę bardzo. Chyba chcieliby, żeby to był długi weekend, ale jak będzie?
0: No właśnie. Zwróćmy jeszcze uwagę na jeden bardzo ważny element. Mówimy dzisiaj o chińskiej motoryzacji globalnie, natomiast nie wyodrębniamy

konkretnych producentów, a są wiadomo różne chińskie samochody, fajniejsze, mniej fajne, lepsze, gorsze i tak dalej. Natomiast myślę, że ogólnie Chińczykom zależy na tym, żeby zadomowić się w Europie. Ohoj, nie na weekend, tylko na zdecydowanie dłużej.

0: 20 minut jeszcze do godziny 10, ależ nam się rozkręciła ta dyskusja. Coś tak czuję, że wrócimy do niej w przyszłym tygodniu na temat chińskiej motoryzacji. Tak sobie słucham tych za i przeciw dla chińskiej motoryzacji, ale z doświadczenia powiem, że jeżdżąc z pomocą drogową, jeszcze z assistance po awarii, nie holowałem żadnego Chińczyka. Odkąd weszły, holowałem jednego, który był po stłuczce, bo sobie człowiek nie wyhamował, no i system też wtedy nie zadziałał. Może po prostu był wyłączony, bo to jest wada chińskich samochodów. One piszczą i sygnalizują na potęgę wszystko, czego nawet już nie powinny sygnalizować, a niestety jest tam dużo tych brzęczków, więc no, trochę to męczy, więc wyłączamy je, no i później może się tak właśnie wydarzyć. Ale nie wiem, albo firmy Assistance nie podpisują umów na chińskie auta, albo rzeczywiście się nie psują. Mm-hmm. O, to jest dobre. Pozdrawiam Sławek z pomocy drogowej. Pozdrawiamy serdecznie. No
1: ja
0: właśnie.
1: Mam tutaj jedną uwagę, Kuba. Pan Sławek jeździ na południu naszego kraju, tak, w województwie podkarpackim i małopolskim. Być może tam Chińczyków jest mniej niż chociażby w Warszawie i w okolicach Warszawy, czy w okolicach, bo ja wiem, Gdańska czy Wrocławia. Mm-hmm. To trzeba by zrobić taki większy rekonesans, jeżeli chodzi o pomoc drogową i assistance, bo to jest rzeczywiście no ważny głos, ale wybiórczy.
0: Kamil pisze, chiński samochód, idealny na najem konsumencki. Hmm? Proszę bardzo. Dotknąć, sprawdzić, przetestować. Sam testuję przez 2 lata Leap Motor C10, tym bardziej, że technologia bardzo szybko przyspiesza i za chwilę hybryda zrobi 400 km na prądzie, więc ciężko będzie odsprzedać się stare modele, a w przyszłości zostaną 4 marki chińskie i to już będzie konkret. No tak też może być, tak też przewidujemy, bo te chińskie marki pojawiły się, jest ich bardzo dużo. Natomiast no, niektóre już nie wytrzymały presji rynku, a niektóre jeszcze nie wytrzymają. Wasz głos na ten temat, na temat chińskiej motoryzacji.
2: Dzień dobry, ja zabiorę głos w sprawie chińskich samochodów. Za 10-15 lat te samochody będą jeszcze lepsze, jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie. Moja opinia wynika stąd, że pracuję w innej branży, nie w samochodowej, ale mam do czynienia z maszynami autonomicznymi. I kiedyś, no, były słabe te maszyny, niedopracowane. Natomiast teraz chińskie maszyny autonomiczne już, nie wiem, wyprzedziły o kilka lat maszyny europejskie. Także pozdrawiam serdecznie, Krzysztof ze Skody.
0: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za ten głos. Przemek jeszcze pisze, witam serdecznie, jeśli chodzi o jakość wykonania. To jakiś czas temu byłem w salonie MG. Obok był salon Peugeota i Citroena. Francuskie auta były słabo wykonane, nierówne listwy, dekory, źle spasowane, klapy bagażnika, słabe plastiki we wnętrzu, a MG schludne, nieźle wykonane i spasowane. Jakby ktoś zamienił znaczki, to auta francuskie by pasowały do stereotypu aut chińskich. Pozdrawia instruktor Przemek. Coś w tym jest.
1: No zresztą na tym polegają stereotypy.
0: To prawda, to prawda. No dobrze, to jeszcze jeden głos od was.
3: A ja bym się kłócił.

0: że każdy chce w salonie nowy kupić lub chciałby. Nawet eksperci mówią, że w tej chwili nie ma marki, które by było 100% pewne, że wyjedziesz z salonu i pojedziesz i wszystko będzie dobrze. Niektóre się zatrzymują po kilku kilometrach od wyjechania z salonu. Obsługa klienta w firmach jest coraz gorsza. Dla przykładu, jeszcze nie tak dawno szwedzka firma, która teraz jest chińska, jest to okropieństwo. Więc chyba lepiej kupić coś używanego, co zostało już sprawdzone przez kogoś innego, jest pewniejsze. A salony omijać szerokim łukiem. Takie moje zdanie. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. Jest to ciekawy głos w naszej dzisiejszej dyskusji. Czy lepiej faktycznie kupić nowego Chińczyka tańszego, albo w cenie używanego, powiedzmy, dwu- czy trzyletniego auta europejskiego?
2: Jeszcze mamy jeden, nawet ważny głos i nowy głos w naszej dyskusji. Trzeba jednak pamiętać, że dotacje do chińskich aut przez chiński rząd powoli się kończą i wszystko może się zmienić. Po testach w mediach i po znajomych widzę jednak, że nie warto kupować kota w worku i warto by kupić sprawdzony i bezpieczny produkt. Hamulce w chińskich autach to fikcja. No i pozdrawia nas Kuba z nareszcie deszczowej Bydgoszczy. Może się to zmienić z tym chińskim rządem, nie wiemy, ale...
1: A jeśli chodzi o hamulce w tych samochodach, faktycznie to nie jest taka jakaś żyleta, ale z drugiej strony te samochody świetnie hamują, więc jakby też, no to trudno rozgraniczyć i powiedzieć, że są słabe. Też pamiętajmy o tym, że bardzo często chińskie samochody to też masa, bo to są na przykład hybrydy, więc ta bateria musi ważyć, więc musisz wyhamować 2 tony, więc to też może. Chociaż faktycznie patrząc na te tarcze, no raczej takie mniejsze. Ale po mieście? Czemu nie? No trudna jest ta dyskusja, argumenty za i przeciw chińskiej motoryzacji. Oj, coś tak czuję, że w przyszłym tygodniu trzeba będzie wrócić do tego wątku, bo to was poruszyło.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Pytaliśmy was o opinię na temat chińskiej motoryzacji, ale także pytaliśmy was o słońce. Kto je widzi? Pytacie panowie, gdzie jest słońce? A w Lubuskiem świeci pięknie. Temperatura 10 stopni, wiaterek delikatny. Pozdrawiam z Krosna Odrzańskiego. Piotrek przesyłał.
1: Ale rzeczywiście zdjęcie przepiękne, jakby to był inny kontynent.
0: No tak troszeczkę.
1: Ameryka Południowa na przykład.
0: W porównaniu z tym, co dzisiaj jest w Polsce centralnej i te intensywne opady deszczu wzdłuż S7, no to aż trudno uwierzyć, że to zdjęcie z dzisiaj, prawda? Że aż takie różnice mamy pogodowe. No ale spokojnie, jakoś sobie z tym poradzimy. Różnice także, jeśli chodzi o wartości na termometrze, bo na przykład województwo podlaskie. Tutaj mamy 17 stopni, w Białymstoku 17,5, a dla odmiany Bielsko-Biała tylko 6, więc ta amplituda temperatur też jest potężna. No to teraz drogowo oczywiście w Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poranne godziny szczytu jeszcze się nie zakończyły w województwie mazowieckim, bowiem zakorkowana jest ekspresowa 8 północna obwodnica Warszawy pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także zakorkowana jest ekspresowa 2, a zatem południowa obwodnica Warszawy pomiędzy węzłami Opacz, Warszawa Lotnisko a Warszawa Puławska i to w obu kierunkach. Podobnie krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek, a także droga krajowa nr 6 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Na autostradzie A2 trudna sytuacja w województwie łódzkim, gdzie kilka godzin temu, przed godziną 3 w nocy, doszło do zderzenia dwóch aut ciężarowych pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz. Niedaleko kilometra 380 jezdnia jest zwężona w kierunku Warszawy i cały czas utrzymuje się tam potężny kilkukilometrowy, a wręcz nawet kilkunastokilometrowy zatok. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim cały czas utrudnienia utrzymują się na wysokości Legnicy, gdzie na kilometrze 88 nad ranem doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Zgorzelca. Na A4 mamy także spore problemy z płynną jazdą w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa. Pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice wolniej, zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Rzeszowa, i w kierunku Katowic. Jeszcze jedna trasa w województwie małopolskim, droga krajowa nr 49. Tutaj pomiędzy Białką Tatrzańską a Nowym Targiem obserwujemy spore spowolnienia, a w samym Nowym Targu, korek w kierunku Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pamiętajcie o naszym numerze 22 513 11 11.

0: No to mamy jeszcze 5 minut do godziny 10. Dagmara Kowalska.
1: Dzień dobry, szukałeś dzień dobry. Słońca?
0: No właśnie.
1: No to jestem. Aha, no. Taki suchar na dzień dobry.
0: No bardzo ładnie, bardzo się cieszę, fajnie.
1: Fajnie, ty mogłeś powiedzieć, fajnie, że jesteś.
0: Fajnie, że jesteś, zdecydowanie. Chociaż tam coś szaro?
1: Czy... Nie, no dramat. Pada deszcz, jest nieprzyjemnie, jest chłodno, wieje wiatr i chyba będzie jeszcze gorzej niestety w najbliższym czasie. Ale wiesz co, ja się pocieszam.
0: Zośka.
1: No tak, pocieszam się tą myślą, że nie tylko Zośka, ale wiesz, po Zośce to jak już się tak nawodni ta ziemia, to ta zieleń będzie naprawdę piękna. Chyba na to wszyscy czekamy, nie?
0: Widzisz, zawsze trzeba szukać plusów w tym całym zamieszaniu. Więc bardzo dobrze. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj w pięknym słońcu, a wiemy, że na zachodzie kraju właśnie takie jest przepiękne, błękitne niebo, białe obłoki, więc wygląda to bajecznie. To wyślijcie jeszcze jakieś zdjęcie, tak marzę, niech
1: no,
0: będzie przyjemnie.
1: Będzie mi miło bardzo.
0: No, jakieś słoneczko dla słoneczka.
1: A ty co, na motocykli lecisz?
0: Nie.
1: Dzisiaj cztery i dach.
0: Tak, zdecydowanie. I nawet podgrzewana kierownica.
1: Coś o tym wiem.

0: Niestety nie chce być inaczej. Dzisiaj trochę chłodniej, ale szukamy tych ciepłych miejsc i powiem wam, że sporo ich na naszej mapie jest. No to co, szczegóły?
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Przynajmniej na to wygląda. Tak patrzę sobie na tę naszą mapę i rzeczywiście zrobiło się trochę chłodniej, ale nie ma dramatu. Musimy chwilkę poczekać do zimnej Zośki. Zośka minie i będzie już naprawdę wszystko pięknie. Obiecuję, że postaram się to załatwić z Jasną Górą lub też z IMGW, jak kto woli. Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, czyli mniej więcej w całym kraju powinien pojawić się odrobinę, powinno pojawić się odrobinę słońca, jakiś prom. No tak, prawie wszędzie, bo Lublin, Rzeszów niestety nie będzie się cieszył słońcem po południu. To samo na Mazowszu. Zresztą od samego rana na Mazowszu jest ciemno, szaro, buro i ponuro. No, ale na północy i w centrum, na wschodzie przelotny deszcz, na południu kraju przejściowe opady ciągłe. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie do 30 mm. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śnieg, a w Beskidzie Śląskim i Żywieckim przyrost grubości pokrywy śnieżnej około 2 cm, w Tatrach o 7. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14, cieplej na wschodzie 19-20, na obszarach podgórskich miejscami około 8, a wiatry umiarkowane w porywach do 60 km, na południowym wschodzie przejściowo silny, w porywach do 70 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni, dlatego odczuwalna temperatura jest niższa niż ta, która pojawia się na naszych termometrach. A na północnym wschodzie wiatr początkowo słaby, południowo-wschodni, przepraszam. I w czasie burz porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę. Lokalnie może się pojawić grad. Wczoraj on w Warszawie był. W Sudetach porywy wiatru do 80 km na godzinę, a w Karpatach do 70.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzień dobry, mówię, kłaniając się pięknie w pojedynkę cały czas, ale już za chwilę, już za moment będę z wami, mam nadzieję. Dajcie znać, co tam u was, gdzie rzeczywiście słońce świeci, gdzie pada deszcz. Możecie wysłać zdjęcie, z przyjemnością pooglądam wasze okoliczności, przyroda. Może ktoś już załapał się na jakąś piękną zieleń na przykład. No to dajcie znać w naszej aplikacji głosowo, tekstowo. Będziemy się dzisiaj rozgrzewać i będziemy mówić o czymś, co spotyka właściwie każdego z nas, każdego i każdą z nas, bo będziemy mówić o jeździe w nocy i w ciągu dnia. No i takie pytanie mam do was na rozgrzewkę. Kto woli w ciągu dnia jeździć samochodem, a kto w nocy i dlaczego? I co nas mija, jeśli nie jeździmy w dzień, a co nas omija, jeśli nie jeździmy po nocy? Dajcie znać również w naszej aplikacji.

0: Nie ma korków na ulicy. Tak by się chciało zaśpiewać.
1: Oj, chciałoby się,
0: ale
1: tak.
0: Ale wiesz co, naprawdę jak spadł deszcz, to nagle nikt nie potrafi jeździć i wszyscy jakoś tak się ciągną.
1: No może nie, że nikt, ktoś tam potrafi, ale właśnie dlatego może, że potrafimy jeździć, to jedziemy wolno teraz i te poranne godziny szczytu już no płynnie bardzo przeszły w przedpołudniowe. No i mamy takie utrudnienia związane właśnie z tą trudną pogodą, szczególnie na centrum kraju. I tu dwie ciężarówki się zderzyły. I tutaj auto osobowe, i tutaj ciężarówka, awaria. No więc trochę się dzieje.
0: Mm-hmm. Ja zwróciłam uwagę na to, że faktycznie jeździmy ostrożniej, ale jakby bardziej po omacku, takie mam wrażenie, że często wykonujemy ruchy, kiedy pada deszcz, jakieś takie ruchy nie specjalnie potrzebne w danym miejscu. No ale to się może zdarzyć każdemu, wiadomo. Też możemy mieć gorszy dzień, bo dzisiaj pewnie ciśnienie jest troszeczkę niższe niż zwykle, kiedy pada deszcz, tak to się dzieje.
1: Chyba nawet bardziej niż troszeczkę.
0: No, chyba tak. Zaraz to sprawdzę, zaraz wam dam znać, jakie mamy dzisiaj ciśnienie. Będziemy się pobudzać kawą i zagadkami, to na pewno. No i też cały czas pytam was o jedną rzecz, ale to przypomnę, o co dokładnie zaraz po serwisie, teraz z wami Kuba.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, niedaleko węzła Brzezimierz, doszło do zderzenia trzech pojazdów. Dwóch aut osobowych i ciężarówki. Na kilometrze 170 zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia i obserwujemy tam już spory właściwie korek. Autostrada A4 jest także zakorkowana, zatłoczona może bardziej, na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice, i to w obu kierunkach. I mamy także jeszcze jeden korek na A4 na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Autostrada A2 jest nadal bardzo, bardzo poważnie zakorkowana pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz, gdzie na kilometrze 380 w nocy zderzyły się dwie ciężarówki. Jezdnia w kierunku Warszawy nadal jest tam zwężona. Ruch możliwy jest tylko jednym pasem. Do tego zdarzenia doszło przed godziną 3 w nocy i w tej chwili właściwie już kilkunastokilometrowy zator właśnie na tym fragmencie się utrzymuje. Na ekspresowej 8 w Warszawie cały czas korek obserwujemy pomiędzy węzłami Głębocka, Marymącka w kierunku zachodnim, ale także S8 jest zatłoczona w przeciwną stronę pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego i także zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 2 na południowej obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Warszawa Puławska, Warszawa Lotnisko, a Opacz w kierunku Poznania.

0: Jeszcze jedna informacja z województwa pomorskiego. Autostrada A1 w pobliżu węzła Kopytkowa, zatem na fragmencie remontowanym, jest także zatłoczona, zwłaszcza w kierunku Łodzi. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku południowym, ale także w kierunku północnym obserwujemy przedpołudniowe spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
4: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.

No i tak oto docieramy do pierwszej podpowiedzi naszej zagadki. Zanim sobie troszkę porozmawiamy, to coś, bez czego żadne auto by się nie obyło. Właściwie nie widziałam żadnego auta, które nie miałoby tego czegoś. Jest to bardzo ważny element każdego samochodu. No dobrze, to taka króciutka podpowiedź na sam początek. Ja wiem, że dość enigmatyczna i że właściwie wszystko to może być, ale rozgrzejmy trochę te nasze głowy dzisiaj i spróbujmy sobie poradzić z tą paskudną pogodą w większej części kraju. No dobrze, to raz jeszcze dla przypomnienia, to coś, bez czego żadne auto by się nie obyło. I dwa jeszcze pytanie o to, czy jesteście bardziej nocnymi markami jeżdżącymi po naszych drogach właśnie nocą, czy wolicie jeździć w dzień, a w nocy unikacie? Dajcie znać, bo też jestem ciekawa, jak sobie radzicie i właściwie co was omija, na przykład jeśli nie jeździcie nocą, albo jeśli nie jeździcie w dzień. Bardzo będę wdzięczna za wszystkie wiadomości. Kilka już od was przyszło, no proszę, trzecia rano i mamy w Alabamie już słoneczko, co prawda indywidualne i personalnie dla mnie w całym stanie, ale jakie radosne, od razu humorek się poprawił, dziękuję, oby tak dalej Direx napisał. A to ja od siebie polecam korzystać z deszczu, choć lepiej w lecie cieplej i udać się na otwarty tor kartingowy, wsiąść w najwolniejszy wózek, jaki mają i zrobić kilka kółek na tych łysych oponkach po wodzie. Wrażenia gwarantowane, a wiedza przechodzi potem na ulicę. Osobiście wręcz uważam, że to powinno być obowiązkowe przy zdawaniu prawa jazdy. To od jednego z naszych stałych słuchaczy wiadomość. I jeszcze wiadomość. Dzień dobry, cały PRK na S7 na wysokości Mławy, Nidzicy. I dalej Olszynka, ogromna ulewa, 8 stopni, pozdrawiam, Michał Zmarek. No to jedź ostrożnie, uważaj na siebie, żeby nie było potem jakichś problemów. No dobrze, i są też pierwsze odpowiedzi od was. Misiek z Trójmiasta napisał. Dzień dobry, Dagmaro. Dzień dobry, cały PRK. Dzień dobry. Wolę jeździć w dzień, bo tak człowiek jest zaprogramowany, że w dzień działa, a nocą śpi, więc wszystkie funkcje życiowe lepiej działają, jak jest jasno. Jeśli muszę jechać nocą, to staram się wypocząć przed taką trasą i bardzo porządnie przygotować i robić regularne przerwy co 150 km. Jeść warzywka w przerwach, marchewki i owoce, jabłka albo banany. Piję wodę, ale i tak wolę w dzień. Pozdrawiam całe PRK, grajcie więcej muzyki, mniej gadajcie. Dobrze, dobrze, dobrze, już zaraz nagram. Zaraz zagram wam coś zresztą bardzo fajnego, bo będzie YouTube i Vertigo. To już za moment, już za chwilę. Ja przypominam naszą zagadkę. No i oczywiście cały czas was pytam, czy jesteście w teamie, który woli jeździć nocą czy w dzień i co was omija w dzień, a co was omija w nocy. Taka prośba ode mnie, by się ze mną kontaktować poprzez aplikację. No to gramy.

0: Nocne marki wybierają jazdę po ciemku, bo nie muszą mieć przyjemności stania w korkach, uważania na każdego świra wyjeżdżającego pod zderzak, czy wjeżdżającego po Królewsku z bocznej ulicy. No tak, co prawda trzeba uważać na zwierzęta, ale jest tak, że żadne nie stanowi większego problemu. No,
1: rzeczywiście w nocy mniej korków zawsze jest. Te nocne godziny szczytu komunikacyjnego są nieco mniejsze niż poranne.
0: No tak, tak, tak, tylko że zwierzęta wychodzą swoimi pojazdami jeżdżą, tak. Czyli na własnych kopytach. Także no tutaj mamy plusy i minusy jazdy w dzień i w nocy. O tym dzisiaj sobie troszeczkę rozmawiamy i rozwiązujemy też zagadkę. Ale zanim, to chyba pojedziemy na drogi, co
1: myślisz? Oj tak, bardzo dobry pomysł.
0: Tak, bo dzieje się?
1: Mhm.
0: O nie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4 jest zakorkowana na jezdni w kierunku Wrocławia i Zgorzelca, niedaleko węzła Brzezimierz, gdzie na kilometrze 170 zderzyły się dwa samochody osobowe i auto ciężarowe. Zablokowany jest tam prawy pas właśnie w kierunku Wrocławia i ten fragment ewentualnie można omijać drogą krajową numer 94 albo na węźle Brzezimierz, albo najlepiej jeszcze wcześniej węźle Brzeg kierować się na trasę wojewódzką numer 403, a potem właśnie na krajową 94. Tutaj korków nie ma. Co prawda, no, ruch, jak to na trasach wojewódzkich i krajowych, jest nieco wolniejszy, no ale na A4 ten ruch w ogóle prawie że stoi na fragmencie kilkukilometrowym, właściwie kilkunastu, już prawie. Zakorkowana i to bardzo poważnie jest autostrada A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz, gdzie kilka godzin temu w nocy doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Na kilometrze 380 autostrada jest częściowo zablokowana w kierunku Warszawy. Na ekspresowej 8 w Warszawie korek cały czas jak był, tak jest, zwłaszcza na jezdni w kierunku zachodnim pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. A zdecydowanie wolniej jedzie się także na krajowej 7 pomiędzy Dziekanowem Leśnym, Łomiankami a Stolicą. I jeszcze rzut oka na trasy pomorskie. Tutaj no bez wątpienia już poranne godziny szczytu dawno za nami, ale oczywiście przedpołudniowe spowolnienia owszem występują, chociażby w Pruszczu Gdańskim na drodze krajowej 91 oraz na remontowanym fragmencie A1 niedaleko węzła Kopytkowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Albo tak dużo się dzieje na węźle Kopytkowo, albo Kuba szczególnie lubi ten węzeł. Nie wiem, tak się zastanawiam od dłuższego czasu.
1: Nie, no dzieje się. Ja lubię przede wszystkim Zakopiankę. Mm-hmm. Ale teraz na Zakopiance nic się nie dzieje. A nie, przepraszam. No, czyli errata do serwisu. Już wzmożony ruch na fragmencie podhalańskim się zaczął, także jedziemy na wypoczynek.
0: Sokole oko. Naprawdę? Czekaj, we wtorek?
1: No, a czemu nie?
0: W sumie można wziąć urlop.
1: Ma?
0: No pewnie. Ale to wszyscy się musieli umówić. Ale wiesz co, w sumie w maju w górach pięknie jest.
1: Oj tak, to prawda. To prawda.
0: Można pośmigać, nie na nartach, ale można sobie tymi serpentynami pojeździć. A to motocyklem, a to samochodem, a to innym na przykład pojazdem, czemu nie? No dobrze, no to słuchajcie, to my sobie zaraz zagramy, ale wcześniej przypomnę zagadkę, bo myślę, że to jest dobry moment. To coś, co, bez czego auto by się nie obyło. Coś, co spełnia funkcję chroniące, nie tylko ozdobne, chociaż niektóre naprawdę robią wrażenie, niektóre to coś, o czym dzisiaj mówimy. Żaden samochód nie mógłby się obyć bez silnika, napisał Tomek z Serixa.

Koła, kierownica i silnik. Bez tego nie ma auta, Direx pisze. No tak, to bym się zgadzało. Dzień dobry, tak Marko, czy są to reflektory? Pozdrawiam, Paweł z GLC. Bardzo Pawełku mi miło, ale nie. I te wcześniejsze odpowiedzi też się nie zgadzają. Światło mijania, napisał jeden z naszych słuchaczy, Tomek. Nie, to też nie. Żadne auto nie obyłoby się bez kół, bo wtedy... to nie byłoby już auto. Pozdrawiam, Tomek z Eniro. No na pewno tak, ale nie o tę część samochodu mi od dzisiaj chodzi. Jest to kierownica, napisał Babs. Nie jest to kierownica. Kierownica. No i kolejna informacja o tym, że to koła. Nie w tym kierunku idziemy. Nie mogę powiedzieć, czy ciepło, czy zimno. Powiem wam za chwilę. Natomiast dwie podpowiedzi już były. Przypomnę jeszcze raz, żeby nie było. To coś, bez czego auto by się nie obyło. Coś, co spełnia funkcje chroniące. Nie tylko ozdobne, chociaż niektóre naprawdę robią wrażenie.

Jako, że po wszystkich interesuje pogoda i jeden z was napisał, a właśnie Babs, który pisał, że pyta o to, jakie będą przewidywania pogody na weekend, bo akurat będzie i interesuje mnie trójkąt Kato, Warszawa i Lublin. Trzeba kilka kilometrów nastukać. No czasem trzeba troszkę auto ruszyć. No dobrze, słuchaj, to ja zdecydowanie opowiem ci, co w pogodzie na weekend, ale pozwól, że zrobię to o godzinie 11. Przygotuję sobie takie wieści na weekend. No, chyba wszyscy czekamy na weekend i każdy z nas czeka na poprawę pogody, ale nie narzekajmy, bo ten deszcz też jest trochę potrzebny. Ja was pytam teraz przede wszystkim o naszą zagadkę. To coś, co bez czego auto by się nie obyło. Coś, co spełnia funkcje chroniące, nie tylko ozdobne, chociaż niektóre naprawdę robią wrażenie. I rozpisujecie się. Chromowany zderzak, na przykład z tak zwanymi rogami, to napisał Tomek. No bardzo ładna odpowiedź, ale nie. Myślę, że to zderzaki. Marek z Mana napisał. O, zderzaki też, bo te nowe nie wyglądają już jak zderzaki, to od Direxa. A może to karoseria? Napisał jeden z naszych słuchaczy. Kierowca, bez tego samochód się nie obejdzie, a niektóre naprawdę robią wrażenie. Niektórzy pewnie też, ale na tym się nie znam, napisał Babs. No ja myślę, że są już samochody bez kierowców i właśnie tym cały problem, że za chwilę będziemy musieli się poddać tym samochodom, które same jeżdżą, a my będziemy sobie siedzieć i czytać książkę na przykład, albo podziwiać tę piękną zieleń majową. Halo, daga, daga. Myślę, że to kierunkowskazy są w każdym aucie. W niektórych schowane, w niektórych nie, a w niektórych działają. Raz nie działa, w niektórych się wymienia płyn w kierunkowskazach. Pozdrawiam cieplutko z mokrej A4 deszczowej. Sławek z pomocy drogowej Łańcut. To też nie jest to. Chris ze Skani napisał, że zderzak. To też, to już mówiłam, że nie. I co my tu mamy? No tak, to na razie tyle.

0: Tyle, jeśli chodzi o wasze odpowiedzi. A nie, chwileczkę, mamy jeszcze jedną.
1: Dzień dobry, Krzysztof się ukłania z Lexusa. Myślę, że to są hamulce, także pozdrawiam.
0: No ja też pozdrawiam, ale myślę, że to nie są hamulce. Nie, nie, nie, nie. I pewnie gdyby był tutaj Piotrek, powiedziałabym już coś więcej, żeby wam jeszcze bardziej podpowiedzieć, ale na razie trzymam się mocno, żeby nie podpowiadać za bardzo. Nie, to nie jest to. To nie o to mi chodziło. No dobrze, no ale to na podstawie na razie tych dwóch podpowiedzi mam nadzieję, że sobie poradzicie z tą dzisiejszą zagadką. Myślimy, rozgrzewamy szare komórki i kontaktujemy się przez aplikację PRK, głosowo albo tekstowo. To coś, bez czego auto by się nie obyło, coś, co spełnia funkcje chroniące, nie tylko ozdobne, choć niektóre naprawdę robią wrażenie. Takie spore są.

0: zawsze w samochodzie. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: A my powolutku wyjeżdżamy na drogi, bo dzieje się sporo. To jest właściwie ostatni serwis Kuby dzisiaj, ale chyba ci nie odpuszczają te korki, ten deszcz. Co?
1: No nie, no trudne warunki właściwie od samego rana, więc tych utrudnień właściwie przybywa. No niestety, tak jest teraz. Mam nadzieję, że chociaż popołudnie będzie trochę spokojniejsze, ale chyba nie zapowiada się.
0: Coś będzie burzowo też niestety. No dobrze, ale to jedźmy, sprawdźmy, co się w tej chwili dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Rybnik a Żory doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana i zablokowany jest tam jeden pas. Obserwujemy tam już spory korek. Chodzi o korek w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach. Ten korek już liczy około 2 kilometrów. Cały czas bardzo poważnie zakorkowana jest A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz, gdzie dzisiaj w nocy doszło do zderzenia 2 aut ciężarowych. Jezdnia w kierunku Warszawy jest tam częściowo zablokowana na kilometrze 380. Zakorkowana jest także ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, zwłaszcza pomiędzy węzłami Głębocka, Marymącka a Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku zachodnim, ale także spory korek obserwujemy w przeciwną stronę, pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego. Droga krajowa nr 79 także jest zakorkowana pomiędzy Piasecznem a Stolicą, a na krajowej 61 jak zawsze jedzie się dużo wolniej na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza. Jeszcze województwo pomorskie, obwodnica Trójmiasta. Pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko a Gdańsk-Owczarnia doszło do awarii busa. Na kilometrze 331 w kierunku Gdyni zablokowany jest jeden pas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze dwa słowa od jednego z naszych słuchaczy. Cierpliwości i jeszcze raz cierpliwości.
3: Witam serdecznie. Taka mała aktualizacja sytuacji drogowej na A2 w kierunku Warszawy. Pomiędzy węzłami Łódź Północ a Brzeziny. Na 380 km nadal stoi rozbity pojazd po porannej kolizji. Jest holownik. Miejmy nadzieję, że będą go zaraz odholowywać. Aczkolwiek zator ciągnie się aż do 369 km, więc macie 11 km powolnej, bardzo powolnej jazdy. Aczkolwiek na 377 kolizja 2 osobówek. No i w tym miejscu zaczynają kręcić się osobniki z gatunku Apache. W związku z powyższym cierpliwości, bo cierpliwość jest cnotą narodu.
1: No piękne podsumowanie.
0: Wspaniale. W ogóle mam wrażenie, że nasz słuchacz od serdecznie, za co też właśnie chciałam serdecznie podziękować za tę wiadomość, też nawet jak mówi, to śpiewa, nie?
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Ciekawe, czy odwrotnie tak jest. Czy jak śpiewa, to mówi.
0: Nie, wiesz co, już tam kiedyś śpiewał. Teraz w ostatni weekend, czy 2 tygodnie temu jakoś tak śpiewał. Nie, no ale śpiewa dobrze. Dobrze.
1: No
0: myślę,
1: właśnie,
0: że tak samo dobrze prowadzi samochód, tak bym powiedziała. No dobrze, słuchajcie, to my jedziemy w kierunku godziny 11:00. Z Kubą się żegnamy, dziękujemy pięknie.
1: Bardzo dziękuję, to była przyjemność.
0: I za wszystkie podpowiedzi. Pytaliście o utwór, który pojawił się przed chwilą na naszej antenie. Myślę, że tak 2 utwory temu. To

była Miley Cyrus Secrets, drogi słuchaczu. A wy odpowiadacie cały czas na naszą dzisiejszą zagadkę. Ale tym zajmiemy się już po godzinie 11. O 11 pogoda, prognoza także na weekend.

0: I do ostatniej nutki na antenie PRK. To jest moment, w którym zwykle przychodzę z pogodą i dobrze o niej powiedzieć. W tej chwili w Warszawie prawie 9 stopni na termometrach, a odczuwalna 5,7.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: O tym, co dzieje się teraz w pogodzie, dwa słowa. No, nie jest za ciekawie, bo jak patrzę na naszą mapę deszczową, to widzę bardzo dużo deszczu właściwie w całej... powiedziałabym od północy do południa, tak jakby przeciął mapę dokładnie na pół, na wysokości Gdańska, Bydgoszczy, Opola, to cała prawa strona mapy, czyli wschodnia część, już idąca na wschód i centralna, Warszawa, Toruń, Olsztyn, Gdańsk, Kielce, Rzeszów, Zakopane, tutaj bardzo dużo deszczu, także zahaczający o Katowice. W ciągu dnia będzie się działo dużo, dużo więcej, bo w Rzeszowie bardzo obfite opady, podobnie na Mazowszu, w Białymstoku i drobne opady dotkną także zachodnią część Polski, nawet północno-zachodnią, myślę sobie o nizinie szczecińskiej, ale także Zielonej Górze, o Wrocławiu. Natomiast te najmocniejsze i najbardziej intensywne opady będą rzeczywiście przechodziły od wschodniej strony Polski, zaczynając od Krakowa, Zakopanego, Rzeszowa, Kielc, Lublina, Warszawy, Mazowsza całego, odrobinę Kujawsko-Pomorskie, także Pomorskie i Olsztyn, Suwałki, Białystok, jak wspomniałam. Deszczu będzie bardzo dużo, a temperatura w ciągu dnia 19 do 20 na wschodzie, a chłodniej 10 do 14 na przeważającym obszarze, no i miejscowości podgórskie 8 stopni, tak to będzie wyglądało. Pytaliście mnie o to, jaki będzie weekend. Głównie Kraków, Katowice, już mówię, 15 stopni w ciągu dnia i 50% szans na deszcz. Podobnie w Katowicach, jak i w Krakowie. Tak właśnie będzie, ale przyszły tydzień, no już tak troszeczkę cieplej się zapowiada, bo powyżej 20 mamy osiągnąć po najbliższym weekendzie. Weekend jeszcze będzie bardzo różny, w niektórych miejscach mocno deszczowy, głównie na południu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja się wam kłaniam pięknie po godzinie 11. Dzisiaj wspólnie do 14 podróżujemy. No i powiem wam tak, cały czas zgadujecie, co to może być to, o co dzisiaj pytam. I bardzo dobrze, bawimy się dalej. Jeszcze chwilkę troszkę wam podpowiem i będziemy pewnie kończyć tę naszą zagadkę. Ale spoglądam w naszą aplikację i pytacie mnie, czy to może aluminiowa felga. Pozdrowienia od Tomka Seniro. Oglądam, nie, to nie to, pokrywa komory silnika, chroni przed odpadami, czasami też fikuś niepomalowana, jest ogromna, albo dach też chroni przed deszczem, a ma jeszcze czasem widok przez się i też jest ogromny. To od Tomka. To nie to. Po pokrywie komory silnika było lusterko, Mirek z Gielce, spoiler, też nie. Prawdopodobnie chodzi o fotele siedziska, jak zwał, tak zwał Markus Marek Mann. Nie. No to dobrze, to podpowiadam w takim razie jeszcze, żeby się może trochę bardziej rozjaśniło. To coś, bez czego to by się nie obyło, ta podpowiedź już była, coś, co

pełnia funkcje chroniące, nie tylko ozdobne, chociaż niektóre naprawdę robią wrażenie. Nie dotykam asfaltu, ale codziennie prowadzę z nim walkę. No i na tym bym zakończyła. Za chwilę podpowiedź jeszcze kolejna, dawajcie znać, co to może być. Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Dzień dobry, Monia.
1: Dzień dobry.
0: Jak się pani dzisiaj czuje?
1: Daj spokój, jak pada.
0: No strasznie dawno nie było takiej okropnej pogody, napisał jeden z naszych
1: słuchaczy. Ale z drugiej strony właśnie sobie pomyślałam, że to jest bardzo ładna pogoda, że to jest bardzo fajna, przyjemna pogoda.
0: Czemu
1: rośliny się cieszą.
0: A no tak, no rośliny to na
1: rośliny
0: pewno.
1: Się cieszą,
0: Ziemia
1: las
0: też.
1: Się cieszy, wszyscy się cieszą, jeśli chodzi o las.
0: No myślę, że kierowcy trochę mniej.
1: Kierowcy mniej.
0: Znajdę tę wiadomość o tej koszmarnej pogodzie, może wszystkim nam zrobi się troszeczkę lepiej. Tymczasem z Moniką Gniewaszewską wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i w związku z tą pogodą, no dzieje się na tych naszych drogach. Oprócz tego, że są korki, to jest bardzo dużo utrudnień i to na głównych trasach. I tak też mamy zgłoszenie od służb z A1. Tutaj to jest nowa informacja w stosunku do tego, co było przed 20 minutami, o czym mówił Kuba. Na A1, na trasie między węzłami Rybnik-Żory, czyli Śląsk, w pobliżu miejscowości Szczejkowice na 17 kilometrze, auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Mamy tutaj jedną osobę poszkodowaną, no i jest zablokowany jeden pas jezdni w stronę Gorzyczek. Kłopoty z przejazdem są też na S6, to już jest Pomorze i Trójmiasto, i obwodnica Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Owczarnia na 331 kilometrze. Uważajcie, pogoda jest zła, a stoi bus i zwężenie jest w stronę Gdyni w związku z tym. Bardzo duże korki, tych korków nie brakuje, na przykład jest taki zator, przed którym ostrzegamy, na A2. Między Łodzią a Warszawą korkuje się dosyć mocno, za Łodzią w stronę Warszawy, a przed Łyżkowicami, a więc wyjedziecie z Łodzi, mniecie Stryków i od razu właściwie jest korek. On jest długi, no i utrudnia przejazd tu rzeczywiście. Zresztą w Warszawie też załadowana obwodnica Warszawy S8 zarówno w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pytaliście o słońce. Trasa Szprotawa, Żagań Lubuskie. Załączniku zdjęcie nie dotarło do nas chyba przez tą pogodę, droga Aniu z Szarego Volvo. Ale bardzo ci dziękuję za wieści, że jest gdzieś jednak dzisiaj słońce i możemy go sobie poszukać, jeśli mamy odrobinę wolnego i możemy się wybrać na przykład w kierunku trasy Szprotawej, Żagań Lubuskie. Bo tam ono na pewno jest. Rzeczywiście ktoś napisał o tym, że jest nieciekawa pogoda i to dawno takiej nieciekawej pogody. O, jest! Dzień dobry! Tak ponurej pogody dawno nie było. W Tarnowie pada deszcz, wieje wiatr i 10 stopni. Gdzie ta wiosna? Pozdrawiam, Ania. Aniu, droga, ja myślę, że całkiem niedawno była taka okropna pogoda i to przeżywaliśmy przez cały kwiecień, ale masz rację, jeśli chodzi o maj, to już oczekiwalibyśmy jednak tego, żeby było przynajmniej przyjemno. No, niech sobie pada, ale niech będzie ciepło, niech będzie przyjemnie, o to nam dzisiaj chodzi. A wy cały czas odpowiadacie na naszą zagadkę. Dzisiaj się rozgrzewamy. Fajnie, bo jest was wiele. I wielu

0: i odpowiadacie na pytania, które pojawiły się, takie podpowiedzi do zagadki. I ja przypomnę te pierwsze trzy, które się pojawiły, a za chwilkę dorzucę jeszcze coś od siebie. To coś, bez czego auto by się nie obyło. To pierwsza podpowiedź. Druga, coś, co spełnia funkcje chroniące. Nie tylko ozdobne, chociaż niektóre naprawdę robią wrażenie. Takie duże są. Nie dotykam asfaltu, ale codziennie prowadzę z nim walkę. Czy to jest może to?
1: No witam Cię Dagmaro, Rafał Zibeko z tej strony w sprawie zagadki. Może to będą kierunkowskazy. Pozdrawiam serdecznie, Rafał Zibeko.
2: Cześć, ja sądzę, że to są zderzaki w samochodzie. Ozdobne, chroniące, tylko to wypada. Pozdrawiam, Peter z Tucsona.
3: Pani Dagmaro, a ja myślę, że to będą fotele. Roman ze Szaleska, nie pozdrawiam serdecznie.
4: Odpowiedź do zagadki. Hamulce. Paweł z Koleosa.
0: Ale pada, proszę pana, niezła pogoda tam przy Koleosie się dzieje. Uważajcie na siebie, proszę was bardzo. I pamiętajcie o światłach odpowiednich. Nie jeździmy na automacie. Dzisiaj przełączamy się tak, żeby było nas widać, żeby nic się po drodze nie wydarzyło. No nie, ani jedno, ani drugie, ani trzecie, ani to kierunkowskazy, ani zderzaki, ani fotele, ani hamulce. Pamiętajcie, że była trzecia podpowiedź. Nie dotykam asfaltu, ale codziennie prowadzę z nim walkę. I jeszcze czwarta. Kierowca rzadko zwraca na mnie uwagę. Zaryzykuję i powiem w tym miejscu, że nawet wtedy, kiedy pada deszcz.

To Madonna i Sabrina Carpenter na naszej antenie. Bring Your Love. Ja tak sobie pomyślałam, że dobrze byłoby podpowiedzieć coś jeszcze może, bo nie do końca chyba myślicie o tym samym, co ja, chociaż niektóre osoby są już bardzo, bardzo blisko. No dobrze, no to sprawdźmy, jakie były podpowiedzi. To coś, bez czego auto by się nie obyło. To coś, co spełnia funkcje chroniące, nie tylko ozdobne, chociaż niektóre te elementy właśnie, o których myślę, robią naprawdę wrażenie. Nie dotykam asfaltu, ale codziennie prowadzę z nim walkę i kierowca rzadko zwraca na mnie uwagę. Zaryzykuję i powiem w tym miejscu, że nawet wtedy, kiedy pada deszcz. No dobrze, a jakie są wasze odpowiedzi na ten moment? Jest ich troszkę. Zderzaki są bardzo ważne. Pierwsze rzeczy, na jakie zwraca się uwagę, to zderzaki i maska od Babsa. Chlapacze, napisał Marcin z Nawary. Nie, ani jedno, ani drugie. Ciśnienie w oponach czasem jest na przykład w rowerach szosowych ogromne. No, na przykład tak, ale to nie o to chodziło. Amortyzator, tłumik, amortyzator, Sławek Kija, Direx. Czy rozwiązanie zagadki to jest zawieszenie? Paweł z Challengera pyta. Też nie. I co my tu mamy? A może to

felga, Paweł z Gielce pyta. Nie, to nie felga. Aluminiowa felga, kolejne pytanie. Pokrywa komory silnika, po raz kolejny się pojawia. Nie, nie i jeszcze raz nie. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Sprężyny zawieszenia. Od Tomka z Radomia takie pytanie. Czy w konkursie chodzi o sprężyny zawieszenia? Nie, w zagadce nie chodzi o sprężyny zawieszenia. Dobrze. Czarne charaktery lubią jeździć, kiedy jest ciemno, mroczno, posępnie i dżdżysto, więc może dlatego lubię jazdę w nocy i w deszczu. To jest temat, który poruszymy zaraz po godzinie 12, ale też możecie o tym pisać, kiedy i jak jeździcie. Którą porę dnia lubicie najbardziej do jazdy. Zderzaki są bardzo ważne. Kolejna wiadomość od was. Nie, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, ale mogę podpowiedzieć jeszcze ostatnią. Podpowiedzi się zastosować. Osłaniam auto przed skutkami własnego ruchu. Czym jestem? Pytam grzecznie.

0: Ja wiem, co ty robisz tu.
1: Jesteś... Ale ja nie jestem na chwilę. Przyszłam na dłuższy czas, bo jest tyle utrudnień, że mogłabym mówić do południa.
0: Naprawdę?
1: No.
0: A dasz radę tak w 2 minuty?
1: Spróbuję.
0: To jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No chyba odwykliśmy od deszczu, bo naprawdę utrudnień jest bardzo dużo. Są zdarzenia drogowe, o których informują służby i to na głównych trasach. Na A2 ten korek utrzymuje się już dłuższy czas. Jest zwężenie, 2 ciężarowe się zdarzyły. Mamy doniesienia, że koło południa powinny zostać pojazdy z A2 między Łodzią a Warszawą usunięte. Tutaj do zdarzenia drogowego doszło w nocy jeszcze. To informowaliśmy o tym, no od rana informujemy, no bo miało miejsce zdarzenie w nocy właśnie. Na A2 między Łodzią a Warszawą mamy zderzenie 2 samochodów ciężarowych i w związku z tym ten duży korek utrzymuje się już od jakiegoś czasu. Chodzi o miejscowość Wolę Lubiankowską, to tutaj na 380 km właśnie jest to zdarzenie i w stronę Warszawy około 10-kilometrowy zator. To nie jest jedyne utrudnienie na autostradach, bo też kłopoty z przejazdem i korek jest między Wrocławiem a Legnicą, między węzłami Legnica Południe, Legnica Wschód, węzeł Legnica Południe, 88 km, mamy awarię samochodu ciężarowego i zwężenie w stronę Legnicy. No i tutaj też należy przygotować się na spore spowolnienia. A1 też jest zdarzenie drogowe między węzłami Rybnik-Żory, to jest Śląsk, miejscowość Szczejkowice, 17 km. Osobowy zderzył się z autem ciężarowym. Jedna osoba poszkodowana i zwężenie w stronę południa, w stronę granicy. Korki mamy też, korki mamy na obwodnicy Warszawy chociażby, na S8 w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. Remontowane S8 zwalnia nam też między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Tomaszowa Mazowieckiego. Tutaj przypomnę, że jedna jezdnia podzielona jest na 3 pasy tak naprawdę, bo 1 jest w stronę Tomaszowa, a 2 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. No i ten korek właśnie taki powstał w związku z tym.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: cały czas kręcimy się wokół naszej zagadki. Dzisiaj ona nie jest łatwa, ale chyba jesteśmy blisko dobrej odpowiedzi, co mnie niezwykle cieszy, bo staram się układać te zagadki w taki sposób, żeby nie były zbyt łatwe, żeby zbyt szybko nie odpowiedzieć na te zagadki. I czasem zdarza się, że nawet 5 minut po tym, jak zdałam tę zagadkę, wy odpowiadacie prawidłowo. Dzisiaj tak łatwo nie było. Zrzucam to na karb tego, co się dzieje z ciśnieniem, że pada deszcz, że jest nieprzyjemnie, niemiło i w ogóle. Ale myślę sobie, że w takim momencie, kiedy niezbyt dobrze się myśli, to czasem taka długa rozgrzewka i ćwiczenia dają więcej efektów niż krótka i celująca w punkt. To coś, bez czego auto by się nie obyło. Coś, co spełnia funkcje chroniące, nie tylko ozdobne, ale choć niektóre naprawdę robią wrażenie. Nie dotykam asfaltu, ale codziennie prowadzę z nim walkę. Kierowca rzadko zwraca na mnie uwagę, zaryzykuję i powiem, że nawet wtedy, kiedy pada deszcz, osłaniam auto przed skutkami własnego ruchu. Czym jestem?
1: Odpowiedź do zagadki: hamulce. Paweł z Koleosa.
2: Jeśli chodzi o zagadkę, to będą to wycieraczki. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz.
3: Dzień dobry, Jan z Lexusa. Ja sprawię zagadki. Czy czasem nie chodzi o kierownicę? Pozdrawiam serdecznie.
4: No witam Cię, Dagmaro. Jeszcze raz Rafał z Iveco. Może będą to po prostu felgi lub alufelgi. Pozdrawiam jeszcze raz.
5: Dzień dobry, Michał z Mercedesa. Ja myślę, że w przedmiocie konkursu jest to spoiler.
6: Dobry, w sprawie zagadki. Myślę, że to będą chlapacze. Pozdrawiam, Magajle.
0: A co się dzieje w części aplikacji, która jest pisaną częścią aplikacji? Ja już sprawdzam. Zderzaki są bardzo ważne, to już było. Witam serdecznie. Czy w konkursie chodzi może o sprężyny zawieszenia? To też zdaje się było. Reflektory, światła. Pozdrawiam, Zbyszek z Warszawy napisał. Pisze dalej, czytam dalej, bo to nie jest prawidłowa odpowiedź. Błotniki albo raczej nadkole. Kuba z UK napisał. Grill lub owiewki na tirach zmniejszają opór naczepy. Ale mamy dalej wycieraczki szyby. Mamy nadkole od Direxa. Jeszcze raz dzień dobry. Chyba chodzi o dźwignię hamulca postojowego czy też ręcznego, jak ktoś woli. Grzesiek z A4. Nie, no to jeszcze kalce, tarcze hamulcowe albo zaciski czasem pomalowane na czerwono, a czasem na żółto, a czasem na zielono. To zależy od tego, jaki samochód jedzie. Ale wiecie co? Rację miał tym razem. Pierwszy był Kuba z Wielkiej Brytanii i drugi był Direx raczej. Tak, nadkole. Chodziło mi o nadkole dokładnie, nie o błotniki, tylko o nadkole. I dla ciebie, drogi Direxie, wielkie brawa! Nie było dzisiaj łatwo, zdaję sobie sprawę. Obiecuję poprawę i jutro jakoś może dam wam troszeczkę więcej forów. Faktycznie tak było. Tak było, chodziło mi o nadkole. Nadkola są to takie elementy czy części naszego samochodu, na które zwykle nie zwracamy uwagi, chyba że rzeczywiście są jakieś ładne, fajnie wyprofilowane albo na nowo wymyślone, bo czasem się tak zdarza, że nadkole jest troszkę inne niż we wszystkich innych pojazdach, a potem cała reszta wprowadza podobne zmiany. Tego bym się trzymała i myślę, że każda podpowiedź szła w kierunku nadkola, bo o nadkole dzisiaj chodziło. Bardzo wam pięknie dziękuję za udział w tej części naszej audycji. A teraz będę pewnie podpytywać się z powrotem o to, czy wolicie jeździć w ciągu dnia za kierownicą, czy może w nocy. Jakie są plusy i minusy jazdy o każdej porze dnia i o tej porannej w ciągu dnia, kiedy jest jasno, i o tej nocnej? Dajcie znać w naszej aplikacji.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Tylko my z Monią wiemy, co się działo w studiu podczas tej piosenki.
1: Mówić? Mówić czy nie
0: możesz
1: mówić?
0: Możesz powiedzieć, pewnie,
1: no,
0: że
1: było
0: możesz.
1: Strasznie głośno. Dagmara jest fanką obywatela.
0: Ja uwielbiam. Obywatel GT to jest...
1: GT.
0: To, GT, to, GT, no GT. Właśnie, może dlatego.
1: GT, może ci się kojarzy dobrze.
0: Grzegorz Ciechowski to absolutny hit. I wiecie co? Te piosenki się jakoś nie starzeją. Macie to samo zdanie, dajcie znać. U mnie było bardzo głośno w studiu.
1: Było.
0: I rzeczywiście to świadczy o tym, że po prostu lubię ten utwór. W ogóle wszystkie utwory obywatela.
1: No są takie wciągające.
0: Rules,
1: to prawda.
0: Tak
1: prawda.
0: Powiem. A powiedz, wciąga nas...
1: ruch drogowy. Wciąga, wciąga. Są takie miejsca, że oj, oj, oj.
0: Bo pada.
1: Jeden wielki tunel. Skorka.
0: No, wszystko przez to, że dzisiaj niezbyt przyjemne warunki jazdy. Uważajcie na siebie, pamiętajcie o światłach. Automat wyłączamy.
1: Ja
0: i
1: przełączyłam.
0: No i bardzo dobrze. Właśnie tak po to ten przełącznik jest.
1: Tak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo korków i to nie tylko na obwodnicach miast, ale też na głównych trasach takich przelotowych, autostradach i też na autostradach mamy zgłoszenia od służb i tak też dwa już w tej chwili na A2 po drugiej stronie Warszawy. A2 mamy kłopoty z przejazdem, bo na trasie między Warszawą a Siedlcami, A2 między węzłami Siedlce Zachód Groszki w pobliżu miejscowości Jagodne na Mazowszu 541 km. Auto osobowe uderzyło w bariery, no i tutaj kierowcy jadą tylko pasem awaryjnym w stronę Terespola, także przejazd jest, ale bardzo niewygodny, więc też uważajcie. Na A2 cały czas dwa ciężarowe blokują przejazd z kolei po drugiej stronie Warszawy, jadąc od strony Łodzi, a w kierunku Warszawy, właściwie tuż za Łodzią, mamy to zdarzenie drogowe, ono do niego doszło w nocy, ale auta cały czas tutaj są i blokują przejazd częściowo. Chodzi o odcinek A2 między węzłami Łódź Północ, Łowicz, Wola Lubiankowska, 380 km. Na szczęście nie było poszkodowanych. Był moment kompletnej blokady jezdni w stronę Warszawy, teraz jest zwężenie i ono skutkuje 5-kilometrowym zatorem. Bez zmian też na A4 dolnośląski odcinek Wrocław-Legnica. Przy dojeździe do Legnicy tutaj mamy awarię samochodu ciężarowego. To wystarczy, żeby korek się utworzył. Auto stoi na 88 km w okolicach węzła Legnica Południe, a kierowcy zwalniają dość mocno przed Legnicą. Jest korek, no bo trzeba jechać jednym pasem. Jazda na suwak tak naprawdę nam się kłania. Kłopoty z przejazdem pojawiły się na 10. Trasa Bydgoszcz-Toruń, miejscowość Dybowo, kujawsko-pomorskie. Tu samochód osobowy zderzył się busem i autem ciężarowym. Jedna osoba poszkodowana, a 10 zamknięta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja też uwielbiam Republikę. Zawsze podgłaśniam i śpiewam, napisała Ania Starnowa. To akurat był obywatel GC, ale właściwie to jedno i to samo. My często gramy takie utwory i Manam też się pojawia na naszej playliście. W ogóle bardzo dużo polskiej muzyki. Pamiętacie? Maj był zawsze wyjątkowy w polskim radiu. Zawsze ta polska muzyka jednak królowała. My dbamy o to, żeby było jak najwięcej polskiej muzyki, bo to przecież kawał historii polskiej muzyki jest. I znajdziecie ją także na naszej antenie. No dobrze, to jeśli chodzi o to, to bardzo, bardzo pięknie dziękujemy obywatelowi GC za to, że została taka wspaniała muzyka. A jeśli chodzi o to, co przed nami, no to za chwilę u nas wiadomości pogodowe. Potem spotkanie z psychologiem transportu na naszej antenie, bo chciałabym, żebyście napisali, czy wolicie jeździć w ciągu dnia, czy na przykład w nocy. Są takie osoby, które często lubią

lubią jeździć w nocy, albo nawet wolą jeździć w nocy, bo jest mniejszy ruch drogowy. Ale nie wiem, czy to dzisiaj jeszcze działa. W nocy też bardzo dużo osób podróżuje z różnych względów, czasem zawodowych, a czasem prywatnych. A ja was dzisiaj pytam o to, kiedy wasza głowa, kiedy wasz organizm działa lepiej i kiedy czujecie się lepiej w trasie. Czy właśnie w nocy, czy w dzień. Co zauważacie, czego żałujecie, że nie widzicie na przykład, ponieważ jeździcie tylko w nocy, a nie w ciągu dnia. Dajcie znać w naszej aplikacji, będzie mi bardzo miło.

Tak sobie pomyślałam, kiedyś o tym już mówiłam na antenie, żeby zrobić playlistę, waszą playlistę ulubionych waszych utworów. Bardzo jestem ciekawa, co by z tego wyszło. Może porozmawiamy z dyrektorem muzycznym naszej stacji, żeby coś takiego kiedyś zrobić. Bo to piszecie o piosenkach, które lubicie. I na przykład Marcin.

0: Więc Nawarę napisał, zagrajcie budkę suflera z płyty za ostatni grosz. Wiesz co, nie widzę tego na naszej playliście, ale jak będzie budka suflera, no to zdecydowanie dam znać i na pewno puszczę ten utwór, bo sama lubię budkę suflera. Ogólnie mam wrażenie, że polskie utwory, nie tylko te nowe, ale te starsze przede wszystkim, mają coś w sobie takiego, co nas niesie i dobrze nam się jedzie za kierownicą. Kiedyś zdecydowanie uwielbiałem jeździć w nocy, napisał Marcin. Długa trasa, rodzina śpi, a ja jechałem na wakacje. Dzisiaj pomimo większego ruchu zdecydowanie wolę w dzień wyspany i wypoczęty. W nocy z wiekiem chyba już nie bardzo. Marcin z synem Jankiem z brzegu, koniecznie proszę wymienić imię syna, który pomaga mi właśnie przy pracach domowych. Pozdrawiamy bardzo, bardzo Janka. Pozdrawiamy też Marcina. No i pięknie dziękuję za te wasze uwagi. Bardzo jestem ciekawa, czy wolicie w ciągu dnia, czy w nocy jeździć za kierownicą. Są takie osoby, które wolą jeździć w nocy, albo może bardziej są przyzwyczajone do tego, bo taką pracę wykonują, na przykład pomoc drogowa, ona nie śpi właściwie, kiedy się dzieje, jedzie na miejsce. Bardzo chętnie dowiem się i czekam na waszą aktywność w naszej aplikacji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem sprawdzam, co się zmieniło w pogodzie, bo troszkę się zmieniło. Idzie nam temperatura w górę, właściwie w miejscu, gdzie jest, zdaje się, deszczowo. I będzie deszczowo przez cały dzień, myślę o Białymstoku. Tutaj nawet burze i powiem wam, że w tej chwili 18 stopni, nawet plus w Białymstoku. To jest najcieplejszy punkt na naszej mapie. Jeden z raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden z pięciu świecących na żółto, czyli troszeczkę cieplejszych niż w pozostałej części kraju, bo cała Polska dzisiaj raczej w kolorze zielonym, co oznacza, że jest chłodniej niż było jeszcze parę dni temu. 6,4 stopnia w Bielsku-Białej, tam jest najchłodniej. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W nocy, na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, a na południu kraju przejściowo opady ciągłe. I ta prognozowana wysokość opadów na wschodzie kraju do 30 mm. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Mazowszu miejscami burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Beskidzie Śląskim, Żywieckim przyrost pokrywy, grubości pokrywy śnieżnej o 2 cm, a w Tatrach do 7 nawet. Wyobraźcie sobie, czyli można skoczyć w maju nawet na narty? Nie, no trochę żartuję, ale może jak komuś w duszy zagra, to na Zakopiankę polecam się udać. Oczywiście z nami. Temperatura, jak wspomniałam, od 10 do 14 na przeważającym obszarze. Cieplej na wschodzie 19 do 20 to będzie maksimum, a najmniej 8 w miejscach, w okolicach gór, podgórskie miejscowości. Jeśli chodzi o temperaturę, to na razie tyle. Dzisiaj w nocy temperatura może spaść od 3 do 7 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja po godzinie 12 mówię dzień dobry, prawie 3 minuty po 12. Zapraszam do nas.

0: Dobry moment, żeby wyjechać na drogi. Monika Gniewaszewska. Nie pamiętam, czy cię nawet dzisiaj przedstawiałam. Słuchaj, tyle się tutaj dzieje.
1: No właśnie, też nie pamiętam. Natomiast rzeczywiście to nie jest najlepszy moment, żeby wyjeżdżać na drogi, bo dużo się dzieje, pada deszcz. Chyba nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego deszczu.
0: No chyba tak, bo susza hydrologiczna nam tutaj...
1: Bo ciepło
0: zagroziło.
1: To nie było, prawda?
0: Nie było, ale nie było deszczu.
1: Ale nie było deszczu.
0: Znaczy jak padało, to tak przez pół
1: tak
0: minuty...
1: sobie coś pokropiło. A dzisiaj leje.
0: A dzisiaj leje, no dokładnie. I trzeba się do tego przyzwyczaić i trzeba pamiętać o tym, że też są kałuże, więc jeśli będziecie jechać mimo wszystko, musicie wyjechać samochodem ze swoich garaży, no to pamiętajcie o tym, że co nieco może nas ściągać na prawą czy na lewą stronę jezdni. Pamiętajcie o tym i pamiętajcie też o odpowiednich światłach. Jedziemy?
1: Jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, bo mamy też nowe utrudnienia, kolejne na A4. Główne trasy dzisiaj królują, A2, A4, A1 też, no i na tej A4 w Małopolsce doszło do zdarzenia drogowego. Tutaj Kraków-Tarnów, węzeł Targowisko-Bochnia w pobliżu miejscowości Damienice, to jest ten odcinek A4 w Małopolsce, 455 km, zderzenie dwóch samochodów osobowych, no i jeden pas zajęty w stronę Tarnowa, jest więc zwężenie, no nie trzeba sobie dużo wyobrażać, żeby wyobrazić sobie korek, bo on jest tutaj. Dwa zdarzenia drogowe wciąż na A2. Kłopoty z przejazdem i na Mazowszu, i w Łódzkiem. Na Mazowszu to jest odcinek między Warszawą a Siedlcami, węzeł Siedlce Zachód, Groszki, miejscowość Jagodne. Jedziemy tylko pasem awaryjnym w stronę Terespola. No a na A2 między Warszawą, między Łodzią a Warszawą właściwie, bo w stronę Warszawy cały czas stoją dwa ciężarowe przy wyjeździe z Łodzi w stronę Warszawy na 380 km. Między węzłami Łódź Północ, Łowicz, Wola Lubiankowska. To tutaj te dwa auta się zderzyły w nocy, no i one cały czas są. Nie mamy informacji, żeby zakończyły się utrudnienia. Auta blokują przejazd na jednym pasie jezdni w stronę Warszawy. Korek 5-kilometrowy niestety cały czas się utrzymuje. Wracamy na A4, bo cały czas jest utrudnienie między Wrocławiem a Legnicą przy dojeździe do Legnicy. W okolicach węzła Legnica Południe, 88 km. Jest korek. Jeśli zastanawiacie się, co jest jego przyczyną, no to ciężarówka sobie stanęła, zepsuła się i blokuje przejazd właśnie w stronę Legnicy. I też korek jest niestety, ale między Opolem a Legnicą. Tutaj też przy dojeździe do Wrocławia, tu nie bardzo wiemy, co jest przyczyną korka. Prawdopodobnie jakieś zdarzenie drogowe za Brzezimierzem, a na wysokości Oławy, mniej więcej w stronę Wrocławia. Długi korek za Opolem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jaki deszcz, dziewczyny. Piękna pogoda w Kaliszu. No to trochę zazdrościmy, serio, ale z drugiej strony chcemy mieć, drogi Bartłomieju, chcemy mieć trochę deszczu, bo ta zieleń jeszcze nie taka, jak zawsze w maju była, więc trochę się przyda, trochę dobrze zrobi przyrodzie, a skoro zrobi dobrze przyrodzie, to i nam, także na razie łykamy tę gorzką pigułkę, albo raczej mokrą pigułkę. My za chwilę poświęcimy się tematowi jazdy w nocy i w dzień. Co lubicie bardziej, czego nie lubicie? No właśnie, to jeden z naszych słuchaczy.
3: A dzień dobry. Ja to wolę jednak za dnia jeździć. Kiedyś dawno zasnąłem na autostradzie. Nic się nie stało. Była czwarta nad ranem. Wyprowadziłem, ale drugi raz tego powtarzać nie chcę. To jest raz. A dwa, światła LED-owe. To rozumiem, że kierowcy

0: ciężarówek mają lżej, bo siedzą wysoko, ale w samochodzie osobowym wystarczy dołek jakiś w asfalcie. Kierowca, który dostał po oczach, przez ułamek sekundy traci wzrok na kilka sekund. Przy prędkościach to może być zabójcze. Jakiś powód był, że kiedyś wprowadzono ograniczenia mocy świateł, wprowadzono światła długie i krótkie po to, żeby nie oślepiać kierowców. To, że komuś się teraz udało obejść przepisy, to nie jest nic dobrego. A tych, co sobie to chwalą, po prostu uważam za egoistów, którzy nie myślą o nikim. Pozdrawiam.
1: My też pozdrawiamy. Za chwilę w tym temacie wypowie się ekspert. Już za moment, już za chwilę o jeździe w nocy, jak reaguje nasz organizm, nawet jeśli jesteśmy wyspani. Takie pytania też się pojawiają. Jeśli macie pytania do naszego eksperta, absolutnie zachęcam do tego, żeby do nas pisać. Zresztą sami piszecie o tym, kiedy wolicie jeździć i są takie osoby, które lubią i tę nocną jazdę, i tę nocną porę do pokonywania kilkuset nawet kilometrów, a są takie osoby, które w nocy nie jeżdżą, bo nie chcą, bo miały zdarzenia, bo nie chcą ryzykować, bo w nocy wolą spać. W której grupie jesteście? Wydajcie znać.

0: Każdy kierowca ma jakieś swoje rytuały. Jeden lubi jeździć w dzień, drugi lubi jeździć w nocy, a trzeci woli na przykład na tylnej kanapie albo na miejscu pasażera. To wszystko zależy od konstrukcji. Nie każdy lubi jeździć samochodem za kierownicą w nocy. No właśnie, jak to jest z nami i tak naprawdę jak działa nasz organizm? O tym będziemy rozmawiać z psychologiem transportu Magdaleną Witt-Wesołowską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć, witaj. Powiedz przede wszystkim, czy wszyscy my nadajemy się do jazdy nocą? Bo to jest chyba najtrudniejszy moment w ciągu całej doby dla kierowców, ogólnie wszystkich. Takie mam przynajmniej wrażenie.

Na pewno jest tak, że części z nas jeździ się łatwiej, a części z nas trudniej. Są osoby, które po prostu mają jakiegoś rodzaju problemy chociażby z akomodacją oka odpowiedniego tego, żeby rzeczywiście nasz wzrok się nie przemęczał nocą. Ale faktycznie jest też tak, że jak ktoś mało jeździ nocą, to często nie są to dla niego bardzo komfortowe

0: zrobienia.
1: Na pewno musimy wiedzieć, jak działa nasz organizm. W ciągu dnia oczy mamy szeroko otwarte, ale tylko pod warunkiem, że jesteśmy wyspani, prawda?
0: No tak, kwestia zmęczenia to jest w ogóle, powiedziałabym, osobny temat i często troszeczkę bagatelizujemy to zmęczenie na zasadzie, że jeszcze damy radę, jeszcze podjedziemy, jeszcze już blisko domu i tak dalej, a to zmęczenie też bywa bardzo, bardzo zgubne.
1: Mhm. No właśnie, a jak rozpoznać ten nasz rytm dobowy? Jakie elementy wchodzą, wysuwają się na prowadzenie, że tak powiem, i wtedy możemy podjąć decyzję, czy jesteśmy bardziej tymi dziennymi kierowcami, czy tymi nocnymi.
0: No przede wszystkim musimy siebie poobserwować, czy lepiej nam się funkcjonuje, czy jesteśmy takimi rannymi ptaszkami, czy jednak lepiej funkcjonujemy wieczorem, to jest druga rzecz. Poza tym taki naturalny też spadek naszej czujności następuje gdzieś tam pomiędzy 3 a 5, mm-hmm. więc u większości kierowców, nawet nie kierowców, po prostu nas ludzi, jest to taki naturalny spadek naszej formy. Natomiast jest to też kwestia mimo wszystko bardzo indywidualna. Mamy część osób, które w ogóle nie są w stanie przestawiać się, jak na przykład pracują na zmiany, nie są w stanie podjąć takiej pracy, bo nie potrafią się tak przestawić. Natomiast większość z nas da radę spokojnie jechać bezpiecznie nocą pod warunkiem, że zadbamy o to, żeby też być w miarę wypoczętymi wcześniej.
1: Właśnie jeden z naszych słuchaczy napisał, że najczęściej jak jeździ w noc nocą, to jest wyspany, no i robi sobie też przerwy co 150 kilometrów, robi sobie krótkie drzemki, bardzo dobrze się odżywia, nawadnia organizm. Czy to też ma wpływ na to, że w nocy jeździ nam się łatwiej?
0: Wszystko tak naprawdę, co wpływa na naszą kondycję i na nasze samopoczucie, będzie miało tutaj tak naprawdę znaczenie, ale przede wszystkim najważniejsza jest nasza świadomość i to, żebyśmy faktycznie dobrze znali swój organizm i te pierwsze sygnały, które nam mówią o tym, że hej, zaczynasz być zmęczony, żebyśmy potrafili je prawidłowo odczytać i wtedy zrobić sobie króciutką przerwę, bo wtedy ona ma sens i nam pomoże. Mhm. Bo tak to będziemy musieli rzeczywiście zrobić sobie dłuższy postój, a ryzyko wtedy z każdym kilometrem jest większe.
1: Ja tak wyczytałam w jednych z badań, że nocą jeździmy bardziej emocjonalnie niż racjonalnie. Czy to prawda w ogóle? Bo tak jakoś mi się to kłóci z tym, co sama często przeżywam za kierownicą nocą, bo zdarza mi się jeździć nocą również dłuższe odległości.
0: Myślę, że niekoniecznie emocjonalnie bardziej. Nocą jeździmy troszeczkę inaczej, traktujemy, szczególnie jeżeli nie jest tak, że jeździmy nocą często, czyli są to dla nas pewnego rodzaju wyjątki niż reguła, to raczej traktujemy te warunki jako stosunkowo trudniejsze, więc zawsze jedziemy na troszeczkę większej czujności, troszeczkę większej ostrożności, więc bardziej się męczymy, bo jest to dla nas większy wysiłek poznawczy, żeby analizować sytuację, bo przychodzi nam to trudniej, bo wszystkie rzeczy musimy dostrzec szybciej niż za dnia, bo warunki są zupełnie inne. Natomiast nie jeździmy bardziej emocjonalnie, po prostu jeździmy dużo bardziej skupieni i przez to troszeczkę bardziej się męczymy.
1: Czyli bardziej racjonalnie podchodzimy do sprawy, no bo zwierzęta na drodze.
0: Powinniśmy.
1: Bo inni kierowcy i też musimy zwiększyć czujność rzeczywiście w nocy, bo nie wiemy, co się wydarzy nawet w tym samochodzie, który jedzie przed nami. Tam się może zdarzyć wszystko, ktoś może zasnąć. Jeden z naszych słuchaczy właśnie przed chwilą wysłał nam taką wiadomość głosową, w której mówił, że kiedyś zasnął za kierownicą na autostradzie i od tamtej pory nie jeździ po autostradach. Zwłaszcza, że też są elementy, które nas mocno rozpraszają i nie mówię tylko o samych samochodach, które jadą przed nami, czy o zwierzętach, które mogą się pojawić przed naszą maską nieoczekiwanie, ale też na przykład o światłach drogowych, które mogą nas oślepiać.
0: Jasne, że tak, tym bardziej, że nie wszyscy dbamy o to, żebyśmy mieli prawidłowo ustawione światła i raczej to nie jest taka rzecz, na którą się często zwraca uwagę, a powinniśmy. Poza tym jednak to oświetlenie naturalne, które mamy w ciągu dnia, zupełnie inaczej odbierane jest przez nasz wzrok niż w nocy, kiedy ten kontrast jest bardzo duży, więc nasz wzrok dużo szybciej się męczy. Nie ukrywajmy też, że oprócz świateł innych samochodów mamy też świecące reklamy, billboardy, które też bardzo mocno ściągają nasz wzrok i przez to musimy być jeszcze bardziej uważni.
1: A coś w tym jest rzeczywiście. Są takie kraje, w których nie ma billboardów po bokach, ale za to jest oświetlenie. Widziałam to na Islandii, byłam zaskoczona. Wszystkie drogi są oświetlone. Zdaję sobie sprawę z tego, dlaczego. Tam jest najczęściej jednak ciemno przez większą część dnia i to też ułatwia podróżowanie. Życzyłabym sobie, żeby lampy stały wzdłuż dróg szybkiego ruchu także w Polsce. To byłoby dużo bezpieczniej, prawda?
0: Zdecydowanie.

0: zdecydowanie tak, no bo wtedy troszeczkę minimalizujemy to, że czegoś nie zauważymy odpowiednio szybko.
1: Mm-hmm. Troszkę bym chciała porozmawiać jeszcze w kolejnym naszym wejściu na antenie Polskiego Radia Kierowców o tym, co się dzieje z naszym mózgiem po zmroku za kierownicą. Może troszkę o plusach i minusach jazdy rano, czy w ciągu dnia i w nocy. I o tym wszystkim z naszym gościem Magdaleną Witt-Wesołowską, która opowiada o różnicach pomiędzy jednym a drugim i o tym, jak nasz organizm reaguje w takich sytuacjach. Znam takich, którzy jak wsiadają za kierownicę, nawet rano, to od razu zasypiają. Coś w tym jest, że nie każdy powinien siedzieć za kierownicą, tak myślę. Bardzo dziękuję Magdalenie, wracamy do rozmowy już za moment, a teraz gramy.

0: do pokonywania kilometrów dużo lepsza jest noc, napisał Karol. Dużo mniejszy ruch, dużo mniej utrudnień i kilometry same uciekają. No może i tak. Jak człowiek wyspany, to jest okej.
1: Właśnie.
0: A ty jak?
1: Nie, ja w nocy śpię. Jak kamień. Jakbym miała jeszcze jechać, to idealna sytuacja, żeby tak się pokołysać i sobie tak zasnąć.
0: Ale z tyłu, na tylnej kanapie.
1: Ale z tyłu.
0: Albo z przodu na...
1: Tak jest. I wszystko fotelu. Jedno gdzie, bo na stojąco mogę spać, więc nie, absolutnie noc to nie dla mnie.
0: Czyli Monia, jesteś z tych, które jak siadają za kierownicę, to od razu zasypiają.
1: No właśnie, to jest takie dziwne, zwłaszcza na autostradzie, nie? Rany.
0: Tak, coś w tym jest. Nie każdy nadaje się, nie każdy lubi przede wszystkim, powiedzmy
1: ja
0: to sobie
1: bardzo
0: szczerze.
1: Lubię jeździć.
0: Ale nie nocą.
1: Bardzo lubię jeździć, nie nocą. No i też mam takie coś, że jak jestem chyba zmęczona, no tak, trzeba być wypoczętym.

0: Proszę Państwa, nie ma co dyskutować i jakichś wymówek jakichś tutaj wprowadzać głupich.
1: No to prawda, nie ma się co
0: oszukiwać. No, trzeba być wypoczętym za kierownicą i tyle.
1: I to jest świadomość za kierownicą.
0: Tak jest.
1: To jest świadomy kierowca. Nie lubię jeździć nocą, zasypiam za kierownicą, to nie będę jeździć nocą, choćby nie wiem co.
0: Tak
1: można
0: jest.
1: Się zawsze zorganizować, pojechać we dwójkę, trójkę, czwórkę.
0: Tak jest.
1: I zmienić na przykład na trasie. Warto nie przeciągać tego momentu, kiedy nam się naprawdę mocno chce spać. Wtedy
0: tak
1: zjeżdżamy i dajemy organizmowi odpocząć. Ja mam taką naturę, że lepiej funkcjonuje w dzień niż w nocy. W dalszą trasę wolę jechać bardzo wcześnie rano. W nocy jestem zmęczona, nie umiem się skupić, boję się, że mogłabym zasnąć. To pozdrowienie od Ani i znów świadomy kierowca. Ania,
0: tak
1: bardzo
0: jest.
1: Ci dziękujemy za tę wiadomość. A my teraz jedziemy na drugi, bo jeszcze jest dzień.
0: No, ja jeszcze tylko myślę, że właśnie dobrze też znać swoją naturę, bo tak jak Ania powiedziała, ona ma tą dzienną, więc no nie nadwyręża się w nocy. No i o to chodzi tak naprawdę.
1: No i właśnie o to chodzi. A potem jest bezpieczniej na drogach i mniej zdarzeń, nie?
0: Dokładnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No rzeczywiście, tych zdarzeń dziś nie brakuje. Od wczesnego rana dzieje się, choć trzeba przyznać, że korków jest coraz mniej, co oznacza, że natężenie ruchu zdecydowanie teraz zmalało, ale to nie znaczy, że utrudnień nie ma, bo one są i są zgłoszenia od służb i to z głównych tras, co jest rzadkością tak naprawdę, żeby wszystkie autostrady brały udział dzisiaj w poranku. Właściwie to już po południu, takim wczesnym. No i tak cały czas kłopoty z przejazdem są na A4. Tu między Krakowem a Tarnowem, między węzłami Targowisko-Bochnia jest zwężenie na trasie w stronę Targowiska na wysokości miejscowości Damienica, 455 km, dwa osobowe się zderzyły, no i w stronę Tarnowa właśnie jedziemy jednym pasem i to jest odczuwalne. Tutaj jest zwężenie i jest też korek. Na A4 cały czas nie mamy odwołania od służb utrudnieni między Wrocławiem a Legnicą, ale korka już tutaj nie ma w okolicach węzła Legnica Południe. Przed Legnicą przejazd jest czysty. Też poprawiła się zdecydowanie sytuacja na odcinku A4 między Opolem a Wrocławiem. Jest bardzo niewielkie spowolnienie w tej chwili w stronę Wrocławia. Zresztą widać, że ruch jest spory w ogóle na tym odcinku między Katowicami a Wrocławiem na A4, ale bez korków już w tej chwili, bo był rzeczywiście zator i to taki spory. On się zaczynał mniej więcej na wysokości Oławy w stronę Wrocławia. Jego już nie ma. Obwodnica Krakowa. Tutaj jest korek na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa. Zaczyna się mniej więcej na wysokości węzła przed węzłem Kraków-Tyniec, a za Kryspinowem. To wszystko w stronę Rzeszowa. No i jeszcze przypomnę tylko o utrudnieniach na A2 między Warszawą a Siedlcami. Zwężenie do pasa awaryjnego na wysokości miejscowości Jagodne, węzeł Siedlce Zachód Groszki. No i cały czas jeszcze uważajcie, ale korek zdecydowanie mniejszy między Łodzią a Warszawą. Tutaj mieliśmy dwa ciężarowe, które w nocy się zderzyły. Przy wyjeździe z Łodzi były te kłopoty z przejazdem, ale one cały czas niestety są. Jest zwężenie tutaj dla kierowców jadących w stronę Warszawy za Łodzią.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bezapelacyjnie i do samego końca nocna jazda w moim przypadku nie bez celu. W nocnej jeździe jest spokój, cisza i luz i natura, która w porównaniu z dziennymi osłami i baranami wiedzą, jak się zachować, którzy nie wiedzą, jak zachować się na drodze. Miłego, bezpiecznego dnia życzę Bartłomiej. O, proszę bardzo, to zoologiczny wjechał. Taka sytuacja. No właśnie, pytanie do was, jak wy odnajdujecie się na drodze? Czy raczej jest to jazda dzienna, czy jest to jazda nocna, a może mieszana? Może macie takie umiejętności i tak macie skonstruowany organizm, że on działa świetnie za kierownicą i w dzień, i w nocy.

0: Pani redaktor, bo my to z kolegą lubimy jeździć nocą.
1: Nocą, zdecydowanie nocą, ale tylko w dobrym towarzystwie.
0: W dobrym, także szkoda, że nie ma pani redaktor w nocy też. Perka.
1: Szkoda, szkoda.
0: Pozdrawiamy z elektryków.
2: No może samochody elektryczne same jeżdżą, nie muszą panowie tych samochodów prowadzić, można się zdrzemnąć, nie wiem. No to też dobre pytanie do was, moi drodzy, czy macie taką funkcję w samochodzie, która trochę czasem przejmuje stery, tak żeby trochę odciążyć. Chociaż oczywiście nie ma pełnej autonomii, autonomicznej jazdy w Polsce, w związku z czym i tak kierowca musi być czujny. A my wracamy do rozmowy, bo ten miły uśmiech to uśmiech Magdaleny Witt-Wesołowskiej, psychologa transportu. Jeszcze raz cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Magdo, to teraz powiedzmy troszkę o tych plusach i minusach rano jazdy w ciągu dnia i w nocy, bo i są tutaj plusy i minusy, i po drugiej stronie też plusy i minusy.
3: Jasne, że tak. No, w nocy chyba takim największym plusem, na który najczęściej kierowcy wskazują, to jest to, że ten ruch jest trochę mniejszy, mniej dynamiczny. W związku z tym rzeczywiście jeździ się przyjemniej, tak bardziej płynnie, i to są chyba takie największe plusy, które się tutaj podkreśla. No na pewno mamy trochę mniej do czynienia z tymi takimi sytuacjami agresywnymi, ryzykownymi, bo po prostu ten ruch jest po prostu mniejszy. Natomiast no, są też jakby minusy, tak? Bo rzeczywiście ten nasz układ poznawczy musi troszeczkę bardziej działać. Czasami też noc, przez to, że ten ruch jest taki mniejszy, wyzwala w nas trochę większą taką chęć do działań impulsywnych, na takiej zasadzie, że jak jest pusta droga i nic nie jedzie, to może sobie trochę depnę mocniej. To trochę tak jak na tej zasadzie, że najwięcej wypadków zdarza się na prostych drogach, kiedy jest słońce i dobra pogoda, bo wtedy też jakby normalizujemy sobie to ryzyko, które mamy na drodze, więc to tak naprawdę zależy. Są też tacy kierowcy, którzy w ogóle preferują jazdę nocą, bo mówią, że jest spokojniej i można sobie na spokojnie jechać i się zawsze zatrzymać i posłuchać dobrej audycji i lubią taką jazdę, a są tacy, którzy no przyzwyczajeni do tych naszych porannych korków i szczytów powrotów do domu i w takich warunkach dają radę.
2: To zależy wszystko od nas i od naszych preferencji, rzeczywiście od ustawienia dobowego, że tak powiem, chociaż chyba trudniej mają rzeczywiście te osoby, które pracują na zmianę, bo tu przyzwyczaić się jest bardzo trudno, skoro jednego dnia pracujemy w ciągu dnia, a potem 24, a potem 48 na wypoczynku. Nie wiem, to bardzo trudne i naprawdę duży szacunek dla tych, którzy tak pracują. Ja się zastanawiam, czy jazda nocą bardziej obciąża psychikę niż ta jazda w dzień, bo z tego, co mówisz, mamy tutaj plusy i minusy, więc nie wiem, czy nie jest porówno.
3: Wiesz co, ta jazda nocą w tym sensie nas bardziej obciąża pod kątem poznawczym, że ta nasza czujność musi być trochę wyższa, z racji tego, że trudniej nam jest pewne rzeczy dostrzec. Oczywiście jest nam trochę łatwiej, bo jest może trochę mniej tych elementów, nie ma tak bardzo dużo, nie wiem, pieszych, rowerzystów, tego typu innych uczestników ruchu drogowego. Natomiast mierzymy się z tym spadkiem czujności związanym z rytmem dobowym, mierzymy się z tą ograniczoną percepcją wzrokową, musimy troszeczkę mocniej monitorować to, co się dzieje. No i faktycznie jest też jakby szansa na to, że gdzieś tam jedzie nam trochę ta monotonia, ten automatyzm, dlatego że no mamy takie poczucie, że jest mało takich bodźców, które nas pobudzają naturalnie i utrzymują tą wyższą czujność.
2: Takich jak w ciągu dnia, to ktoś nam zajedzie drogę, a ktoś wymusi, a ktoś zatrąbi i
3: tak, ciągle coś się dzieje.
2: Mózg człowieka jest cały czas w ruchu, tak jak ten chomik w kołowrotku, tak sobie myślę. No właśnie, bo tak też mi przyszło do głowy, co się dzieje, takie pytanie, co się dzieje z naszym mózgiem po zmroku za kierownicą. Tam na pewno melatonina daje o sobie znać bardzo mocno.
3: No tak, no i przygotowuje nas trochę do tej naturalnej fazy, w której powinniśmy jednak odpoczywać, dlatego mówiłam o tym naturalnym spadku czynności, który jest tak mniej więcej między 3 a 5 u większości osób, więc to też jest taki moment, w którym dobrze jest sobie zaplanować przerwę, jeżeli jedziemy tym samochodem. Oczywiście biorąc pod uwagę nasze indywidualne też preferencje, to czy jesteśmy rannymi ptaszkami, czy jesteśmy sowami i gdzieś tam trochę nam później wypada ten moment naturalnego spadku naszej aktywności. No ale zdecydowanie nasz mózg działa nocą zupełnie inaczej.
2: A ta jazda nocą bardziej stresuje kobiety niż mężczyzn? Czy to jest jakiś stereotyp? Właśnie go użyłam.
3: Myślę,

0: że ten stereotyp wynika z tego, że pewnie kiedyś było tak, że kobiety rzadziej jeździły nocą, nie było też takiej potrzeby. Myślę, że teraz jest to po prostu, nie jest to zależne od płci, a bardziej od tego po prostu, czy mamy takie doświadczenie za sobą, czy też nie.
1: Mm-hmm. Ja sobie też myślę o tym, że bez względu na to, czy jeździmy w ciągu dnia i czy jeździmy w nocy, na pewno organizm daje nam znać o tym, że powinniśmy zjechać i zgaduję teraz trochę poprzez też moje doświadczenie za kierownicą, że w ciągu dnia tu chodzi bardziej o nerwy, stres, podwyższone poziom kortyzolu, ktoś nas zdenerwował za kierownicą, albo jesteśmy zdenerwowani i wsiadamy za kierownicę, nie powinniśmy tego robić, a w nocy to jest właśnie to zmęczenie, czyli takie przymykanie oczu, nie pamiętamy części drogi, zresztą w ogóle chyba kierowcy mają coś takiego, że części drogi jednak się nie pamięta w nocy jeżdżąc.
0: Dużo większa szansa jest na tą tak zwaną hipnozę autostradową, hipnozę drogową. To właśnie jest moment, kiedy nasz mózg wchodzi w taki bardzo automatyczny tryb, gdzie mamy otwarte oczy, wszystko jakby niby wygląda z zewnątrz ok, a jedziemy na totalnym autopilocie. Wynika to po prostu z tego, że nasz mózg potrzebuje pewnego poziomu pobudzenia do tego, żeby mieć pewnego rodzaju czujność, tak? I jeżeli nasz mózg jest trochę za bardzo uśpiony, za mało się dzieje, no to on dużo łatwiej wchodzi właśnie w ten tryb automatyczny, dlatego trzeba dbać o to. Każdy z nas ma jakiś poziom pobudzenia, przy którym nie jeździ mu się optymalnie i tak jak za dnia może się okazać, że te bodźce, które są na zewnątrz, są wystarczające do tego, żeby utrzymywać nas w takim właśnie fajnym poziomie pobudzenia, tak nocą może warto byłoby posłuchać na przykład dobrej audycji.
1: W Polskim Radiu Kierowców,
0: wtedy,
1: tak.
0: Koniecznie, tak. I wtedy rzeczywiście zapewnić sobie dopływ właśnie takich bodźców pobudzających.
1: No właśnie miałam pytać o to, czy muzyka nocą, czy audycje realnie wpływają na styl jazdy i na poziom koncentracji właśnie w nocy, bo wiem, że w ciągu dnia często bardzo wnikliwie słuchamy tego, co się dzieje w radiu i też uczestniczymy i to też nas w pewnym sensie pobudza, nawet jeśli jesteśmy zmęczeni.
0: Wiesz co, to czy będziemy słuchali muzyki, czy będziemy słuchali jakiejś audycji, to w dużej mierze też zależy od nas, tak? Mogą być takie audycje, które będą dla nas zbyt nużące i to będzie potęgowało tylko to, że jesteśmy zmęczeni, więc trzeba znaleźć coś dla siebie. Są osoby, które są w stanie słuchać audiobooka, jadąc samochodem, a są osoby, które mówią, że nie są w stanie tego zrobić, bo ani nie skupiają się na drodze, ani nie skupiają się wtedy na audiobooku, tak? Mm-hmm. Natomiast musimy znaleźć coś, co jest takim złotym środkiem dla nas, no bo wiadomo, że jak słuchamy muzyki, to siłą rzeczy, nasz styl jazdy trochę dostosowuje się do tego, co słuchamy.
1: O tak, zdecydowanie. Można postukać w kierownicę, można się pobujać w lewo, w prawo.
0: Więc właśnie.
1: Jakoś tak rzeczywiście się łączymy z tą muzyką naszą. No dobrze, to teraz, żeby było nam przyjemniej, żeby było nam miło, eksperta mieliśmy. Magdalena Witt-Wesołowska, psycholog transportu, była z nami. Piękne ci dzięki, Magdaleno. I dużo słońca życzę, bo wiem, że w Trójmieście dzisiaj tak kiepsko troszkę.
0: No właśnie, ja też przesyłam trochę słoneczka.
1: Wielkie dzięki, a my jedziemy wspólnie dalej dzisiaj do godziny 14 razem.

0: wciąż.
1: No tak, trzeba, bo jak nie spoglądamy na horyzont, to...
2: No to co wtedy?
1: No to wtedy nie wiadomo, co się dzieje. I źle się jedzie.
2: Właśnie.
1: Zdecydowanie, czy to rano, czy nocą, czy w ciągu dnia. Źle się jedzie. Patrzymy w horyzont.
2: Tak
1: i co
2: jest.
1: Tam widać, moja droga?
2: No powiem ci tak. Na początek dobra informacja, coraz mniej korków, coraz mniejsze natężenie ruchu, ale niestety dużo utrudnień.
1: Ulala. No to sprawdzamy, gdzie są największe, a gdzie jednak można trochę odetchnąć. Monika Gniewaszewska.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy już teraz oficjalną informację od służb o końcu utrudnień między Katowicami a Wrocławiem. Wrocław Wschód, węzeł Brzezimierz. Węzeł Brzezimierz to tutaj na 170 km. Mieliśmy zderzenie dwóch samochodów osobowych i auta ciężarowego. I rzeczywiście był spory korek. W stronę Wrocławia kierowcy się ustawiali w tym korku. On sobie znika powoli. Teraz jest małe spowolnienie na tej trasie. No i tak, dużo jest tych zgłoszeń od służb. Nie najlepsze są warunki jazdy i być może to jest też przyczyną, że na głównych trasach doszło do kilku zdarzeń. Dwa mamy na A2, cały czas aktualne jest to z nocy jeszcze. Dwa samochody ciężarowe między Łodzią a Warszawą w stronę Warszawy, między węzłami Łódź Północ, Łódź Łowicz w pobliżu miejscowości Wola Lubiankowska. W stronę Warszawy zajęty jest wciąż jeden pas przez dwa ciężarowe. Nie mieliśmy informacji o poszkodowanych, no ale cały czas jedziemy właśnie tylko jednym pasem. Spory korek jest na A2, to jest duży ruch na tej trasie między Łodzią a Warszawą. No i stąd ten korek rzeczywiście utrzymujący się od razu za Łodzią. Tak naprawdę wjeżdżamy w niego i korek jest prawie 10-kilometrowy. Bardzo powolnej jazdy 10 kilometrów. Drugie utrudnienie na A2 to jest po drugiej stronie Warszawy, między Warszawą a Siedlcami. To tutaj z kolei kłopoty z przejazdem kierowcy mają między węzłami Siedlce Zachód Groszki w stronę Terespola. Przejazd tylko pasem awaryjnym po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery. No i uwaga, bo pojawiły się nowe utrudnienia na A4 niestety na Śląsku, węzeł Sośnica, Zabrze Południe i tu jest korek na wysokości Zabrza, 319 km. Ciężarowy zderzył się z dwoma autami osobowymi i mamy blokadę jezdni w stronę Katowic.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli wcześniej pójdę spać, start około 4 rano, mogę śmiało jechać z minimalnymi przystankami, tak do północy, może do pierwszej w nocy. Sposób na senność to nie kawa, nie energetyki, to zająć żuchwę. Mózg przechodzi w stan teraz karmienia, a nie spania, a biologicznie mamy, że tak zrobione, że podczas jedzenia się rozglądamy za zagrożeniem. Więc niskokaloryczne, wysokoproteinowe, niskochemiczne i zajmujące czas, żeby to pogryźć, suszona wołowina rządzi, tak napisał jeden z naszych słuchaczy. Za to pięknie dziękuję, bo to też bardzo fajna i ciekawa podpowiedź dla nas. Czy pani Dagmara sugeruje, że redakcji PRK potrzebuje uruchomić nocną audycję? Pyta Direx. No wtedy byłbyś z nami całą dobę, tak sądzę, a chcielibyśmy, żebyś odpoczywał, więc na razie pozostawmy to szefostwu. Ja się wam jeszcze kłaniać nie będę, bo do godziny 14 jestem z wami, a my tymczasem jedziemy sobie z naszą muzyką. Można się bujać, można śpiewać, można wszystko.

Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, chociaż w niektórych miejscach jest pięknie. Dajcie znać, gdzie u was świeci słońce, bo jeśli chodzi o centralną Polskę, to na razie leje. 9,5 stopnia w Warszawie, odczuwalna 6,3. Nie jest przyjemnie, więc jeśli nie musicie, nie wychodźcie dzisiaj z domu. No chyba, że w Białymstoku, tam

0: prawie 20 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ale cóż, jest różnica między 20, kiedy pada deszcz i wieje wiatr, a kiedy jest na przykład 20 i pełne słońce, prawda? No właśnie, patrzę sobie na naszą wschodnią granicę, tutaj słońca brakuje, odrobina jest w Suwałkach, ale naprawdę gęste chmury i to widać na naszej mapie bardzo wyraźnie. Zresztą ostrzeżenie hydrologiczne jest, w sumie jest ich 5 w województwach. Nawet powiedziałabym po całej stronie wschodniej, czyli Białystok, mamy Lublin, mamy Rzeszów i mamy Podkarpacie i tutaj widzę też, że troszkę dzieje się w Zakopanem. Także w tych miejscach sporo wody na metr kwadratowy, a nawet więcej niż sporo. Także burze wiosenne i takie podlewanie ogródka odbywa się właściwie w całej Polsce i odbywać się będzie dzisiaj przez cały dzień. Jeśli chodzi o temperaturę, no najgorzej to nie jest, ale ta maksymalna na przeważającym obszarze kraju to od 10 do 14 stopni cieplej na wschodzie, tam 19-20 i właściwie już do 20 dochodzi temperatura w Białymstoku. To podobno maksimum na dziś, ale jak będzie, to się pewnie okaże i o tym będzie informować Was już Piotrek, a ja tymczasem powiem, że na obszarach podgórskich miejscami około 8 stopni się pojawia, no i wiatr, który nam towarzyszy, nawet w porywach do 60 km na godzinę. Na południowym wschodzie przejściowo dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni, co oznacza, że to, co widzimy na termometrach, wcale nie ma wiele wspólnego z tym, co odczuwamy. Po prostu temperatura jest o kilka stopni niższa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli macie ochotę podzielić się jeszcze waszymi preferencjami co do jazdy nocą czy w ciągu dnia, to z przyjemnością poczytam wiadomości. A my tymczasem spokojnie i powoli, chociaż na wysokich obrotach już teraz, jedziemy w kierunku godziny 14. Dzień dobry, Dagmara Kowalska, to ja zapraszam. It's the sound and look of the 60s. Surfers cruising Southern California beaches, trying to find waves even better than yesterday's. Surfing wasn't born here.

0: Dobrze, że zwolnili, bo myślałam, że zadyszki dostanę.
1: No właśnie, nie? Już nogi mi same po prostu poleciały gdzieś do przodu.
0: No właśnie.
1: A ja zostałam.
0: A poczekaj, ale to jesteś już w Krakowie, czy gdzie?
1: No, w tych butach siedmiomilowych, za Krakowem.
0: To może w kierunku Zakopanego, bo tam...
1: Nie, się, tam nie? Śnieg, fuj.
0: No właśnie,
1: fuja.
0: Właśnie.
1: Fuj, nie.
0: Troszkę nie. Już w maju to nie pasuje, nie?
1: Nie.
0: Chociaż właśnie dzisiaj mówiłam o tym, że jeśli macie ochotę pojeździć na nartach, to wcale nie w góry, gdzieś wysoko, daleko stąd, tylko właśnie Zakopane, bo tam spadł śnieg. O czym za chwilę będziemy mówić, a my tymczasem wyjeżdżamy
1: tak
0: na drugi. Monika Gniewaszewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy od poważnych utrudnień na A4 na wysokości Zabrza. Bez przejazdu w stronę Gliwic, w stronę Wrocławia. Tu droga jest zamknięta. Doszło do zdarzenia drogowego i za Rudą Śląską właściwie uciekajcie za cztery, bo drogowcy tutaj mówią, że te utrudnienia na troszkę sobie potrwają, bo nawet 2 godziny, a więc czekać na otwarcie to duże ryzyko, że bardzo dużo stracimy właśnie w korku. Chodzi o odcinek A4 za Rudą Śląską, a przed Gliwicami, między węzłami Sośnica, Zabrze Południe, na wysokości Zabrza, zresztą już jest korek. Samochód ciężarowy zderzył się z 2 autami osobowymi. Nie mamy informacji o poszkodowanych, no ale 3 pojazdy się zderzyły i blokada jezdni jest. Także za Rudą Śląską uciekajcie za czwórki, to jest taka rada nasza od Polskiego Radia Kierowców. Dobre informacje płyną z A2, w końcu udało się po kilku dobrych godzinach, żeby nie powiedzieć kilkunastu, odblokować zupełnie A2 między Łodzią a Warszawą. Tutaj przy wyjeździe z Łodzi w stronę Warszawy między węzłami Łódź Północ, Łowicz na wysokości miejscowości Wola Lubianowska w nocy doszło do zderzenia 2 samochodów ciężarowych. Było zwężenie w stronę Warszawy, korek 10-kilometrowy. Teraz pojazdów nie ma. Drogowcy donoszą, że zostały usunięte. No ale ten korek cały czas spowolnienie się utrzymuje, więc trzeba wziąć pod uwagę, że powolutku się rozładowuje zator, ale cały czas spowolnienia są. Spowolnienia mamy też na południu kraju, w Małopolsce. Tutaj one są spowodowane nie zdarzeniami drogowymi, bo tych już nie ma. Donoszą służby, że na jezdni prowadzącej w stronę Tarnowa od Krakowa jadąc mniej więcej na wysokości Bochni mieliśmy zwężenie do 1 pasa i tych utrudnień już nie ma, ale cały czas utrzymuje się niewielki zator w stronę Tarnowa. No i na obwodnicy Krakowa też spory ruch, na tyle duży, żeby korkował się węzeł Kraków Południe na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa. Do zjazdu do Zakopanego na Zakopiankę. Tutaj też na wysokości Libertowa małe spowolnienia w stronę Zakopanego. To wszystko w stronę Rzeszowa, bo w kierunku Katowic właściwie przejazd obwodnicą odbywa się płynnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.
0: Hej, witam wszystkich. Ja osobiście wolę jazdę w dzień. Kilka razy w roku robię dłuższe trasy Belgia-Polska. Jak czuję zmęczenie, to śpię w hotelu i dalej w trasę. Do młodych nie należy i to męczę się szybciej. Pozdrawiam, Renia. No właśnie, ale to tak jak mówiłam, wszystko zależy od tego, jak mamy ustawiony organizm i czy tego organizmu słuchamy, bo jak go słuchamy, to wtedy słyszymy wyraźnie, że nie powinniśmy jechać dalej. I wtedy trzeba postawić kropkę, zatrzymać się, pójść spać i wrócić w momencie, kiedy będziemy wypoczęci, bo wtedy będzie najbezpieczniej. Nie tylko dla nas, ale też dla innych użytkowników dróg. Kończąc ten wątek, bardzo Wam dziękuję za wszystkie wiadomości, bo to dla mnie ważne, że chcecie się wypowiedzieć w tym temacie. A my tymczasem za chwilkę będziemy wędrować w góry.

0: Wyobraźcie sobie, że w Tatrach spadł śnieg, na Kasprowym Wierchu miejscami może go przybyć nawet kilkanaście centymetrów. Ja mówiłam o 7, a może być więcej. Widoczność ogranicza mgła dodatkowo, a opadom towarzyszy także silny wiatr. Niewykluczone, że śnieg pojawi się także w niższych partiach gór. Pokrywa śnieżna długo się tam nie utrzyma, a o tym więcej opowiada kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski.
1: Śnieg występuje już od górnej granicy lasu, mniej więcej 1500 metrów nad poziomem morza. No i tak na Kasprowym Wierchu całkiem dużo tego śniegu już spadło. Szacujemy, że dzisiaj w ciągu dnia i w nocy może go spaść do około 10, być może lokalnie więcej centymetrów. Opady śniegu także w nocy mogą pojawiać się w niżej położonych częściach naszego regionu, także na Podhalu. Być może lokalnie nawet krajobrazy się zabielą, natomiast no, w środę już te opady i śnieg pozostaną tylko wspomnieniem, gdyż no, temperatura wyraźnie wzrośnie.
0: Czyli na narty to sobie nie pojedziemy. Ale kto by chciał w maju na narty jechać? A, może tacy są. To może bardziej do Masokorto. My poprosimy w Tatrach już piękne trasy, żeby móc sobie podreptać troszkę w letnich butach górskich, a nie w zimowych. A w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. O tym trzeba pamiętać. Wybierając się w tamto miejsce, obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

0: Na Kasprowym to nie śnieg, to popiół z płonącej planety. Pozdrowienia
1: białej.
0: Z ziemnego Olsztyna.
1: Białej planety
0: tak.
1: Chyba.
0: Tak, to z Olsztyna ktoś do nas pisze. Jak ktoś chce w maju na narty, to tylko do Colorado, ale niestety potrzeba też solidny worek szmalot.
1: No cóż.
0: Dziękujemy bardzo. Jak zaprosisz, przylecimy.
1: Tak jest.
0: Sprawdzić, czy
1: tak
0: działa.
1: Jest.
0: Ale przynajmniej na razie sprawdzamy to, co dzieje się na naszych drogach. I powiedz, wpadłaś do nas do redakcji o 11:00,
1: tak
0: mniej więcej,
1: jest.
0: Przed 11:00.
1: Tak było.
0: To wtedy było ciaśniej, a teraz jest luźniej? Czy
1: no,
0: jest...
1: Zdecydowanie mniejsze większe natężenie ruchu było, ale no niestety zdarzeń jest dużo i cały czas informacji jest sporo od służb, a więc to się nie zmienia. Zmienia się tylko to, że samochodów na drogach jest mniej, no ale to niestety nie znaczy, że te, które są, nie utykają w korkach.
0: Ale ciaśniej jest w miastach, czy poza miastami?
1: Poza miastami.
0: No dobrze, to sprawdźmy.
1: Na tych łączących trasach nas.
0: Mówisz, czyli
1: miasta.
0: Jedziemy na A4.
1: Tak jest, na A2.
0: Na A2, na A2.
1: Tak.
0: No, czasem tam wpadamy, faktycznie.
1: Wpadamy tam.
0: Tak
1: rzadko, na szczęście, ale wpadamy.

0: Mamy, niestety.
1: A jedynkę chyba najrzadziej.
0: Najrzadziej, no ale też się zdarza. Ale A4 króluje i dzisiaj chyba też.
1: No to jedźmy do królowej, złożymy pokłony.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy bystrych słuchaczy oczywiście. Tak, w kierunku Katowic są kłopoty z przejazdem na A4 i ten korek na wysokości Zabrza. Wszystko się zgadza. To moja pomyłka, przyznaję się. Teraz już korekta. W stronę Katowic nie przejedziecie. A więc no, na próżno zjeżdżać na wysokości Rudy Śląskiej albo za Rudą Śląską, tak żeby omijać korek nie trzeba. Przed Gliwicami tak naprawdę warto zjechać z A4, żeby ominąć korek w stronę Katowic. A do zdarzenia doszło, uwaga, na wysokości Zabrza, między węzłami Sośnica-Zabrze Południe na 319 kilometrze. Zderzenie samochodu ciężarowego i dwóch samochodów osobowych i blokada jezdni w stronę Katowic. Teraz wszystko się zgadza. No jest tutaj korek, także uciekajcie jadąc w stronę Katowic przed Gliwicami chyba z A4, żeby ten zator i blokadę ominąć. No i też to jest A4. Drogowcy zgłaszają, że koniec utrudnień mamy na trasie między Krakowem a Tarnowem, ale cały czas utrzymuje się zator tu na wysokości miejscowości Damienice między węzłami Targowisko-Bochnia. Tutaj mieliśmy blokadę jezdni na jednym pasie w stronę Tarnowa. Drogowcy mówią, że już zakończyły się czynności po zdarzeniu drogowym, ale korek cały czas jest, także ostrzegamy Was przed nim. A jeśli jesteśmy w Małopolsce, to też no, przypominamy, że duży ruch bardzo na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza w stronę Rzeszowa, jadąc od strony bramek w Balicach. Lepiej wygląda zdecydowanie sytuacja na A4 na Dolnym Śląsku, bo tutaj te korki właściwie się unicestwiły, nie ma ich. Małe spowolnienia są na wysokości Wrocławia, jadąc w stronę Opola i też za Legnicą, jadąc w stronę Wrocławia, ale to już długo właściwie za Legnicą, bo na wysokości Wądroża Wielkiego. No i jeszcze mamy dziesiątkę, to jest nowa informacja z dziesiątki, bo tutaj 4 osoby zostały poszkodowane. Nie ma już blokady dziesiątki. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje przez miejscowość Dybowo. To jest dziesiątka i trasa Bydgoszcz-Toruń.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: 33 minuty po godzinie 13. Powolutku jedziemy w kierunku godziny 14. Tak, to są wysokie obroty. Więc jeśli chcecie na wysokich obrotach, to tylko z nami teraz...

0: nietrzeźwi rodzice podróżowali z 2-letnim dzieckiem, auto wjechało do rowu. Mówimy o tym, żeby ostrzec, żeby przypomnieć, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym to podstawa. Do zdarzenia doszło w gminie Melgiew w województwie lubelskim. Ani matka, ani ojciec nie przyznają się do kierowania samochodem, ale ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Fordem zjechał z drogi do rowu. W samochodzie znajdowały się 3 osoby, 34-letni mężczyzna, 37-letnia kobieta oraz ich 2-letnie dziecko. I o tym mówi Elwira Domaracka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.
1: 34-latek miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu, natomiast 37-latka ponad 2,1. Dodatkowo mężczyzna posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Po zdarzeniu mężczyzna próbował oddalić się pieszo z miejsca, natomiast kobieta próbowała wyjechać pojazdem z rowu, jednak bezskutecznie. Oddalającego się z miejsca zdarzenia 34-latka zauważył świadek, który ruszył za nim i uniemożliwił mu ucieczkę do czasu przyjazdu służb.
0: I się mówi, i się trąbi, i się przypomina, i to niestety nie na wszystkich działa. Co się dzieje teraz

w tej sprawie, o której informujemy wam was w PRK. Teraz funkcjonariusze ustalają, kto siedział za kierownicą Forda w chwili zdarzenia. Za jazdę w stanie nietrzeźwości, przypomnę, grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a za złamanie zakazu sądowego kierowca może zostać ukarany dodatkowym dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów, przepadkiem pojazdu lub nawiązką na rzecz Skarbu Państwa oraz świadczeniem na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Mundurowi zajmą się także sprawą narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Kar jest bardzo dużo, ale chyba największą karą jest perspektywa, że przecież wszyscy mogli zginąć.

A ja mam do was pytanie tak na koniec. SUV, sedan, hatchback, która z nadwozi nie lubicie najbardziej, dajcie znać w naszej aplikacji. Jak zawsze albo głosowo, albo tekstowo. A teraz u nas Shania Twain. Jedziemy.

0: już 10 minut pozostało do godziny 14, a to w takim razie czas na serwis drogowy. Monika Gniewaszewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli jedziecie A2 na Mazowszu, trasa między Warszawą a Terespolem, no to tutaj już przejedziecie bez kłopotów, bo między Siedlcami Zachód a Groszkami, między tymi węzłami na wysokości miejscowości Jagodnej

0: Nie ma już utrudnień w stronę Terespola. Pasem awaryjnym odbywał się ruch. Teraz już jedziemy bez problemów. Natomiast rzeczywiście utrzymują się spowolnienia, korki w miejscach, gdzie doszło do zdarzeń drogowych, bo poza tym to natężenie ruchu jest zdecydowanie mniejsze niż to miało miejsce chociażby o poranku, bo tutaj to już nawet chyba porównywać nie trzeba z tą porą. Na wysokości Zabrza wciąż blokada jezdni w stronę Rudy Śląskiej, Katowic. Tutaj bez przejazdu po zdarzeniu drogowym. A więc unikajcie, jeśli możecie, tej A4 tu, bo kłopoty z przejazdem są, donoszą służby między węzłami Sośnica, Zabrze Południe. Na wysokości Zabrza właśnie jest blokada w stronę Katowic po tym, jak zderzył się samochód ciężarowy i dwa auta osobowe. Korek zmalał zdecydowanie na tej trasie na szczęście, a więc no o tyle jest to może dobra informacja. Uciekajcie jadąc w stronę Katowic już przed Liwicami. Chyba warto zjechać z tej A4, żeby w te blokady ominąć. Cały czas spory ruch na małopolskim odcinku A4 na wysokości Krakowa, choć zdecydowanie mniejszy. Ten największy ruch to między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina, na jezdni prowadzącej w stronę Balic, a więc samochody jakby się przeniosły. No i wciąż, mimo tego, że mamy informację o tym, że zakończyły się utrudnienia na trasie Kraków-Tarnów, to na wysokości Bochni cały czas jest korek na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa, w stronę Tarnowa, przed czym was ostrzegamy. Być może to jest jakieś inne zdarzenie, o którym służby nie informują. Kłopoty z przejazdem są też na S3 między węzłami Lubin Północ, Lubin Zachód, Dolny Śląsk. Tu na wysokości węzła Lubin Zachód mamy awarię samochodu osobowego na 271 km. No i jest zwężenie w stronę Legnicy, także uważajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tylko kombi, coś co nazywają sport wagon. Kombi z szybkim silnikiem, SUVy, crossovery to tylko mnie wkurzają, ale ani to zgrabne, ani się to drogi nie trzyma, wysoki środek ciężkości.

0: Jak tu namalować świat? Może Picassem?
1: No, można próbować, chociaż w różnych stylach różnie to wygląda, w zależności od nastroju. A dzisiaj właśnie ciekaw jestem, jak twój nastrój.
0: Całkiem nieźle, musiałabym powiedzieć, żeby nie skłamać. Nie, nie jest źle, tylko... Tylko trochę energii trzeba sobie dodać w tym dniu, bo jest dzisiaj bardzo niskie ciśnienie.
1: Tak?
0: Niestety, pada deszcz. Pada tam cały czas?
1: Troszeczkę. Jest taka szaleńcza pogoda. Czasami pada, a czasami wychodzi słońce. I tak to się toczy dzisiaj.
0: Piotr Chwilan mówi do państwa teraz już.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Przepraszam, że dzisiaj jest takim godzinnym, lekkim spóźnieniem, ale takie są wtorki, jeśli chodzi o mój kalendarz, ale już jestem.
0: Czyli jechałeś i nie mogłeś dojechać.
1: Tak, bardzo, bardzo długo. Więc zapraszam na wysokie obroty po godzinie 14. Będziemy kontynuować. Aga, bardzo dziękuję, że zostałaś o godzinę dłużej.
0: Nie ma problemu. Bardzo to było przyjemne dla mnie również.
1: Bardzo nam miło. A jeśli chodzi o tematy, to różne, między innymi dzisiaj porozmawiamy sobie o chronicznym zmęczeniu, ale nie tylko, bo także o cenach paliw.
0: O, no to szerokości.

0: Na zegarze minęła godzina 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wtorkowe popołudnie pod

0: Znakiem bardzo dynamicznej pogody nad Polską sporo chmur, choć miejscami pojawią się większe przejaśnienia. Najwięcej deszczu na północy, w centrum i na wschodzie. Na południu opady momentami będą miały charakter ciągły. Uwaga, szczególnie na Podlasie, Lubelszczyznę, Mazowsze. Tam mogą pojawić się burze z gradem i bardzo silnym wiatrem. W czasie wyładowań porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę. Temperatura mocno zróżnicowana. Na zachodzie i w centrum od 10 do 14, zdecydowanie cieplej na wschodzie, tam nawet około 20. W rejonach podgórskich chłodno, miejscami zaledwie 8. W górach wraca bardziej zimowa aura, w Tatrach deszcze ze śniegiem i śnieg, a pokrywa śnieżna może zwiększyć się nawet o 10 cm. Do tego dość silny wiatr z zachodu i północnego zachodu, szczególnie odczuwalny na południowym wschodzie kraju i w górach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie najcieplej w Białymstoku, 20 stopni, a w Zakopanem najchłodniej 5. Piotr Firan, dzień dobry.

0: Na początek zagadka. Mamy sytuację z serialu 07 z Głoście. Milicjant zatrzymuje porucznika Borewicza. Proszę bardzo, oto fragment.
1: No i gdzie się pchasz, baranie?
2: Daję mu 200.
1: Dokument.
2: W zasadzie macie rację, ale jak pan chce mandat, niech pan sobie idzie do tyłu i zapisze mój numer samochodu. I po drugie, niech pan powie koledze.
0: No właśnie, co porucznik Borewicz z serialu 07 z Głoście polecił zrobić, powiedzieć koledze milicjanta. Czekam na wiadomości w naszej aplikacji, tekstowo oczywiście albo głosowo, jak sobie życzycie, jak wam wygodnie, a przede wszystkim jak wam, jak bezpieczniej.
3: O, jak bezpieczniej.
0: Może tak, jak bezpieczniej.
3: Ale on tak brzydko się odezwał.
0: Oj Monika,
3: oj, no
0: naprawdę.
3: Co? Znaczy, no baranie od razu.
0: Ta, ale powiedział, że tak się zachował rzeczywiście porucznik Borewicz być może.
3: Porucznik Borewicz, jeszcze baranie. No, nie wiem.
0: No,
3: bądźmy dla siebie
0: mili. Dobrze.
3: Właśnie.
0: Monika Gniewaszewska o tym, co na drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre są w sumie wiadomości z naszych dróg, chociaż warunki jazdy miejscami rzeczywiście nie sprzyjają, ale coraz mniejszy ruch jest i to jest dobra wiadomość. Chociaż oczywiście są takie miejsca, gdzie będziemy zwalniać. Zwalniać, bo nie korkuje się już tak dramatycznie, jak to miało miejsce jeszcze przed południem. Między Legnicą a Wrocławiem jest na tyle duży ruch, żeby takie spowolnienie za Wądrożem Wielkim się utworzyło. Tu mamy prace drogowe na A4, na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. No i właśnie ta sytuacja takiego spowolnienia, ale niewielkiego, więc jest wszystko ok. Na A4 też cały czas, no to są już duże utrudnienia, chociaż korek zupełnie zniknął i wygląda też na to, że może już ta droga została odblokowana, ale jeszcze oficjalnej informacji nie ma. Chodzi o A4 i śląski odcinek na wysokości Zabrza. To tutaj mamy kłopoty z przejazdem, bo drogowcy wcale jeszcze nie mówią o tym, że się zakończyły. Na jezdni prowadzącej w stronę Katowic na wysokości Zabrza blokada jezdni jest, tak donoszą służby, po zderzeniu trzech pojazdów. Więc poważne zdarzenie. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, ale zderzył się samochód ciężarowy i dwa auta osobowe między węzłami Sośnica, Zabrze Południe. No i tutaj ma być blokada jezdni w stronę Katowic. Choć jest korek niewielki, to z mapy nie wynika, żeby była ta blokada, ale no, z objazdami tutaj trudności nie ma, no bo jesteśmy w samym sercu Śląska tak naprawdę. 29 pojawiły się kłopoty z przejazdem. Lubuskie, trasa Krosno-Odrzańskie, właściwie na wysokości Krosno-Odrzańskiego zderzyły się trzy auto osobowe, a kierowców obowiązuje wahadło.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Scena z serialu 07 z gościem. Milicjant zatrzymuje porucznika Borewicza. Słuchamy.
3: No i gdzie się pchasz, baranie? Daję mu 200.
4: Dokument.
3: W zasadzie macie rację, ale jak pan chce mandat, niech pan sobie idzie do tyłu i zapisze mój numer samochodu. I po drugie, niech pan powie koledze...
2: Co porucznik Borewicz z serialu 07 zgłoś polecił zrobić koledze milicjanta? Nasza aplikacja czeka na dokończenie tego zdania tekstowo albo głosowo, a za kilka minut u nas gość, porozmawiamy sobie o cenach paliw w naszym kraju.

0: Kierowcy uważnie zawsze patrzą na ceny przy dystrybutorach. Po majówce paliwo trochę potaniało, ale pytanie brzmi, na jak długo? Wiele osób zastanawia się też, co dalej z programem CPN, czyli mechanizmem, który ma pomagać utrzymywać niższe ceny paliw. Wszystko dzieje się w momencie, gdy sytuacja międzynarodowa jest napięta, nerwowa, a to oczywiście wpływa na rynek ropy i na ceny w hurcie. Przy naszym telefonie Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Po majówce ceny paliw trochę spadły. Z czego to wynika?
1: Tak, istotnie to był efekt spadku cen ropy naftowej, ponieważ wszystko wskazywało na to, że porozumienie, które byłoby początkiem zakończenia wojny w Iranie, a przede wszystkim szansą na odblokowanie cieśniny Ormus, było już bardzo, prace nad tym porozumieniem były bardzo zaawansowane i wszystko zmierzało jakby do zawarcia tego porozumienia. Natomiast niestety ten tydzień przynosi już nam zmianę tej sytuacji. Ani Stany Zjednoczone, ani Iran nie akceptują wzajemnych oczekiwań, zwłaszcza odnośnie programu nuklearnego i samego odblokowania cieśniny Ormus. To są te takie najbardziej kluczowe, sporne kwestie w ramach tego porozumienia. I znowu ceny ropy naftowej rosną i chociaż jeszcze na stacjach kolejne ogłaszane przez ministra te maksymalne, ministra energii, te maksymalne poziomy cen paliw dla benzyn, oleju napędowego w kraju na kolejny dzień i jeszcze są niższe i korzystne, to

No niestety ta sytuacja w tym tygodniu może się zmienić już na naszą niekorzyść, czyli w drugiej połowie tygodnia te ceny ogłaszane przez ministra energii będą wyższe. Zresztą sam pakiet oficjalnie obowiązuje do piątku, ale tu chyba jest duże prawdopodobieństwo.

0: został przedłużony na kolejny okres.
1: No właśnie, pani powiedziała o tej ropie Brent. Wygląda na to, te $107 to jeszcze nie jest jakaś tragedia, bo zdarzały się takie momenty, że ona nawet i powyżej $120 była notowana na rynkach.
0: Tak, nie jest to jeszcze jakieś maksimum istotnie, ale pamiętajmy, że niedawno cena ropy spadła poniżej $100 za baryłkę, w okolice $96-97, co właśnie otworzyło trochę szanse na te tańsze paliwa w kraju, wtedy kiedy wydawało się, że to porozumienie może zostać dość szybko zawarte. Natomiast dzisiaj jakby znowu ta premia geopolityczna rośnie. Rynek coraz bardziej zaczyna wyceniać już, że ten konflikt będzie niestety utrzymywał się dłużej, że żegluga przez cieśninę Ormus nie będzie szybko wznowiona. W związku z tym mamy do czynienia ze wzrostem cen ropy. Jeśli będzie taka sytuacja się utrzymywała, czyli dalej będzie niepewność, a już jakby w najgorszym scenariuszu niewykluczone, że znowu dojdzie do jakichś działań zbrojnych w regionie, czy ataków na infrastrukturę, czy też na tankowce w cieśninie Ormus, no to niestety możemy znowu zacząć zbliżać się do tej psychologicznej bariery $120 za baryłkę.
1: Jak długo ten program jest w stanie utrzymywać ceny na polskich stacjach paliw? Na polskich stacjach paliw mówię o programie CPN w Ryzach.
0: Można powiedzieć, że dopóki rząd będzie go przedłużał, a będzie go przedłużał, z jednej strony uwzględniając oczekiwania społeczne, ale z drugiej strony też analizując możliwości budżetu. Wiemy, że to jakby tego typu program, on o ile jest korzystne dla konsumentów, to jakby realnie, wymiernie obniża wpływy do budżetu. W związku z tym, poza tym są to rozwiązania tymczasowe. Jeśli chodzi o podatek akcyzowy obniżony, to pierwotnie ustawowo minister finansów został uprawniony do stosowania niższej stawki w ramach tego minimum unijnego do 30 czerwca, więc w tym momencie to jest jakby ustawowo określone do 30 czerwca. Natomiast jeśli chodzi o podatek VAT i tą maksymalną cenę wyznaczoną przez ministra energii na każdy dzień, no to widzimy, że tak naprawdę co dwa tygodnie już ten program został przedłużane. I teraz prawdopodobnie, jeżeli mówimy o szansie na przedłużenie programu CPN, to również w takiej perspektywie do końca maja, pewnie, a więc kolejne dwa tygodnie, z zastrzeżeniem oceny, analizy tego, co się będzie działo. I tak naprawdę myślę, że rząd dlatego nie ustala takiego okresu z góry, na przykład na 3 miesiące, ponieważ wszyscy oczekujemy, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie zacznie się stabilizować i takim głównym jakby pretekstem do tego, żeby zacząć powoli wycofywać się z programu CPN, byłoby wznowienie żeglugi
1: po cieśninie Ormus.
0: Tak.
1: Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z firmy BM Reflex, mówiła o możliwych scenariuszach w ciągu najbliższych kilku tygodni, chociaż to jest bardzo trudne. 25 minut po godzinie 14.

0: 28,5 minuty po godzinie 14. Słuchamy jeszcze raz naszej zagadki dźwiękowej. Cytat serialu 07. Zgłoś się, milicjant zatrzymuje porucznika Borewicza.
1: No i gdzie się pchasz, baranie? Daj mu 200.
2: Dokument.
1: W zasadzie macie rację, ale jak pan chce mandat, niech pan sobie idzie do tyłu i zapisze mi numer samochodu. I po drugie, niech pan powie koledze...
0: No właśnie, co porucznik Borewicz serialu 07 Zgłoś się polecił zrobić koledze milicjanta? Słuchamy.
3: Witam. Milicjant miał przekazać swojemu koledze, żeby jutro rano zgłosił się do inspektora Kowalczyka i sam zameldował, jak odnosi się do kierowców. Pozdrawiam.
4: Dzień dobry, szanowny panie redaktorze. Oczywiście 8.30 u naczelnika Kowalczyka na dywanik, bo tak nie może się milicjant milicji obywatelskiej odnosić do obywatela. Serdecznie pozdrawiam. Wojtas z Fafika.
5: Oczywiście, że miał się zgłosić w dniu jutrzejszym na godzinę 8 do naczelnika Kowalczyka, także nie wolno Borewicza wyzywać i z nim zadzierać. Pozdrawiam serdecznie, Marcin z G31.
0: No chyba nikogo nie wolno, nie tylko Borewicza.
6: No i jeszcze ta łapuwa w AFE.
0: Jaka
6: czy
0: łapuwa?
6: Zrozumiałam?
0: Nie, żadnej łapuwy tam nie było, Moniko. Tam było polecenie, żeby wystawić mandat.
6: Naprawdę?
0: 200 zł, tak. Moniko, czy chciałabyś nam coś powiedzieć?
6: Nie.
0: To posłuchajmy rozwiązania, jak ta scena rzeczywiście brzmiała.
1: No i gdzie się pchasz, baranie? Daj mu 200.
2: Dokument.
1: W zasadzie macie rację, ale jak pan chce mandat, niech pan sobie idzie do tyłu i zapisze mi numer samochodu. I po drugie, niech pan powie koledze, żeby się jutro zgłosił o godzinie 8.30 do naczelnika Kowalczyka. I żeby sam zameldował, jak się odnosi do kierowców. Cześć.
6: A 200 to co to było?
0: Przepraszam, Ania jeszcze, Edward, no mandat miał mu wystawić za to, że jeździ jak szalony. I wiele innych osób napisało rozwiązania, między innymi Konrad, więc brawa dla was wszystkich.
6: Co ja bym z ciebie zrobiła?
0: Rozwiązanie? No nie. No odpowiedzmy sobie na to pytanie.
6: Nie zrozumiała.
0: No widzisz, ale to tak zawsze jest, Moniko. Ogląda się, moja mama z tatą też oglądają i ona zawsze go pyta, ale o co tu chodzi? I on jej tłumaczy. No,
6: no proszę.
0: A czasami ktoś, jedna, druga osoba nie zrozumie. Ja jakoś zawsze razem raźnie się ogląda.
6: A
0: no.
6: Jaka ja jestem.
0: Kolega z pracy, koleżanka. Można, razem
6: możemy
0: damy radę.
6: Na sobie liczyć, na siebie.
0: Tak. Sprawdźmy teraz, co się dzieje na drogach. Monika ma najnowsze informacje.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy 3 zgłoszenia od służb, dokładnie 3. Z A4 cały czas aktualny, choć tutaj sytuacja zdecydowanie lepiej wygląda. Przy dojeździe do Katowic, a właściwie do Zabrza, brak przejazdu w stronę Katowic. Węzeł Sośnica, Zabrze Południe, tak donoszą służby. Na 319 kilometrze zderzenie 3 pojazdów, samochód ciężarowy, 2 auta osobowe. No i taka sytuacja. Na szczęście bez poszkodowanych, to jest dobra wiadomość. I to jest jedna wiadomość z A4. Kolejna jest z S3, trasa węzeł Lubin Północ. Lubin Zachód, w pobliżu węzła Lubin Zachód. 271 kilometr. Uważajcie, bo samochód osobowy się zepsuł. No i mamy ruch jednym pasem w stronę Legnicy. No i jeszcze Krajowa 10. Tutaj jest ruch na zmianę jednym pasem. 4 osoby poszkodowane w wypadku na trasie 10 Bydgoszcz-Toruń w pobliżu miejscowości Dybowo w Kujawsko-Pomorskiem. Samochód osobowy zderzył się z busem i samochodem ciężarowym. Droga była zablokowana. No a teraz jedziemy na zmianę jednym pasem, tak jak wspomniałam, a więc blokady nie ma. Natężenie ruchu, ono nie jest duże, ale są takie miejsca, gdzie będziemy zwalniać. To jest oczywiście obwodnica Krakowa. Ona nam zwalnia. W tej chwili ten korek, spowolnienie się przeniosły, bo między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Tyniec, na jezdni w stronę Katowic, przed bramkami w Balicach też spowolnienie. Zniknął korek z okolic Bochni, bo tutaj mieliśmy w stronę Rzeszowa korek na wysokości Bochni, jego już nie ma. Zwalniamy też na Śląsku między Katowicami a Mysłowicami na A4, na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa i też uwaga, bo na wysokości Sosnowca S86 od strony Katowic jadąc, a w kierunku Dąbrowy Górniczej.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To dopiero pierwsza zagadka, będą kolejne, a zatem bądźcie czujni, to są wysokie obroty, 27 minut do godziny 15.

0: 3 promile alkoholu miał w organizmie kierowca zatrzymany w powiecie zambrowskim. Tym razem z ruchu wyeliminował go inny użytkownik drogi.
1: O swoich podejrzeniach dotyczących trzeźwości jednego z kierowców samochodów na drodze poinformował dyżurnego zambrowskiej komendy policji kierowca z Łomży. Z jego relacji wynikało, że jadący przed nim Opel z trudem utrzymywał prawidłowy tor jazdy, dlatego po przekazaniu informacji policjantom postanowił nadal jechać za nim, nawet wówczas, gdy ten zjechał już w boczną drogę. Zgłaszający zderzenie dźwiękami klaksonu oraz miganiem światłami skłonił kierowcę jadącego przed nim Opla do zatrzymania pojazdu. Kiedy podszedł do kierującego, wyczuł wyraźny zapach alkoholu, wyjął więc kluczyki ze stacyjki i czekał na policjantów. Ci po przyjeździe na miejsce zbadali 70-latka alkomatem, który w organizmie lekkomyślnego kierowcy wykazał 3 promile alkoholu. Mężczyzna od razu stracił prawo jazdy, a za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok.
0: Bardzo dziękujemy za te relacje. 3 promile alkoholu miał ten kierowca w organizmie. Na szczęście ktoś go zatrzymał. Doszło tutaj do zatrzymania obywatelskiego. No i cóż, uniemożliwiono temu delikwentowi, który w ogóle nie powinien siadać za kierownicę, dalszą jazdę. 20 minut do godziny 15. Polskie Radio Kierowców. U nas niebawem także najnowsze informacje drogowe.

0: No i teraz kolejna zagadka. Tym razem ja wam będę podawał podpowiedzi, a wy będziecie zgadywać, o co może dzisiaj chodzić. Tych podpowiedzi będzie kilka. Zaczynamy od najbardziej ogólnych i jeśli chodzi o pierwszą, to jest ona następująca. Bez tego czegoś nie ruszysz z miejsca. Jeśli chodzi o komunikację, to tradycyjnie korzystamy z naszej aplikacji. Można do nas napisać wiadomość, można także nagrać. Pierwsza podpowiedź: bez tego nic nie ruszy z miejsca. Będą kolejne podpowiedzi, ale zanim kolejne podpowiedzi, to między innymi najpierw sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Dzisiaj w całym kraju mamy dosyć problematyczne warunki, jeśli chodzi o jazdę. W wielu miejscach pada deszcz, także wieje wiatr. No i na razie to się tak będzie toczyć. Szczegóły pogodowe także
1: za chwilkę,
0: ale najpierw Monika Gniewaszewska i szczegóły dotyczące tego, jak się jeździ o tej porze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i chyba największe korki mamy na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy. Tutaj zwalniamy dosyć mocno na S8, na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku i w kierunku Wrocławia, ale ten korek nie jest oczywisty, może być zaskoczeniem, bo pojawia się też w okolicach węzła Łabiszyńska, ale później również w okolicach węzła Konotopa. A więc przy zjeździe z S8 na A2 jadąc w stronę Łodzi i też zjeżdżając węzłem Konotopa na obwodnicę S2. Także tutaj ostrzegamy was, bo będziecie zwalniać, jeśli myślicie, że już minęliście korek na S8 w okolicach węzła Łabiszyńska, no to nie, bo później jadąc S8 na wysokości Warszawy jest kolejny właśnie w okolicach węzła Konotopa przy wyjeździe z Warszawy. Zwalniamy też na węźle Warszawa Południe, na S2, południowa obwodnica Warszawy, na jezdni w stronę Poznania, w stronę węzła Opacz. Jest takie małe spowolnienie. Nie mamy dużo utrudnień, nie mamy dużo zgłoszeń od służb, w tym nawet jest dobra informacja z dziesiątki. Utrudnienia zakończyły się w miejscowości Dybowo. Działania służb były potrzebne, no bo mieliśmy 4 osoby poszkodowane. Także na miejscu były też służby medyczne. Obowiązywał kierowców ruch na zmianę jednym pasem. Wcześniej droga była w ogóle zamknięta. Dziesiątka na trasie Bydgoszcz-Toruń. No a teraz jedziemy bez kłopotów. Cały czas natomiast duże problemy są z przejazdem

0: A4, bo drogowcy zgłaszają, że nie przejedziemy A4 w stronę Katowic na wysokości Zabrze. Doszło do zdarzenia drogowego między węzłami Sośnica, Zabrze Południe, 319 km. Samochód ciężarowy zderzył się z dwoma autami osobowymi. No i stąd te kłopoty z przejazdem. S3 bez zmian, trasa węzeł Lubin Północ, Lubin Zachód, węzeł Lubin Zachód. Awaria samochodu osobowego i zwężenie w stronę Legnicy. No a jeśli chodzi o to natężenie ruchu, no to na właśnie Mazowszu obwodnicy Warszawy jest największe, ale spory ruch też na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza w stronę Śląska, no i też za Katowicami jadące w stronę Krakowa, za węzłem Murckowska. Też zwalniamy i zwalniamy zjeżdżając z węzła Murckowska A4 z A4 na 86 w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czekamy także na informacje od Was a propos tego, jak się jeździ we wtorek, 12 dzień maja. Pierwsza podpowiedź w naszej zagadce. Bez tego nic nie ruszy z miejsca. O co może chodzić? Wiadomości w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. 7:30 do 15:00.

0: Bez tego nic nie ruszy z miejsca. Taka jest pierwsza podpowiedź. Chęci napisał nasz słuchacz. Mamy także paliwo. Paliwo od Agnieszki. Tarcie od Toczka. I mamy na razie jeszcze inne odpowiedzi, ale druga podpowiedź jest taka. Dziś to coś nie jest już tak powszechne jak kiedyś no, w samochodach popularnych marek. To jest druga podpowiedź. Tymczasem na zegarze minęła 15, więc sprawdzamy, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i nadal pogoda w kratkę. Nad większością kraju utrzymuje się duże zachmurzenie i także przelotne opady deszczu. Najbardziej intensywne opady na wschodzie Polski. Tam może spaść nawet do około 30 mm deszczu. Lokalnie pojawią się także burze z gradem, szczególnie na Mazowszu, Podlasiu i na Lubelszczyźnie. Na termometrach od 10-14 stopni w większości regionów, ale na wschodzie wciąż cieplej, do około 20. Chłodniej w górach i na terenach podgórskich, w Tatrach śnieg, a warunki turystyczne wyraźnie się pogarszają. Silniejszy wiatr nadal daje się we znaki w porywach do 70 km na godzinę, a podczas burz nawet do 80 w Sudetach i Karpatach bardzo wietrznie, dlatego warto zachować ostrożność.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy to jest patataj, patataj, patataj?

To będzie to? Tak, to będzie to. Zaraz się ten rytm... O, już. Pędzą konie. No to w tym rytmie przypominam dwie pierwsze podpowiedzi. Bez tego nic nie ruszy z miejsca. Dziś nie jest już tak to coś powszechne, jak kiedyś w samochodach popularnych marek. O co może chodzić? Czekam na wasz ruch. Oczywiście nasza aplikacja do waszej dyspozycji. It doesn't...

0: Dziś nie jest tak powszechne jak kiedyś w samochodach popularnych marek. Napisał słuchacz Jarek, że to popielniczka, ale nie chodzi o popielniczkę, chodzi może o stacyjkę, których jest coraz mniej. Paweł z Trzebnicy, także nie chodzi o stacyjkę i mamy jeszcze kluczyk do stacyjki. Gacuś z pracy napisał do
1: ale
0: nas.
1: Ale wiesz co, jak to się wspaniale tak, zrymowało. Napisał Jarek, że to nie jest już takie popularne wśród marek.
0: Mm-hmm.
1: Prawda?
0: Ładnie. Bardzo ładnie, Moniko.
1: Bardzo ładnie?
0: Tak, bardzo ładnie się bawisz.
1: Bawię się, tak. Bardzo ładnie się bawię.
0: Uczyć bawiąc, bawić ucząc.
1: O, proszę
0: to
1: bardzo.
0: Jest, to jest twoja dewiza życiowa.
1: Tak.
0: Sprawdzamy 10 minut po 15, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczyna gęstnieć atmosfera, proszę Państwa, na naszych drogach. Powiem tak, niestety, ponieważ korek pojawił się na A1 na południu Gliwice-Jastrzębie-Zdrój, na jezdni prowadzącej w stronę na południe, właśnie w stronę Gorzyczek, mamy korek na wysokości miejscowości Bełk, od Czerwionka Leszczyny, chyba tak będzie lepiej rozpoznawalna ta trasa. W stronę na południe, zdarzenie drogowe prawdopodobnie jakieś, o którym jeszcze do końca nie wiemy jakie, na wysokości Szczejkowic. Nie, to mieliśmy już te kłopoty z przejazdem. One, drogowcy mówili, że się zakończyły, a tutaj korek powstał znów. No może samochód, pojazd, który brał udział w zdarzeniu jest teraz usuwany, bo rzeczywiście ostrzegamy Was, że jest korek na A1 jadąc w stronę na południe. On ma ponad 4 km za Gliwicami. No i też, a skoro jesteśmy tu na Śląsku, no to coraz gęstniej jest, coraz bardziej gęsto jest na tych drogach Śląska. Mamy za węzłem Murckowska, korek na jezdni w stronę Krakowa.

0: tutaj zwalniamy i też na krajówkach zwalniamy. 81 i 86 też nam zwalnia na jezdniach, które prowadzą nas na południe. No i co dzieje się w Małopolsce na przykład? No tutaj bez zmian. Ten ruch jest wciąż spory na obwodnicy Krakowa między węzłami Krakowska Wina Bramki w Balicach i to na obu jezdniach. Ten ruch jest duży. No i przypominamy wam, że obwodnica Warszawy, węzeł Konotopa, to tutaj doszło do zdarzenia drogowego. Węzeł Konotopa łączy sobie S2, A2 i S8 i to zdarzenie drogowe dotyczy właśnie kierowców korzystających z S8 i S2, bo przed węzłem Konotopa jadąc w stronę Wrocławia od strony Białegostoku wjeżdżamy w zator, bo samochód osobowy zderzył się z ciężarowym właśnie tutaj na węźle Konotopa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No ewidentnie nie idzie wam dzisiaj zgadywanie. W takim razie trzecia podpowiedź. W dużej mierze to zostało wyparte przez coś tańszego i prostszego w produkcji. Oczywiście chodzi o rzeczy związane z motoryzacją, z samochodami, z częściami samochodów, z różnego rodzaju zjawiskami, które wiążą się z przemieszczaniem się. W dużej mierze to coś zostało wyparte przez coś tańszego i prostszego w produkcji. O co może chodzić? 12:30 po 15:00.
3: Róże

Bez tego nic nie ruszy z miejsca. Dziś nie jest tak powszechne jak kiedyś w samochodach popularnych marek. Mamy odpowiedzi. Mam powietrze w kołach, Gacuś napisał. Możemy także napisać o gaźniku. Ania i Darek ze Złotej. Ktoś pisze, że zegary analogowe na cyfry zamienili. Ale bez zegarów da się jechać. Ta sama odpowiedź, ten sam słuchacz odpowiada sobie. Mamy też tą popielniczkę, więc trzecia podpowiedź była następująca. W dużej mierze to coś zostało wyparte przez coś tańszego i prostszego w produkcji. I gdybyśmy się tak zastanowili nad tymi zegarami, na przykład analogowymi, tymi, które rzeczywiście funkcjonowały w naszych samochodach, to pewnie jest to rozwiązanie droższe pod pewnymi względami, albo bardziej skomplikowane, może tak, bo dzisiaj naprawdę w samochodach mamy ekrany, no i te ekrany jakoś się przyjęły, można sobie zmieniać różne motywy. W zasadzie niektórzy nie narzekają, oczywiście są też tacy, którym się to nie podoba. Ale nie chodzi tutaj o zegary w samochodzie, ani o poprzednie rzeczy, ani o powietrze w kołach, ani o gaźnik. Więc kolejna podpowiedź. Dobrze używane potrafi dać dużą stabilność. To coś. Jeśli chodzi o odpowiedzi, to wiadomo, znacie drogę. Nasza aplikacja tekstowo albo głosowo. 20, już prawie 1 minut po godzinie 15. O co może chodzić? Dobrze używane potrafi dać dużą stabilność.

0: Dobrze używane potrafi dać dużą stabilność. W dużej mierze zostało wyparte przez coś tańszego i prostszego w produkcji. Słuchamy odpowiedzi.
1: Może chodzi o opony bezdętkowe. Kiedyś były produkowane opony dętkowe, które były droższe w produkcji. W dzisiejszych czasach takich opon już nie ma.
0: Bez tego nic nie ruszy z miejsca. Dziś nie jest już tak powszechny jak kiedyś w samochodach popularnych marek. Ale no, to by pasowało, ale to nie o to chodzi. Więc gdzieś indziej musimy poszukać tego rozwiązania. Mamy też pytanie, czy to będzie koło zapasowe, które dzisiaj mamy zestaw naprawczy, który pozwoli dojechać na miejsce. Na pewno tańsze rozwiązanie Renia i marek. Mamy też Tempomat, mamy też dętkę od Jarka, ale nie chodzi o te rzeczy. Przy dynamicznej jeździe może powodować efekt uciekania. To jest najnowsza podpowiedź. My jedziemy dalej, a ja czekam na odpowiedzi od Was.

0: Monika Gniewaszewska za moment o tym, co na drogach, ale najpierw informacja od Was.
1: Trasa numer S10 między Stargardem a Słukaniem. Kolizja, utrudnienia w ruchu zachodniopomorskiej. Pozdrawiam.
0: Uważamy codziennie na drogach, a dzisiaj wyjątkowo, bo w wielu miejscach opady deszczu, miejscami także intensywne. A propos szczegółów pogodowych, to jeszcze przyjdzie na nie czas, a teraz sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Posypały się utrudnienia. Informacji od służb jest bardzo dużo w tej chwili. W ciągu tych 20 minut pojawiły się niestety. No i wiemy, co wydarzyło się dokładnie na A1, bo wspominałam o niej właśnie 20 minut temu. No i teraz między węzłami Rybnik-Żory na wysokości miejscowości Czerwionka-Leszczyny. 18 kilometr, samochód osobowy się zapalił. Nie ma kompletnej blokady na południe w stronę Gorzyczek, ale jest zwężenie niestety, które skutkuje właśnie korkiem wspominanym już wcześniej. On się utrzymuje, ponad 5-kilometrowy w tej chwili jest. Utrudnienie około godziny ma potrwać, tak szacują służby. Kolejne zdarzenie drogowe, do którego doszło, to jest S6 na Pomorzu, obwodnica Trójmiasta, Gdynia Wielki Kack, Gdańsk Osowa. Między tymi węzłami na 322 kilometrze cztery samochody osobowe się zderzyły. No i jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. No i tutaj korki się tworzą niestety na obwodnicy Trójmiasta. 57 to jest też informacja właściwie sprzed chwili. Trasa Bartoszyce-Biskupiec, miejscowość Biesowo. 34 kilometr, 3 osobówki i w tym momencie no nie mamy dokładnych informacji, ale są utrudnienia i mają potrwać około 2,5 godziny. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych. S8 w Warszawie, korkuje się węzeł Konotopa, ale tutaj mamy zdarzenie drogowe. Osobowy z ciężarowym zderzyły się przed tym węzłem Konotopa, wyjeżdżając z Warszawy albo wjeżdżając na S2, czyli albo wjeżdżając na A2 albo na S2 jadąc S8 do węzła Konotopa. I tutaj korek jest spory, bo to jest obwodnica Warszawy i pora też już taka, że ruch jest coraz większy. No i uwaga, bo ta A4, tutaj rzeczywiście nie widać blokady. Chodzi o Zabrze, na wysokości Zabrza. Na poboczu działają służby, to wiemy od Was, drodzy słuchacze. Chodzi o A4 na wysokości Zabrze.

0: Zabrze, węzeł Sośnica, Zabrze Południe w stronę Katowic. Była blokada jezdni, no a teraz nie ma blokady, przejazd jest, ale działają służby wciąż. Są też pojazdy, także uważajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez tego nie ruszysz z miejsca. Dziś nie jest tak powszechne jak kiedyś. W dużej mierze zostało to rozwiązanie wyparte przez coś tańszego i prostszego w produkcji. Dobrze używane potrafi dać dużą stabilność.
3: Michał z tej strony, z Tomasza Walubelskiego. Oczywiście chodzi o hamulec ręczny. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy Michała. Nie chodzi o hamulec ręczny. Najnowsza podpowiedź jest następująca. Przy dynamicznej jeździe to coś może powodować efekt uciekania. Czy pojawią się dobre odpowiedzi? Czekam na wasze wiadomości tekstowo albo głosowo w naszej aplikacji.

0: No właśnie, nasza zagadka jeszcze cały czas nierozwiązana. Dobrze używane potrafi dać dużą stabilność. Przy dynamicznej jeździe może powodować efekt uciekania. Chodzi o system ABS. Łukasz Stusona, stabilizator, ewentualnie drążek stabilizatora. Napęd hybrydowy, pisze Grzegorz, Suzuki ABS-y, Reniaski. Próbujemy dalej. Resory Renia i Marek. Czy chodzi o ESP? Nie chodzi o ESP. Ponownie mamy ABS. No i mamy jeszcze taką odpowiedź.
1: Jeśli mówimy o większych prędkościach i uciekaniu pojazdu, to może należałoby obstawić obciążniki, wyważanie kół.
0: Nie chodzi o obciążniki ani o wyważanie kół. To jeszcze już ostatnia podpowiedź. Wpływa to na rozkład masy i sposób zachowania auta w zakrętach. W naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. 21 do 16.

0: to rozwiążemy sobie zagadkę. DSC może ten system Mirka z Lexusa. 4x4 pisze Grzegorz z Quattro. Silnik, a może mamy tutaj mechanizm różnicowy, ABS, stabilizator. Mamy też na przykład takie odpowiedzi.
1: A może chodzi o tylny napęd? Pozdrawiamy Danka i Cezar.
2: Dzień dobry, czy chodzi może o tylny napęd? Pozdrawiam Tomek z Citroena.
3: To może być napęd na tylnią oś?
0: I tak, bez tego nie ruszymy z miejsca, to by się zgadzało, no bo bez żadnego napędu nie ruszymy. Dziś nie jest tak powszechne jak kiedyś w samochodach popularnych marek, to też by się zgadzało. W dużej mierze został wyparty przez coś tańszego i prostszego w produkcji. Dobrze używane potrafi dać dużą stabilność, to też prawda. Przy dynamicznej jeździe może powodować efekt uciekania. No tak, kiedy dodajemy gazu i skręcamy, no to może nas troszeczkę zarzucić, zwłaszcza na śliskiej nawierzchni. Wpływa to na rozkład masy i sposób zachowania auta w zakrętach. Chodziło o napęd na tylną oś. Brawa! Moi drodzy, spisaliście się, chociaż naprawdę próbowałem was wywieźć w pole, ale nie z wami te numery. Udało się, gratuluję wszystkim, którzy brali udział w naszej zabawie, ale także udało się niektórym odgadnąć. Naprawdę duży szacunek. 13 minut do godziny 16.

0: No właśnie, a nam potrzeba więcej informacji drogowych. Sytuacja jest dynamiczna. Monika Gniewaszewska mówiła 20 minut temu o tym, że wszystko się zmieniło.
1: Tak jest.
0: W jednej chwili, to teraz sprawdźmy szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No jest dynamiczna ta sytuacja na naszych drogach. Rzeczywiście korki pojawiają się w nieoczywistych miejscach. No i też jest ich coraz więcej niestety. Tak jest dzisiaj na A2. Chociażby już ta autostrada przewijała się w naszych informacjach, co nie jest częstą sytuacją, ale dziś tak jest właśnie. No i teraz korek pojawił nam się na A2 na wysokości Poznania, czyli wielkopolski odcinek A2 na wysokości Komorników. Zawęzłem Komorniki, zawęzłem Poznań-Komorniki na jezdni prowadzącej w stronę Świecka, a przed węzłem Poznań-Zachód. Korkuje się A2 i S11. S11 przy zjeździe na A2 węzłem Poznań-Zachód. Ostrzegamy Was przed tymi korkami. Korki mamy również w innych miejscach. Oczywiście obwodnica Warszawy tutaj zakorkowana jest standardowo na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku, ale też w kierunku Wrocławia. No i tu mamy zdarzenie drogowe w okolicach węzła Konotopa, co skutkuje korkiem. On może być zaskoczeniem, bo jego często nie ma. Korek zaczyna się na wysokości Bemowa, ciągnie po węzeł Konotopa, czyli miejsce zdarzenia drogowego. Jest dla wszystkich tych, którzy z Warszawy wyjeżdżają, wjeżdżają na A2 albo chcą zjechać na S2, jadąc w stronę Terespola. Też korki mamy na S2 na wysokości węzła Warszawa Południe, to jest jezdnia.

0: W stronę Poznania, w stronę węzła Opacz. Zakorkowane już powolutku też ulice miast, między innymi też Warszawy. Jak sobie pojedziemy na północ kraju, to obwodnica Trójmiasta też już miejscami stoi, niestety, ale też stoi za sprawą zdarzenia drogowego, o którym informują nas też służby, bo między węzłami Gdynia Wielki Kack, Gdańsk Osowa, tu w stronę Łodzi, na 322 kilometrze mamy zderzenie 4 osobówek. No i stąd te duże kłopoty z przejazdem, bo korek jest, utworzył się. Na południu kraju, no to oczywiście obwodnica Krakowa, ale też Śląsk i Dolny Śląsk. Tutaj już na Śląsku to okolice Katowic, dosyć mocno zakorkowana A4 między Katowicami a Mysłowicami i też S86. Katowice-Sosnowiec w stronę Dąbrowy Górniczej. No i na koniec uwaga, bo korka tu zwykle nie ma, a teraz jest, bo mamy zdarzenie drogowe na A1. Czerwionka-Leszczyny. Kłopoty z przejazdem są. Drogowcy tutaj informują, że na A1 między węzłami Rybnik Żory na wysokości wspomnianej Czerwionki Leszczyny, 18 km. Pożar osobówki miał miejsce, jest już ugaszona, no ale cały czas zwężenie w stronę Gorzyczek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: To była reklama.

0: Na zegarze już prawie godzina 16, więc sprawdzamy, co z pogodą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nadal sporo chmur, zachmurzenie będzie dość duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Na południu kraju, szczególnie w rejonach podgórskich, deszcz będzie przechodził w deszcz ze śniegiem. A wysoko w górach już sam śnieg. W Tatrach może przybyć nawet do 7 cm śniegu. Temperatura spadnie w nocy do 3-7 stopni, ale w chłodniejszych miejscach, zwłaszcza na obszarach podgórskich, tylko 0-2 stopnie maksymalnie. Lokalnie przy gruncie możliwy lekki mróz do minus 2, szczególnie na Przedgórzu Sudeckim. Wiatr wciąż będzie dawał o sobie znać. Nad morzem okresami dość silny i porywisty z zachodu, w górach bardzo mocne porywy, w Sudetach do 80 km na godzinę, w Tatrach do 60. IMGW utrzymuje ostrzeżenia pierwszego stopnia do godziny 16. Obowiązywały alerty burzowe dla części Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny na południowym wschodzie, natomiast nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, które będą utrzymywane do jutra, do godziny 14. Dodatkowo w Małopolsce i na Śląsku obowiązują ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami, lokalnie do minus 3 stopni przy gruncie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ciekaw jestem, jak sobie radzicie z taką pogodą, czy tylko hektolitry kawy, czy na przykład macie jakąś metodę na to, żeby dobrze się czuć, kiedy to ciśnienie naprawdę się waha. No bo tak rzeczywiście jest, że niekoniecznie musimy czuć się komfortowo, zwłaszcza w takich warunkach, kiedy pada deszcz. Ruszamy dalej, to są wysokie obroty.

0: Już prawie 10 minut po 16. Monika Gniewaszewska i najnowsze informacje drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i jakież one mogą być o tej porze? Sporo utrudnień, sporo zgłoszeń od służb, korki i najlepiej to nie wychodzić i nie wyjeżdżać, tylko przeczekać tę nawałnicę popołudniową i szczyt komunikacyjny, bo naprawdę duży ruch bardzo na obwodnicach miast. Do tego wszystkiego utrudnienia, tak jest na przykład na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj mamy kłopoty z przejazdem między węzłami Gdynia, Wielki Kack, Gdańsk, Osowa, 322 kilometr. Cztery osobówki się zderzyły. Nie ma kompletnie blokady, no ale jest korek w stronę Łodzi, bo kierowcy muszą jechać jednym pasem. No i to niestety skutkuje tym zatorem, który utworzył się na obwodnicy Trójmiasta. Zresztą w ogóle ciasno jest na obwodnicy Trójmiasta, nie tylko po tym zdarzeniu drogowym, ale w przeciwną stronę też przed węzłem Gdynia Wielki Kack zwalniamy. Nie bardzo, ale jednak podobna sytuacja między Rusocinem a węzłem Gdańsk Południe. Tutaj też takie punktowe spowolnienia. Podobna sytuacja na 91 na wysokości Pruszcza Gdańskiego i też 89, czyli ta trasa, która prowadzi nas na S7, czyli jadąc od strony Elbląga, o tą S7 chodzi, o ten fragment, i węzeł Gdańsk Port. To tutaj przy dojeździe do tego węzła 89 na wysokości Gdańska będziemy najpierw przemieszczać się przez korek, przebijać przez korek. Mazowsze, obwodnica Warszawy oczywiście, zniknął korek z okolic węzła Konotopa, co oznacza, że już tutaj utrudnienia pojazd, który zapalił się wcześniej, samochód osobowy, został usunięty i teraz ten węzeł Konotopa wygląda bardzo przyzwoicie, ale niestety inaczej wygląda sytuacja dalej, jadąc na S8 na obwodnicy Warszawy, bo tu korek niestety jest w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. Duży bardzo ruch na A2 między Łodzią a Warszawą. Okolice Brwinowa, przed Brwinowem, największy wygląda na to. Duży ruch na obwodnicy Warszawy Południowej, okolice węzła Warszawa Południe w stronę Poznania, w stronę węzła Opacz będziemy zwalniać. Podobnie zresztą na 79, czyli trasie do Piaseczna. No i na południu kraju oczywiście obwodnica Krakowa tutaj też nam zwalnia. Na obu jezdniach już w tej chwili te spowolnienia są. A cały czas też przypomnę, że na A1 są kłopoty z przejazdem, zwężenie w stronę Gorzyczek. Chodzi o A1 i węzeł Rybnik, węzeł Żory, Czerwionka, Leszczyny. Jest to zwężenie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo.

0: małżeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
3: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
2: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
4: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: To była reklama.
7: Przed nami kolejna zagadka, tym razem dźwiękowa. To będą atrakcje w pewnym mieście. Ciekaw jestem, czy uda wam się zidentyfikować, o co może chodzić. Jakie konkretnie elementy zostały w tej zagadce dźwiękowej zaakcentowane. Więc to w aplikacji oczywiście można będzie pisać, ale najpierw oczywiście posłuchajmy sobie tego dźwięku. On trwa tylko 14 sekund, więc skupmy się. Proszę o przyciszenie podkładu. Pani Ewelina, proszę tak z podkładem zjechać. Tak. O, teraz i słuchamy. Zanim pojawi się pierwsza podpowiedź dotycząca tej ilustracji dźwiękowej, to ciekaw jestem, czy uda wam się już teraz na tym etapie odpowiedzieć na pytanie, z jakiego miasta pochodzą te dźwięki i co to były za dźwięki konkretnie. W naszej aplikacji czekam na odpowiedzi. Na zegarze już prawie kwadrans po godzinie 16. Marzę.

Z jakiego miasta pochodzą dźwięki? Takie jest pytanie. Właśnie, przypomnimy sobie jeszcze raz zagadkę dźwiękową. To prośba do mojej wydawczyni Ewy. Mamy zagadkę dźwiękową, no to słuchamy.

Kraków, że to pędzą konie po betonie. Pozdrawiam, Wiesław z Rzeszowa. Nie chodzi ani o Kraków, ani o Warszawę, a jeśli chodzi o pierwszą podpowiedź dotyczącą naszej zagadki dźwiękowej, w tym mieście znajduje się jeden z najstarszych ogrodów zoologicznych na świecie. Do tego mieliśmy te odgłosy, no i ciekaw jestem, co napiszecie albo powiecie w naszej aplikacji.

0: I Monika Gniewasz, czy pani się wnęła przed chwilą?
1: Słucham?
0: Czy się wnęło się?
1: Trochę.
0: Tak?
1: No, nie zauważyłam. To ty mi zwróciłeś uwagę
0: ja
1: na to.
0: Ja zauważyłem.
1: Ale ziewałam, no bo wiesz.
0: Kawy chcesz? Troszeczkę, bo mam.
1: Tak?
0: Mhm.
1: Siorbnij sobie. O!
0: Dobra, kawa.
1: Było słychać.
0: I polecamy wszystkim kawę, jeżeli macie ziewacie. Taki moment, że ziewacie, warto sobie zjechać, zrobić kilka przysiadów.
1: Przerwa na kawę.
0: Zaczerpnąć świeżego powietrza, kawa i słuchamy też informacji drogowych.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i doczekaliśmy się oficjalnego zgłoszenia od służb o końcu utrudnień na czwórce na Śląsku na wysokości Zabrza. W stronę Katowic jedziemy bez problemów, nie ma blokady jezdni. O czym zresztą już wiedzieliśmy od was, drodzy słuchacze, i to dużo wcześniej. Nie ma też korka tu na wysokości Zabrza. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Śląsk, jeśli chodzi o dobre wiadomości. Bo na czwórce korek utworzył się na wysokości Katowic i jest taki mocno dokuczliwy. Wjeżdżają w niego kierowcy przejeżdżający przez węzeł Murckowska. Wjeżdżamy z węzła i natychmiast wjeżdżamy w korek na jezdni prowadzącej w stronę Rudy Śląskiej. Tak wygląda sytuacja między Katowicami a Rudą Śląską, a między Katowicami a Mysłowicami są spowolnienia. Między węzłami Murckowska, Brzęczkowice. Takich należy się spodziewać tu w przeciwnym kierunku, bo w kierunku Krakowa. A skoro mowa o Krakowie, no to obwodnica już bardzo mocno obłożona. Między węzłami Kraków-Skawina, Bramki w Balicach, obie jezdnie w stronę Katowic i w kierunku Rzeszowa. Będziemy swoje stać i jechać bardzo powoli, niestety. No a jak sobie pojedziemy na Dolny Śląsk, czyli skaczemy sobie w okolice Bielan Wrocławskich, małe spowolnienia są na jezdni w stronę Legnicy, natomiast między Legnicą a Wrocławiem, wyjeżdżając z Legnicy i nie dojeżdżając do legnickiego pola, wjeżdżamy w zator. Ten jest dosyć duży, długi, zaczyna się na wysokości stacji paliw i ciągnie po legnickie pole, ma około 4 km. To oznacza to oznaczenie o miejscach, w których zaczyna się ten rzekorek, właśnie na wysokości stacji paliw. Tak wygląda Dolny Śląsk. Na Mazowszu to oczywiście standard, S8 w stronę Białegostoku zwłaszcza. No i bardzo duży ruch już między Warszawą a Łodzią. Wyjazd z Warszawy, węzeł Konotopa, bardzo duży ruch. Zwalniają kierowcy aż po Pruszków. No i też obwodnica południowa Warszawy. Węzeł Opacz, Warszawa Południe, obie jezdnie mocno zajęte. Przypominamy wam też o tych utrudnieniach na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj mamy kłopoty z przejazdem między węzłami Gdynia, Wielki Kack, Gdańsk, Osowa, 322 km. W stronę Łodzi zwężenie po zderzeniu czterech aut osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mamy tak, w tym mieście znajduje się jeden z najstarszych ogrodów zoologicznych na świecie. I mamy także to Wrocław, Rafał ze Sprintera, fontanna multimedialna, odgłos dorożki, pozdrawiam Łukasz i także Łukasz stawia na Wrocław. Nie chodzi o Wrocław. O jakie miasto? Dowiemy.

0: O jakie miasto dzisiaj pytamy? W tym mieście znajduje się jeden z najstarszych ogrodów zoologicznych na świecie. Słuchamy. Jeszcze miała być kolejna podpowiedź. W centrum miasta znajduje się pałacowy kompleks, a w tym pałacu 1400 pomieszczeń. I mamy na przykład taką propozycję.
1: Kierowca BMW, tu chodzi w konkursie o zoo na Bronxie, czyli mamy odwiedź Nowy Jork.
0: Niestety nie chodzi o Nowy Jork i o zoo na Bronxie, ale mamy na przykład jeszcze całą serię takich propozycji.
2: Dzień dobry, w sprawie zagadki myślę, że może chodzić o Wiedeń, skrzypce, tramwaj, no i najstarsze zoo chyba jest w Wiedniu. Pozdrawiam, Adam z Luksemburga.
3: Dzień dobry, z tej strony Jan Częstochowy i podaję nazwę miasta, chodzi o Wiedeń. Pozdrawiam.
4: No witam, tu Rafał z Iveco w sprawie zagadki. Myślę, że to miastem będzie Wiedeń. Słychać dorożki, słychać kawiarnie, słychać chyba Straussa, muzykę Straussa. Także myślę, że będzie to Wiedeń. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, to jest bardzo dobra odpowiedź. To są dobre odpowiedzi. Tam był jeszcze sznycel wiedeński smażony. Brawa! A kto jako pierwszy rozpoznał dźwięk smażonego sznycla wiedeńskiego? Głodny Jacenty, tak się podpisał. To Głodny Jacenty jako pierwszy napisał o sznyclu wiedeńskim, ale nie napisał, że chodzi o Wiedeń, ale wiadomo, że sznycle wiedeńskie pochodzą właśnie z tego miasta. Jarek, Tomek, Peter, Renia i Marek, Ania Starnowa, Rafał z Jagodą, Marcin z Michałowic, mamy jeszcze Antek z Gryfina. Nie, Antek z Gryfina napisał, że to Płock. To nie Płock. Wiedeń i jeszcze wiele innych osób. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, to przepraszam, ale oklaski także dla was. Drugi raz. Proszę bardzo. My tymczasem zmierzamy dalej. To są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. Teraz u nas Daria Zawiałow.

0: No i mamy 11 minut do godziny 17. Polskie Radio Kierowców. To są wysokie obroty. Monika Gniewaszewska pojawiła się w naszym studiu. Moniko,
1: tak?
0: Jak ci idzie monitorowanie utrudnień na drogach dziś?
1: Myślę, że w miarę sprawnie.
0: Mhm.
1: I co?
0: Zmieniło się coś? Jest tego więcej czy mniej?
1: Nie ubywa utrudnień.
0: To bardzo dobra wiadomość w takim razie.
1: To jest bardzo dobra wiadomość.
0: W związku z tym cieszymy się.
1: Mhm.
0: I sprawdźmy szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy coraz mniej informacji od służb. Mamy 3 utrudnienia, tak przynajmniej donoszą służby. Zdarzenia drogowe, do których teraz niedawno doszło i one cały czas przejazd utrudniają. Tak jest na obwodnicy Trójmiasta S6. Wciąż między węzłami Gdynia, Wielki Kack, Gdańsk-Osowa. 322 km w kierunku Łodzi. Są kłopoty z przejazdem po zdarzeniu drogowym. 4 samochody osobowe się tu zderzyły. S10 bez zmian. Trasa między węzłami Stargard Południe, Stargard Wschód. 15 km, 2 samochody osobowe. No i tutaj mamy służby i pomagają omijać, ponieważ w stronę Stargardu nie przejedziemy. 57, kłopoty z przejazdem w Warmińsko-Mazurskim, Bartoszyce-Biskupiec na wysokości miejscowości Biesowo. Zdarzenie 3 aut osobowych i w związku z tym kłopoty z przejazdem, ruch na zmianę jednym pasem. No poza tym sporo korków, także to, że mamy 3 utrudnienia zgłoszone przez służby, nie oznacza, że ta sytuacja jest dobra, no bo natężenie ruchu jest bardzo duże i w związku z tym rzeczywiście są miejsca, gdzie bardzo mocno zwalniamy. To jest obwodnica Krakowa, obie jezdnie w stronę Katowicy w kierunku Rzeszowa. Bardzo duży ruch na wysokości Bochni w stronę Rzeszowa. Spowolnienie niewielkie, ale jest. Sytuacja na Śląsku to węzeł Murckowska w stronę Rudy Śląskiej od Katowic. Zaczyna się korek na wysokości węzła Murckowska, no i w kierunku Rudy Śląskiej należy się spodziewać tego spowolnienia. S86 Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, bo ona jest nie w stronę Dąbrowy Górniczej i na wysokości Sosnowca S86 się korkuje. Dolny Śląsk to A4 między Legnicą a Wrocławiem. Dojazd do Legnickiego Pola zakorkowany. Właściwie tylko wyjedziemy sobie z Legnicy, a właściwie miniemy Legnicę i właściwie od razu wjeżdżamy w zator ponad 4-kilometrowy w stronę Wrocławia i on jest przed Legnickim Polem. No i na Mazowszu no to chyba już standard, czyli S8 w stronę Białegostoku, w stronę Wrocławia dobrze. Natomiast uwaga, bo ta A2 bardzo mocno obciążona, bardzo duży ruch między Łodzią a Warszawą, a właściwie widać, że wszyscy wracają z Warszawy, z pracy zdaje się, bo w kierunku Łodzi ciasno.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Services.

0: Na zegarze zbliża się już godzina 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sprawdzamy pogodę na najbliższe godziny. Przed nami chłodna i momentami dość niespokojna noc. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Na południu, szczególnie w rejonach podgórskich, możliwe także deszcze ze śniegiem, a wysoko w górach już sam śnieg. W Tatrach może przybyć nawet kilka centymetrów świeżego śniegu. Temperatura w nocy spadnie do 3-7 stopni, a w rejonach podgórskich nawet w okolice zera. Lokalnie przy gruncie możliwe są przymrozki do minus 2, minus 3 stopni. Do tego będzie dość wietrznie. Nad morzem wiatr okresami silniejszy i porywisty, a w górach bardzo mocny. W Sudetach porywy nawet do 80 km na godzinę. IMGW utrzymuje także ostrzeżenia pierwszego stopnia. Na południowym wschodzie kraju obowiązują alerty przed silnym wiatrem, a w części Małopolski i Śląska przed nocnymi przymrozkami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale jeśli chodzi o temperatury jeszcze z teraz, to nie jest najgorzej. W Toruniu prawie 15 stopni, to jest najcieplejsze miejsce, w Warszawie około 10, w Poznaniu około 13. Dolny Śląsk, to bardzo ciekawe, że tam dosyć chłodno, 7-10 stopni. Aktualnie najchłodniej w Zakopanem, tutaj mamy niespełna 5. Ale będzie chłodniej, jeżeli ktoś planuje wieczorny, nocny spacer, to niech koniecznie założy na siebie coś cieplejszego. Parasole także cały czas w pogotowiu, bo w wielu miejscach przelotne opady deszczu, a jeszcze sobie patrzę na Podlasie, tam jeszcze błyskawica, więc gdzieniegdzie także i burze. Zostańcie z nami, informacje drogowe na bieżąco.
2: Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison.

0: Kto zaglądał do kalendarza, to wie, kto nie zaglądał, to ja powiem. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia. Coraz więcej osób mówi o ciągłym braku energii, o problemach z regeneracją i przemęczeniem, które nawet nie mijają po odpoczynku. Gdzie przebiega ta granica między zwykłym zmęczeniem a sygnałem, że organizm domaga się pomocy? O tym porozmawiam z naszym gościem za kilka minut. Internistka Katarzyna Bukol-Krawczyk z grupy LuxMed. Połączymy się z ekspertką. Tymczasem mamy już 10 minut po godzinie 17. Dzień dobry, panie Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem oczywiście.
0: Zapraszamy do słuchania, a teraz informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada 4, węzeł Francuska, węzeł Mikołowska, Katowice, 338 km. Zderzenie aut osobowego i dostawczego. W efekcie mamy zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia. Droga ekspresowa S10, odcinek węzeł Stargard Południe, węzeł Stargard Wschód. Na 19 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych, jezdnia w kierunku Stargardu zablokowana na czas działania służb. Droga ekspresowa S17. Odcinek węzeł Reki Południe, węzeł Skrótki, w pobliżu miejscowości Sierskowola. Na 89 kilometrze zdarzenie dwóch ciężarówek, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 57, Bartoszyce-Biskupiec, w pobliżu Biesowa. Na 35 kilometrze zdarzenie trzech aut, spore utrudnienia. Droga krajowa nr 91, Toruń-Nowy Ciechocinek, w pobliżu miejscowości Brzoza. Na 199 kilometrze czołowe zdarzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki. W tym wypadku niestety jedna osoba poniosła śmierć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: To była reklama.

0: Cześć chłopaki, Toczek wita się z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Witamy serdecznie Toczka, który jest naszym stałym słuchaczem i serdecznie pozdrawiamy. Ale teraz bardzo ważny temat. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia. Łączymy się z Katarzyną Bukol-Krawczyk z grupy LuxMed, z internistką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zmęczenie to dziś właściwie znak naszych czasów, ale kiedy powinno zacząć nas niepokoić?
1: Tak, znak naszych czasów. Statystyki mówią, że 66% Polaków jest permanentnie zmęczonych. Czyli naprawdę prawie co trzecia, co dwie, trzy osoby na dwie. Mhm. Dwie na trzy, tak. Kiedy nas powinno martwić? No więc wtedy, kiedy praktycznie każdego dnia budzimy się zmęczeni po dobrze przespanej nocy, bądź kiedy nawet niewielka aktywność fizyczna, nawet niewielki wysiłek fizyczny powoduje, że jesteśmy zupełnie wyczerpani. Mm-hmm.
0: Tak? Czyli potrzebujemy na przykład takiej dłuższej regeneracji po czymś takim. A co może za tym stać?
1: Problem jest taki złożony, bo może być oczywiście jakaś przyczyna chorobowa. Tak? Możemy cierpieć rzeczywiście na jakąś niezdiagnozowaną chorobę, albo i nawet zdiagnozowaną chorobę, która po prostu może dawać nam takie objawy. Ale jednakowoż najczęstszą naszą taką przyczyną takich dolegliwości jest zły styl życia, czyli chroniczny stres, niedobra dieta, niewysypianie się, używki. To najczęściej powoduje, że my się po prostu dobrze nie regenerujemy i ten sen nie daje nam wypoczynku, aktywność fizyczna nie daje nam też takiego poweru i to tak statystycznie rzecz biorąc najczęściej to jest taka przyczyna.
0: Pani doktor, jakie powinniśmy warunki spełnić, żeby się zregenerować dobrym snem na przykład? Bo jeśli ktoś zje lekką kolację o odpowiedniej porze, no to być może ten sen będzie lepszy, ale jeżeli zjemy wysokokaloryczny posiłek jako nagrodę po całym dniu ciężkiej pracy, no to tutaj z tym snem może być już różnie.
1: Tak, no żeby sen był taki dający wypoczynek, to powinien być co najmniej 2 godziny po nieobfitym posiłku, żeby mózg, który steruje całym naszym życiem, również przewodem pokarmowym, miał szansę też odpocząć, a nie zajmować się zarządzaniem wątrobą, jelitami i trzustką intensywnie, żeby strawić ten ciężki posiłek. Więc nieobfity posiłek wieczorem, pomieszczenie przewietrzone, zacienione i ciche. I jeżeli tylko nie mamy chronicznego stresu, jeżeli nas nie obudzi kortyzol nad ranem, to powinniśmy przespać dobrą noc i po takiej nocy być wypoczęci. Natomiast jeżeli nie jesteśmy po spełnieniu tych warunków wypoczęci, no to trzeba się zastanowić, gdzie popełniamy błąd, albo udać się do lekarza i sprawdzić, czy nam rzeczywiście coś nie dolega.
0: No dobrze, ale to może nie my popełniamy błąd, tylko nasza praca, w ogóle świat, w którym żyjemy, jest tak naszpikowany różnego rodzaju pułapkami, że ostatecznie no, nie każdy organizm sobie już z tym radzi.
1: To prawda, że może tak być, że to jest takie cywilizacyjne i trudne sobie do poradzenia, no ale musimy w takiej sytuacji no przede wszystkim pójść do lekarza i sprawdzić, czy to jest tylko i wyłącznie taki cywilizacyjny problem.
0: No dobrze, ale właśnie pani doktor, bo ja całkiem niedawno oglądałem w internecie wywiad z lekarzem i lekarz mówił w tym wywiadzie, skąd bierze się tłuszcz trzewny, czyli ten brzuszny u mężczyzn, ale też u kobiet. I powiedział, że tak naprawdę dieta, to wszystko jest drugorzędne, bo jeżeli mamy wysoki poziom kortyzolu, czyli tego stresu, to ten tłuszcz cały czas będzie tam przechowywany ze względu na to, że organizm się broni i musi mieć zapas, żeby ochronić

organy wewnętrzne. I dopiero kiedy ten kortyzol nam spadnie, czyli zaczniemy mieć mniej stresujące życie, mniej stresującą pracę, to ten brzuch także nam

0: takie z wyczerpania, czyli zaburzenia depresyjne, tak zwane zaburzenia adaptacyjne, ale i choroby nowotworowe będą z przewlekłego stresu się brały. No ale teraz jakoś musimy się z tym poradzić, jakoś musimy w tym świecie żyć. No nie wszyscy wyrzucimy pracę i wyjedziemy w Bieszczady. Jakoś musimy znaleźć swoje ścieżki, żeby ten stres sobie ograniczać, tak? Czyli zadbać o te dobre warunki snu. Zadbać o regularną aktywność fizyczną. Ona nie musi być jakaś ekstremalna, byleby ona była. Musimy znaleźć coś, co nas relaksuje. To dla jednych będzie joga, dla innych będzie granie w piłkę.
1: No dobrze, ale
0: dla innych
1: pani,
0: rower, ktoś na spacer.
1: Tak, że na przykład ta część naszych słuchaczy, którzy są kierowcami zawodowymi i jeżdżą dużo i bardzo rzadko bywają w domu, no to oni są naprawdę w takiej grupie ryzyka i potrzebna jest tutaj gigantyczna dyscyplina i plan przede wszystkim, żeby pogodzić swoją pracę na przykład z własnym dobrostanem.
0: Tak, to jest bardzo trudne i no wiele jest takich zawodów, którzy mają taki, no takie warunki pracy i tej pracy nie zmienią, kiedy rzeczywiście no wymagane jest od nich coś więcej. Tak? Znaczy, żeby dobrze się czuć, muszą coś więcej. No,
1: zresztą lekarze ja rozumiem, też należą do tej grupy. Pani doktor, zaraz wrócimy do tematu jeszcze, bo temat naprawdę fascynujący i myślę, że dotyczący wielu osób, gigantycznej grupy ludzi, którzy pracują i zmagają się ze stresem i nie mogą odpocząć, więc za chwilę wrócimy do rozmowy. Wcześniej trochę muzyki, a później informacje drogowe i za kilka minut będziemy kontynuować.

0: Zanim wrócimy do tematu zmęczenia chronicznego, to najpierw sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na Krajowej Dziesiątce. Na odcinku Piła Wałcz w pobliżu Starej Łubianki na 172 kilometrze. I nie ma już także utrudnień na autostradzie A1 na odcinku węzeł Rybnik, węzeł Żory w pobliżu Czerwionki, Leszczyny na 18 kilometrze, gdzie spaliło się auto osobowe. Kłopoty spore na drodze krajowej nr 91 na odcinku Toruń, Nowy Ciechocinek w pobliżu Brzozy na 199 kilometrze. Czołowe zdarzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki. Jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Kolejne kłopoty. Droga krajowa nr 57 Bartoszyce-Biskupiec w pobliżu miejscowości Biesowo na 35 kilometrze. Zdarzenie trzech aut osobowych. Spore utrudnienia na trasie 57. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Skrutki w pobliżu miejscowości Sierskowola. 89 kilometr, zdarzenie dwóch ciężarówek, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, jak nie dokładać sobie stresów związanych z życiem codziennym i z pracą? Jak prowadzić bardziej rozsądne życie? Co ze smartfonami i naszym czasem wolnym? Jak go rozegrać, żeby ostatecznie ten czas wolny służył naszemu odpoczynkowi? Między innymi o tym za kilka minut z naszym gościem.

0: Światowy Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia. Co, kiedy nie możemy się zregenerować, kiedy nie możemy odpocząć, kiedy nawet po czasie wolnym czujemy znużenie i nie mamy zapału na przykład do pracy albo do podjęcia różnych innych obowiązków. Lekarka Katarzyna Bukol-Krawczyk z grupy LuxMed jest przy naszym telefonie. Pani doktor, no właśnie, jeśli chodzi o czas wolny, co możemy zrobić dla siebie, żeby efektywnie odpocząć?
1: No więc przede wszystkim musimy się zdobyć na jakąś aktywność fizyczną. To jest najważniejsze tak naprawdę w dobrym odpoczywaniu, szczególnie jeżeli nasza praca wymagała zaangażowania mózgu, takiego skupienia, czy to będzie praca biurowa, czy to będzie praca za kierownicą. To są prace, które wymagają bardzo dużego i siedzenia na miejscu i takiego dużego skupienia. Więc ważne jest, żebyśmy potem dali mózgowi troszeczkę odpocząć. Więc jak siedzimy na kanapie z telefonem i zaczniemy przeglądać media społecznościowe, wdawać się w polemiki najprzeróżniejsze przez te różne komunikatory, to w zasadzie nic nie odpoczniemy. Znowu będziemy żyli w świecie skupionego wzroku, w jakichś takich niedobrych emocjach, bardzo często międzyludzkich, i znowu nie będziemy mieli tego, co jest potrzebne dla nas, czyli takiej regeneracji oddechu, kiedy będziemy mogli, nie wiem, stanąć, nabrać głęboko powietrza, zrobić kilka skłonów, przejść się nawet, nie wiem, wokół samochodu, posłuchać jakiejś takiej dobrej dla nas, wyciszającej muzyki, bez znowu jakichś takich złych emocji, które no najbardziej nas wykańczają. To musimy, jak ktoś pracuje fizycznie, to może odpoczywać na kanapie oglądając telewizję. Natomiast jak ktoś pracuje głową, to musi

0: musi odpoczywać fizycznie. Może pracować w ogrodzie, może kopać doły, może jeździć na rowerze, ale musi robić coś innego, żeby była równowaga.
1: Czyli takie chodzenie nawet bez celu, taki spacer kilkukilometrowy także może być zaliczony w poczet takiego wysiłku fizycznego?
0: Tak, tak. Pod warunkiem, że nie rozmawiamy w tym czasie znowu przez telefon albo w każdej wolnej chwili nie wyciągamy telefonu z kieszeni, żeby zobaczyć, co tam się wydarzyło i czy ktoś do nas nie napisał i znowu nie wdać się w jakąś polemikę. Nie, to ma być coś, gdy my zobaczymy trochę świat, inny świat, tak? Jakieś drzewo, jakiegoś ptaka, cokolwiek. Ludzi poobserwujemy, jakichś innych, ale z takim dystansem, z takim czasem na właśnie na refleksję. Coś, co jest bardzo ważne w takich, bo tu my musimy znaleźć na ten kortyzol swój własny sposób. Mhm. Musimy znaleźć swoje możliwości wyciszenia tego organizmu, obniżenia tego poziomu stresu. Różne techniki relaksacyjne. Jest ich bardzo wiele. Czy to będą techniki oddechowe?
1: Powiedzmy sobie też, że jednak ludzki organizm stworzony jest do ruchu. Kiedy my spędzamy dzień na przykład w pozycji siedzącej, czy to przy pracy biurowej, czy to za kierownicą samochodu, no to nasz organizm dosyć mocno dostaje. Można tak powiedzieć, że to się dzieje przez lata i jeżeli my tego gdzieś tam nie odwrócimy w naszym czasie wolnym, nie pochodzimy sobie trochę chociażby, albo porobimy różne inne rzeczy, można się umówić, no nie wiem, na piłkę, można sobie pobiegać, pójść na basen, po prostu trzeba sobie zarezerwować, wydaje mi się, tak w tygodniu jakiś czas z tego wolnego na aktywności, umiarkowane aktywności fizyczne. Bo to nie musi być jakiś taki mocny sport.
0: 150 minut jest uważane, że potrzebujemy aktywności fizycznej tygodniowo, żebyśmy mogli mówić o w miarę dobrym stylu życia. Ale nie zapominajmy też o tym, że jeżeli ktoś pracuje w samochodzie, tak, 10 godzin, na przykład, no to jego możliwości ruchu w tym czasie to są żadne, tak?
1: No tak. No,
0: tam jako, ale no to musi w trakcie tego również wykonać jakieś rozluźniające mięśnie, bo to albo ręce zaciśnięte na kierownicy, spina się kark, tak? Mięśnie nóg też zastygają, kręgosłup zaczyna dokuczać. Jakieś delikatne, rozluźniające techniki mięśniowe, jakieś napinanie, świadome takie ćwiczenia, no takie za kierownicą, które można zrobić.
1: Czyli proste rzeczy, tak naprawdę proste rzeczy, troszeczkę też przeniesienie tego napięcia być może na inne części naszego ciała i powinno trochę odpuścić. Kawa i energetyki krótko, to rozumiem, że to też nie jest zbyt...
0: To krótka piłka. Zwykle nas bardziej zmęczą niż nas wyciszą, uspokoją, na chwilę dadzą power, ale potem to jest zaczerpnięty w organizmie dług, który trzeba będzie znowu spłacić. Tak?
1: Dzisiaj tak przypominamy. Tak, dzisiaj przypominamy o tym, że warto sobie zarezerwować w ciągu dnia trochę czasu na to, żeby.
0: I relacje międzyludzkie, prawdziwe relacje, spotkania z przyjaciółmi, rozmowy z rodziną, takie spokojne, takie
1: czyli
0: pośmianie
1: nie o majątku,
0: się.
1: Nie o majątku.
0: Nie o majątku, nie o kredycie. Nie o złych ocenach dzieci w szkole, czy tam innych problemach. O takie, to po prostu, takie wesołe rozmowy, niekoniecznie muszą być przy alkoholu, ale takie miłe spędzenie czasu, czasem telefon do dobrego przyjaciela, starego ze szkoły, rozładuje nasze napięcie i stres.
1: Pamiętajmy, żeby odpoczywać. Katarzyna Bukol-Krawczyk, lekarka, grupa LuxMed. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Za 10, za 9 minut, w zasadzie godzina 18, sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Powoli kończy się popołudniowy szczyt komunikacyjny w większości dużych miast, ale powoli. Autostrada 1 od Mostu Wiślanego pod Toruniem po Bramki w Nowej Wsi, korek dla jadących w stronę Trójmiasta. Koniec kłopotów na autostradzie A4 w Katowicach na odcinku węzeł Francuska, węzeł Mikołowska w pobliżu 338 kilometra, gdzie zderzyły się auto osobowe z dostawczym, blokując prawy pas w kierunku Wrocławia. Nie ma już utrudnień. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdynia Wielki Kack, węzeł Gdańsk-Osowa w pobliżu 322 kilometra. Zderzenie czterech aut osobowych. Zablokowany został lewy pas w kierunku Łodzi. Droga ekspresowa S10, odcinek węzeł Stargard Południe, węzeł Stargard Wschód. 19 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, jezdnia w kierunku Stargardu zablokowana na czas działania służb. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Skrótki w pobliżu miejscowości Sierskowola. 89 kilometr, zderzenie dwóch ciężarówek, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 57, odcinek Bartoszyce-Biskupiec w pobliżu Biesowa. Na 35 kilometrze zderzenie trzech aut i spore utrudnienia. I droga krajowa nr 91, odcinek Toruń-Nowy Ciechocinek w pobliżu miejscowości Brzoza. Na 199 kilometrze czołowe zderzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki. Jedna osoba zginęła w tym wypadku, poniosła śmierć. Korek przeogromny i nie ma co uciekać na autostradę, bo na autostradzie właśnie od miejsca, z którego, na które można zjechać z autostrady A1 na drogę S10, olbrzymie kłopoty i korek aż po Nową Wieś, o czym przypominam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: To była reklama.

0: Patryk Bedliński pojawił się w naszym studiu. Za chwilę wrzucimy na luz. No właśnie, chociaż ten dzień dzisiaj jest takim niskim ciśnieniem, nie to, żebyśmy wam chcieli jakoś podnosić, bo zupełnie nie. Lepiej, żeby to wszystko odbywało się stabilnie. Patryku, co po godzinie 18 krótko?
1: Będziemy podróżować na luzie i będziemy przyglądać się wnętrzu naszych samochodów. Czy przypadkiem nie ma tam zbyt wielu rzeczy? Czy nie warto by było troszeczkę odgracić? Jest takie słowo bardzo ładne angielskie na to, decluttering. Tak. No i właśnie się skupimy na tym. Czy macie może wy swoje sposoby? Jeżeli tak, jeżeli macie jakiś filtr, którym patrzycie na to, co nam w samochodzie przeszkadza, zalega, jak się tego pozbywać, żeby było pięknie i czysto, to też czekamy.
0: Minimalizm, taki jest teraz trend, żeby mieć jak najmniej rzeczy i gdyby to tak też na samochód to rozciągnąć, to myślę, że odetchnęlibyśmy z ulgą. Chociaż ja zawsze po takich dłuższych poszukiwaniach znajduję na przykład monety. Nie to, że jakieś takie poważne, ale z 5 zł raz się zdarzyło.
1: Grosz,
0: dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Punktualnie godzina 18 powinna już widnieć na zegarkach w waszych samochodach albo w domowych radioodbiornikach. Patryk Bedliński, kłaniam się nisko i zapraszam na wspólną podróż przez najbliższe 4 godziny w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do końca tygodnia utrzyma się zmienna pogoda z przelotnym deszczem i burzami. O tym informują synoptycy w najnowszych doniesieniach. Chłodniejsze powietrze będzie napływało nad Polskę zachodnią, natomiast cieplej zrobi się na wschodzie kraju. A dziś stosunkowo najlepsza pogoda w zachodniej części Polski, gdzie trochę przejaśnień i na ogół do końca dnia bez opadów. Mogą się zdarzyć przelotne opady deszczu, ale ich dzisiaj raczej niewiele w naszym kraju. Dużo więcej chmur w centrum i na wschodzie. W tej części Polski opady deszczu okresami umiarkowane i intensywne, a na krańcach wschodnich możliwe burze i porywy wiatru do 80 km na godzinę. I uwaga, warto schować nasze samochody w trosce o lakier, bo lokalnie pojawi się także grad. Temperatura nad samym morzem wyniesie 10-11 stopni, w centrum i na zachodzie od 11 do 14, a na krańcach wschodnich do około 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wasze samochody? Piękne i uporządkowane, czy jednak nieład artystyczny tam się zdarza? I czy macie czasem taki moment, kiedy nachodzi was na tak zwane odgracenie tej przestrzeni wokół siebie? Jeżeli tak, to co robicie? Czekam na wasze pomysły w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: Michał N. odzywa się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. W piątek wybieram się do Kluszkowca obok Czorsztyna, a będę jechał z Wodzisławia Śląskiego. Jaką trasę polecacie? Sprawdzimy. Myślę, że do piątku spokojnie zdążymy. Nawet dzisiaj przyjrzymy się, jaką trasę warto wybrać. A w sprawie odgracania naszej przestrzeni i dbania o nasz samochód odzywa się kolejny nasz słuchacz. Dzień dobry. Tak pisze Bartłomiej. Ja mam taki patent. Jak kończy się AdBlue w zbiorniku, to uzupełniam. Przy okazji jadę do myjni, a samochód pogoda czy niepogoda sprzątam i myję. I rzecz, która w tym momencie jest po raz drugi przekładana podczas tego mycia, okazuje się, że jest po prostu rzeczą niepotrzebną. Wtedy wyrzucam z samochodu do pojemnika. Przyda się. Myślę, że wielu z nas ma taki pojemnik, czy to w piwnicy, czy to w mieszkaniu, jeżeli to nieco większa przestrzeń. Gorzej, jeżeli nie mamy gdzie takiego pojemnika ustawić, albo gdy ten pojemnik nam się już przesypuje, no to wtedy naprawdę trzeba coś z tym zrobić. Niektórzy w samochodzie mają też taki pojemnik i u mnie to się zdarzało. Ostatnio, przyznam wam się szczerze, zrobiłem taki remanent, co tam jest. Niektóre preparaty do samochodu były jeszcze sprzed dobrych 3 czy 4 lat. Trafiły już niestety do śmietnika. No o tym jeszcze porozmawiamy dzisiaj. Jak sobie radzicie z tym odgracaniem samochodu? Czy dużo rzeczy tam przy okazji można znaleźć? A w tym momencie już 11 minut po godzinie 18. Drogowy raport i Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1 od mostu Wiślanego pod Toruniem po bramki w Nowej Wsi, korek dla jadących w stronę Trójmiasta. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Francuska, węzeł Mikołowska w pobliżu 338 km na jezdni w kierunku Wrocławia. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdynia Wielki Kack, węzeł Gdańsk-Osowa. W pobliżu 322 km zderzenie 4 aut osobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Łodzi. Droga ekspresowa S10, odcinek węzeł Stargard Południe, węzeł Stargard Wschód. 19 km, zderzenie 2 aut osobowych, jezdnia w kierunku Stargardu jest zablokowana na czas działania służb. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Skrutki, w pobliżu Sierskowoli na 89 km, zderzenie 2 ciężarówek, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Spore utrudnienia na drodze krajowej nr 57 na odcinku Bartoszyce-Biskupiec w pobliżu Biesowa na 35 km po zderzeniu 3 aut osobowych. I droga krajowa nr 91 Toruń-Nowy Ciechocinek w pobliżu Brzozy na 199 km czołowe zderzenie 2 aut osobowych i ciężarówki. Jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Korek jest dość duży.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie

0: finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.

0: watermelon sugar. To już 19 minut po godzinie 18. PRK, Polskie Radio Kierowców. Autonomiczne taksówki przestają być powoli wizją przyszłości. No i okazuje się, że coraz śmielej wkraczają do debaty publicznej w naszym kraju. Jak informuje Rzeczpospolita, pierwsze testy takich pojazdów mogą ruszyć jeszcze w tym roku. Firmy technologiczne i przewozowe szykują się na potencjalny przełom. Zarówno przełom technologiczny, jak i przełom legislacyjny. A ja miałem okazję spotkać się z Tomaszem Pacanem, który zajmuje się wprowadzaniem autonomicznych mikrobusów. No właśnie, czy taki mikrobus już zupełnie sam jedzie, czy on jeszcze potrzebuje naszej pomocy?
1: Dzisiaj powiedziałbym tak, że jest to pojazd, w którym ktoś musi być w środku, czyli lokalny operator, który będzie nadzorował, nie będzie prowadził tego pojazdu, on będzie nadzorował, czy wszystko jest zgodnie z planem, czy nic się nie dzieje niebezpiecznego. Natomiast na upartego, jeśli by nikt nie widział, to moglibyśmy go odpalić i kazać mu samemu jechać, też da radę.
0: Ale kierownicy już w nim nie ma.
1: Nie mamy kierownicy, jest system autonomii, która pozwala jeździć samodzielnie. Jest joystick, który natomiast pozwala na przejście na tryb manualny, żeby właśnie ten operator lokalny w momentach takich nieprzewidzianych scenariuszy mógł zareagować. Są też hamulce bezpieczeństwa zarówno dla operatora, jak i dla pasażerów wewnątrz, żeby się w razie jakiegoś nagłego niebezpieczeństwa można było zatrzymać.
0: Jeżeli coś niebezpiecznego się dzieje, to on przede wszystkim jednak sam powinien zareagować i rozumiem, że masa czujników dookoła jest.
1: Tak, wokół mamy lidary, mamy radary, mamy kamery, które wykrywają niebezpieczne sytuacje na drodze, niebezpieczne przedmioty i coś nieprzewidzianego. Oczywiście on sam zareaguje, natomiast mogą się wydarzyć rzeczy, których w scenariuszu nie przewidzimy. Może się coś zblokować, może coś jak gdyby zostać przeoczone, choć to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne i po to jest jeszcze ten operator wewnątrz, bo cały czas jesteśmy na etapach testów i testowych wdrożeń.
0: A gdzie już był ten bus wykorzystywany? Czy po ulicach Warszawy też jeździł?
1: Były pilotażowe wdrożenia w Katowicach, w Chorzowie, w Gliwicach. Byliśmy również w Miechowie, w województwie małopolskim.
0: I co on konkretnie tam robił? Jaką funkcję pełnił? Którędy jeździł?
1: Na wyznaczonej, na zmapowanej trasie przewoził pasażerów właśnie po to, żeby przekonać ludzi do tego, że autonomia to nic strasznego, to przyszłość, aby ludzi przekonać, że można zaufać i też nie myśleć tylko, że to będzie w przyszłości jakaś wojna robotów czy coś takiego, natomiast wręcz przeciwnie, to jest pojazd, który będzie po to, żeby wspomóc, żeby zapełnić białe plamy transportowe, tam gdzie dzisiaj nie ma kierowców, tam gdzie się nie opłaca puścić kierowców w trasę, będzie można wykorzystać nasze autonomiczne mikrobusy.
0: Ciekawa wizja, choć chyba dla wielu nieco też przerażająca, że jak to, nie będzie potrzebny kierowca? No zobaczymy, będziemy jako PRK Polskie Radio Kierowców przyglądać się tej sytuacji. Kluczowym impulsem dla rozwoju autonomicznych pojazdów w naszym kraju jest nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Zmiany usuwają dotychczasowe bariery i umożliwiają testowanie aut bez kierowcy w rzeczywistych warunkach drogowych. To właśnie regulacje były dotąd największym hamulcem dla tego typu projektów. Jest polska firma, która współpracuje z platformami taksówkowymi, takimi, na których zamawiamy przejazdy, i ta firma planuje rozpoczęcie testów jeszcze w tym roku. Prezes spółki, Kamil Leszczyński, zapowiada zakup odpowiednich pojazdów i wejście na rynki europejskie, w tym nasz rynek krajowy. Jeżeli te plany się powiodą, Polska może stać się jednym z pierwszych miejsc w regionie, gdzie autonomiczne taksówki będą testowane na większą skalę. No i przy okazji pytanie do Was, czy Wy przejechalibyście się taksówką autonomiczną, chociażby z ciekawości, czy jednak wolicie, kiedy wiezie Was żywy kierowca?

0: Pytałem was o to, czy przejechalibyście się taką autonomiczną taksówką, czy jednak wolicie takiego żywego kierowcę. I Artur odzywa się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ja tam wolę, żeby mnie woził żywy kierowca niż martwy. No ja myślę, Arturze, że mógłbym zaryzykować. Nie sądzę, żeby w takim miejskim typowo ruchu autonomiczny samochód rozwijał wysokie prędkości i żeby mógł być zagrożeniem. Zresztą już teraz w takich konwencjonalnych, prowadzonych przez nas samochodach mamy różne ograniczniki, które dbają o to, żeby samochód za szybko nie jechał. Bartłomiej tymczasem pisze, co do autonomicznych taksówek, samochodów, wolę sam prowadzić, wożą mnie, gdy tego potrzebuje dzieci, ale skusić się na autonomiczną taksówkę czy auto mógłbym z ciekawości, ale na zamkniętym torze dla ruchu. No i to wydaje mi się najbezpieczniejszą opcją. My też pomagamy wam w podróżowaniu. Co prawda tutaj autonomii jeszcze nie ma, więc wszystko zależy od was, ale podpowiedzieć zawsze możemy. Którędy pojechać, gdzie są utrudnienia, gdzie trzeba postać nieco dłużej. No i te informacje zbiera Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zanim o naszej drogowej mapie utrudnień, to ja cofnę się do dywagacji o tych autach, które same rzekomo jeżdżą. W minionym tygodniu w Warszawie odbył się Festiwal Filmów Dokumentalnych, Międzynarodowy Festiwal. Jednym z prezentowanych filmów był film o Elonie Musku i o jego wymyślonym samochodzie, o Tesli. Ta Tesla jest rzeczywiście autem, które jeździ, ma 4 koła, kierownicę, kilka modeli. Ale na pewno nie jest to auto autonomiczne i ten dokument opowiada o tym, ile kłamstwa jest w tworzeniu tego auta autonomicznego. Sukces za wszelką cenę to jest kompletne nieporozumienie, jeśli chodzi o miejsce i przedmioty, które mają wpływ na życie i zdrowie ludzi. Tworzenie tego auta autonomicznego poza prawem, poza jakąś taką procedurą, którą normalni ludzie stworzyliby, aby to wszystko było bezpieczne, kosztowało do tej pory życie wielu osób, potworne procesy. Wygrany przez rodzinę proces opiewał na $240 milionów. Proszę sobie wyobrazić, ale nawet jeżeli dostałoby się 300 milionów, to co z tego, skoro ukochana córka czy ukochany syn zginął w wypadku spowodowanym przez takie właśnie auto nazywane autem autonomicznym. To dywagacja, a teraz o tym, co na naszych drogach. Autostrada 1 od mostu Wiślanego pod Toruniem po bramki w Nowej Wsi, korek dla jadących w stronę Torunia. Koniec utrudnień na autostradzie A4 w Katowicach, na jezdni w kierunku Wrocławia. Droga krajowa numer 57, Bartoszyce-Biskupiec w pobliżu Biesowa na 35. kilometrze po zderzeniu 3 aut osobowych. Wiemy już, że 3 osoby zostały w tym wypadku ranne. Droga numer 57 jest drogą zablokowaną, ale wprowadzono objazd w kierunku Biskupca przez Tejstymy, Kruzy, Wólkę Wielką, Czerwonkę, a w kierunku Bartoszyc przez Biesowo, Kikity, drogą wojewódzką 593 i drogą krajową numer 57.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Halo PRK, pisze Michał N. i przypomina a propos swojej informacji, a właściwie prośby. W piątek wybieram się do Kluszkowca obok Czorsztyna z Wodzisławia Śląskiego. Nasz słuchacz pyta o trasę. Już za momencik sprawdzimy, jaką wybrać najlepiej, bo rzeczywiście nawigacja.

To taka trasa w sam raz. Nie powinna bardzo zmęczyć, ale troszeczkę się przejedziemy. Michał chce jechać do miejscowości Kluszkowce, a będzie startował z Wodzisławia Śląskiego. No to startujemy w województwie śląskim, docieramy do Małopolskiego. Można oczywiście wybrać A4 i będzie chyba najszybciej, ale też zapłacimy. W przypadku osobówki to będzie 18 zł za przejazd przez jedną bramkę, czyli łącznie 36 zł za pokonanie całego odcinka Katowice-Kraków. No a właśnie ten odcinek płatny jest na trasie naszego słuchacza Michała. Czy dużo zaoszczędzimy jadąc czwórką? Niekoniecznie, bo jeżeli pojedziemy tą szybszą trasą, pokonamy naszą drogę kwadrans szybciej. Zajmie to 2 godziny i 46 minut. A jadąc na przykład krajówkami, trochę ekspresówkami, trochę drogami wojewódzkimi, czyli między innymi 28, ale też S52, spędzimy w podróży niewiele ponad 3 godziny, czyli 2 godziny 46 kontra 3 godziny i kilka minut. Po drodze między innymi mamy południową część Zakopianki i Nowy Targ. Tam może być nieco wolniej. Ja sam stałem nieraz w Nowym Targu przy przejeździe przez samo miasto. Chyba głównie przy przejeździe przez sam Nowy Targ możemy postać. Już ta Zakopianka w południowej części aż tak często, mam wrażenie, się nie korkuje z powodu chociażby rozbudowy. Mam nadzieję, że pomogliśmy. Jeżeli o mnie chodzi prywatnie, ja bym wybrał nie przejazd A4, ale zaoszczędziłbym kilkadziesiąt złotych i przejechał się ciekawą, malowniczą trasą drogami krajowymi i wojewódzkimi. Bartłomiej też pisze, poproszę o sprawdzenie starej jedenastki Katowice-Kalisz, bo właśnie wracam teraz z wami do domu. No to sprawdzimy, Bartłomieju, trasę, to będzie już za 7 minut.

0: Bartłomiej, nasz słuchacz, jedzie trasą Kalisz-Katowice. To jest jedenastka, jak pisze Bartek, stara jedenastka, ale z tego, co pokazuje mi nawigacja i mapa, to nadal jest droga numer 11, no ale wiadomo, że mówimy o niej często odruchowo jako stara, bo teraz częściej wybieramy drogi ekspresowe czy też autostrady, więc taką krajówkę możemy takim słowem określić. Jeżeli chodzi o komunikaty od drogowców, na szczęście nic niepokojącego się nie pojawiło, więc miejmy nadzieję, że też nic się takiego nie wydarzyło. W okolicach Łęki Opatowskiej drobne prace drogowe, to nam pokazuje nawigacja i to właściwie tyle. Długich przestojów, długich korków nie widać, także byle do przodu. Mówiliśmy dziś troszeczkę o autonomicznych taksówkach i o ewentualnych wypadkach, które mogą być powodowane przez samochody bez kierowcy. Okazało się, że ten temat Was zainteresował.
1: Zwróćcie uwagę Państwo, że mówimy o tym, że samochód autonomiczny spowodował śmierć. No okej, okay. I to jest oczywiście straszne i przykre, natomiast zwróćmy uwagę na to, ile osób zginęło w tym samym czasie z rąk kierowców żywych. W związku z tym mówimy tutaj jednak o statystyce, która jest miażdżąco korzystna na rzecz autonomicznych samochodów.
0: No być może to dlatego, że dużo mniej samochodów autonomicznych w ogóle może jeździć. To są śladowe liczby tak naprawdę, więc trudno też o jakiejś wypadkowości chyba mówić.
2: Mnie się wydaje, że problem nie jest w statystyce, bo statystyki są po to, żeby je interpretować. I to jest pierwsza sprawa. Problem polega w tym, że w Stanach, że w firmie Tesla przegięto wszystko. Wszystkie jakiekolwiek procedury, które tam były, one nie były ważne. Ważne było to, żeby na czas, znaczy nie tyle na czas, żeby zdążyć przed wierzycielami, o tak bym to powiedział. Aby firma nie upadła, robiło się wszystko, wypuszczało się auta, które nie były gotowe jeszcze do tego, aby wyjechać jako autonomiczne. I to jest problem. Wszystkie pieniądze na to, żeby takie auta zapewne maszyna na pewno nie weźmie alkoholu do ust. Maszyna na imieninach cioci będzie najbardziej niezawodnym członkiem rodziny, prawda, który nas może zawieźć z powrotem do domu. Więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby tą technologię promować, robić, tworzyć, eksperymentować, ale to musi biec swoim czasem.
0: I maszyna być może sprawdzi się tam, gdzie jest wykluczenie komunikacyjne, gdzie kierowców zwyczajnie brakuje. Ale nie brakuje wieści drogowych w Polskim Radiu Kierowców. Co 20 minut najnowszy raport.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Skrutki w pobliżu Sierskowoli na 89 kilometrze. Zdarzenie dwóch ciężarówek, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Droga krajowa numer 57, odcinek Bartoszyce Biskupiec w pobliżu Biesowa na 35 kilometrze. Zderzenie trzech aut osobowych. W wyniku tego wypadku trzy osoby zostały ranne. Trasa numer 57 jest drogą zablokowaną, ale wprowadzono objazd w kierunku Biskupca przez Tejstymy, Kruzy, Wólkę Wielką, Czerwonkę, a w kierunku Bartoszyc objazd wjedzie przez Biesowo, Kikity, drogą wojewódzką 593 i drogą krajową 57. I droga krajowa numer 91, odcinek Toruń, Nowy Ciechocinek w pobliżu Brzozy na 199 kilometrze, tam gdzie doszło do czołowego zdarzenia dwóch aut osobowych i ciężarówki, a w wypadku tym jedna osoba zginęła. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem na drodze krajowej numer 99 i od razu korek bardzo się skrócił. Jest tylko w rejonie autostrady A1, zarówno od północy, jak i od południa. Także sytuacja na drodze 91 bardzo się poprawiła.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze meldunek z Gryfina. Stopni 7, grad pada, przyczepność dróg jeszcze w porządku, widoczność ok. Uwaga na wiatr, to pisze nasz stały słuchacz Antek z Gryfina, który dodaje: wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru. Antku, dzięki wielkie, trzymaj się, żeby wiatr cię nie porwał. Szerokiej drogi, jeżeli taką planujesz, także tobie.

0: To koniec z bałaganem w naszym samochodzie. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nasz program na luzie tak was zainspiruje, że postanowicie, a może odgracę ten mój samochód. Zobaczę, co tam niepotrzebnego. Może przy okazji jakieś skarby też uda się znaleźć. Czekam na wasze pomysły. Czy wy też odgracacie? Czy macie sposób? Czy macie jakiś filtr w głowie, który sprawia, że decydujecie, które rzeczy zostawić, a których się pozbyć? Może sprzedać, może niekoniecznie od razu wyrzucać, bo to też nie jest dobre dla środowiska. Tymczasem minuta po godzinie 19. Co tam w pogodzie, to sprawdzamy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla trzech województw. Dla części podlaskiego, dla mazowieckiego i dla lubelskiego. Są także ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Te wydano dla wschodniej Polski, chociaż wiemy od Antka, że w Gryfinie też wieje. Jak to niektórzy mówią, duje. W pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia przed przymrozkami. W nocy miejscami przelotnie popada deszcz. Na obszarach podgórskich Karpat także będzie deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna generalnie mieścić się będzie w zakresie od 3 do 7 stopni powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu może być okresami dość silny i porywisty, a powieje z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 80, w Tatrach do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i kolejna godzina wspólnej podróży przed nami w PRK Polskim Radiu Kierowców, konkretnie w programie Na Luzie. Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński, zapraszam i czekam cały czas na wasze pomysły, jak odgracić samochód, jak zdecydować, które rzeczy do wożenia są nam potrzebne, a których można się spokojnie pozbyć.

0: 10 minut po godzinie 19. PRK, Polskie Radio Kierowców, to jest to miejsce, gdzie co 20 minut przekazujemy wam te najważniejsze informacje o ruchu drogowym. Gdzie są korki, gdzie ewentualne wypadki i co się generalnie rzecz biorąc na drogach dzieje. Na wasze wieści też czekamy cały czas w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. Możecie wysyłać wiadomości głosowe, możecie też napisać, jeżeli aktualnie na przykład nie prowadzicie samochodu, ale także możecie dzwonić pod nasz specjalny drogowy numer 22 513 11 11. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewiele zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Skrutki w pobliżu Sierskowoli na 89 km. Po zdarzeniu dwóch ciężarówek zablokowany pozostaje jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 57, Bartoszyce Biskupiec w pobliżu Wiesowa na 35 km. Zderzyły się trzy auta osobowe, trzy osoby zostały ranne w tym wypadku, a droga nr 57 na swym 35 km jest drogą zablokowaną. Wprowadzono objazd w kierunku Biskupca. Jedziemy przez Tejstymy, Kruzy i Wólkę Wielką oraz Czerwonkę, a w kierunku Bartoszyc jedziemy przez Biesowo, Kikity, drogę wojewódzką 593 i drogę krajową nr 57. Jeszcze droga krajowa nr 91, Toruń-Nowy Ciechocinek w pobliżu Brzozy na 199 km po czołowym zderzeniu ciężarówki i dwóch aut osobowych. W wypadku, w którym jedna osoba poniosła śmierć, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: To była reklama.

0: To już 20 prawie minut po godzinie 19 i będziemy teraz zajmować się tym, co w naszym samochodzie nam zalega, przeszkadza, co trochę przytłacza i czasami nie wiemy, co do końca z tym zrobić. Jak zachować porządek w naszym aucie, to nam podpowie Natalia Szajep, która zajmuje się właśnie między innymi decluteringiem, czyli odgracaniem, mówiąc po polsku. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Czy tego się można nauczyć? Czy to jest w nas? Czy my musimy mieć taki charakter, że przeszkadza nam na przykład porządek? Są takie osoby, które mają ten niski próg, jeżeli chodzi o tolerancję dla bałaganu i one już szybko muszą powyrzucać. Czy to jest w nas? Czy my to możemy wypracować? Uczymy się tego, jak to jest?
1: Wszystkiego można się nauczyć, ale oczywiście też część jest w nas, bo każdy ma tam inny charakter. Każdy wynosi coś innego z domu. No i jest ta tak zwana siła nawyku. Dzięki drobnym zmianom, drobnym kroczkom jesteśmy w stanie wyuczyć się pewnych nawyków i albo zachować porządek, albo się go nauczyć, albo nauczyć się funkcjonować w artystycznym nieładzie tak zwanym.
0: Czyli jeżeli jestem bałaganiarzem, czuję, że lubię ten tak zwany nieład artystyczny, to nie jest to jeszcze tak, że już zostanie tak ze mną na zawsze. Mogę wypracować, po prostu robiąc krok po kroku pewne czynności, pewne rzeczy, mogę wypracować to, tak, że w moim otoczeniu będzie czysto.
1: Tak, tylko najtrudniejsza zawsze jest ta decyzja, że ja chcę to zmienić i potrzebuję to zmienić, bo jeżeli ci to nie przeszkadza, to nie ma potrzeby.
0: Czytam na pani stronie, chaos w przestrzeni rzadko bierze się z braku chęci. Częściej to jest efekt nadmiaru decyzji, braku prostych systemów i rozwiązań niedopasowanych do realnego życia.
1: Dokładnie.
0: To łatwo brzmi, ale spróbujmy to rozbić na pewne konkretne sytuacje. Ja myślę, jeżeli chociażby odnosiłbym się do tego, co się dzieje u mnie w mieszkaniu, to jest czasami paradoks wyboru, bo im więcej opcji, co możemy zrobić w jakimś krótkim czasie, tym trudniej się zdecydować, czy ja się dzisiaj zajmę szafą, czy może sprzętem elektronicznym, czy może wstawię jakieś ogłoszenie z niepotrzebną rzeczą. No i tak w efekcie okazuje się, że myślimy, zabieramy się za kilka rzeczy jednocześnie, łapiemy kilka srok za ogon, a w efekcie nic konkretnego nie robimy. I podobnie może być w samochodzie. A może tutaj wyczyszczę, a może tutaj zajmę się schowkiem. Nie, to w sumie dużo rzeczy, to może bagażnik. No i właściwie siedzimy i nic nie robimy.
1: Tak. No najprościej jest podjąć decyzję od rzeczy, która nam zajmie najmniej czasu tak naprawdę, więc wystarczy nam czasami dosłownie 15 minut na jedną szufladę albo jeden schowek w samochodzie i zaczynamy od rzeczy, która sprawia nam najmniej problemu z podjęciem decyzji, czy ja tego potrzebuję, czy tego nie potrzebuję. Przykładowo w schowku samochodowym otwieramy schowek. Jest on niewielki, umówmy się, nie zajmie nam to dłużej niż 15 minut. Otwieram schowek, wyrzucam dosłownie wszystko, co z niego mam. Robię tak zwaną wyprowadzkę. Później to sobie kategoryzuję. Przy okazji odkrywam skarby, jakie tam mogą się znaleźć, bo też jest kwestia tego, jak często to jest zrobione. I po kategoryzacji chowam z powrotem to, co rzeczywiście jest niepotrzebne, to, czego nie potrzebuję, już z powrotem nie wkładam do tego samochodu.
0: Czyli taka segregacja. Mi od razu przypomina takie programy, gdzie kiedyś, zwłaszcza w telewizjach amerykańskich, można było zobaczyć, jak pomagano osobom, które mają problem z zagraceniem w mieszkaniu. Tak. I wtedy te rzeczy były przetransportowywane do zupełnie innej przestrzeni, rozkładane na jakiejś wielkiej hali i tam te osoby musiały z dala od domu zdecydować, to mi jest potrzebne, to mogę sprzedać, a to jest w ogóle już do niczego i muszę wyrzucić.
1: Dokładnie. Najlepiej jest właśnie podzielić na te trzy kategorie. Zostaje do oddania, ewentualnie jeszcze do naprawy i do utylizacji, do wyrzucenia, do pozbycia się. Trzy proste kroki i naprawdę 15 minut.

0: dziennie górę. Można sobie to nawet ustawić timer i jak już zaczyna dzwonić, to znaczy, że to, co najważniejsze, decyzja została podjęta, resztę tak naprawdę można odłożyć do tak zwanego pudełka mięczaka. Może poczekać na drugą rundę i zaczynamy od nowa.
1: A to się bardzo ładnie, uroczo.

0: akurat nazywa przydaszkowo, bo kiedyś może się przyda.
1: Mhm. Tak, tam jest rurka, bo być może trzeba będzie jakiś płyn z samochodu odessać, może paliwo, są lejki, których dawno nie używałem, są jakieś rzeczy, którymi mogę poprawić uszczelki, żeby nie przymarzały w zimie, bo parkuję akurat pod chmurką, więc tego jest naprawdę całkiem sporo.
0: No i właśnie. Do tego... Przepraszam, w takich przypadkach najlepiej jest zrobić sobie sezonowy przegląd z kolei, bo zima w Polsce no akurat w tym roku była troszeczkę cięższa niż przez ostatnie lata, ale zrobić sobie wiosenny przegląd właśnie tego magicznego pudełeczka przydaśkowa, no bo myślę, że te rurki do, czy tam jakieś płyny do odmrażania przez wakacje ci się nie przydadzą, więc można po prostu podmienić skrzyneczkę ze sprzętami, które może bardziej się przydadzą w sezonie letnim i tak sobie sezonowo to przekładać.
1: Pani Natalio, mamy schowek odgracony, powiedzmy, że jest tam już czysto, wyrzucone paragony, ulotki, rzeczy niektóre niepotrzebne w zimie, niepotrzebne w lecie, a potrzebne w zimie, jak na przykład skrobaczka, wyniesione do domu. I co w dalszej kolejności? Bo niektóre samochody tych miejsc do trzymania mają naprawdę dużo.
0: Tak, ja bym się wzięła za podłokietnik, bo tam naprawdę dużo skarbów można też znaleźć. I tam lądują zazwyczaj właśnie te paragony, bileciki z parkomatów, czy jakieś zużyte papierki po jakichś przekąskach. I tam sugeruję trzymać drobne worki na śmieci, takie maksymalnie 5-litrowe, i po prostu tam sobie to rzucać. I po prostu po każdym skorzystaniu z samochodu na koniec dnia biorę woreczek i go sobie wyrzucam. I też fajnie jest trzymać w takim podłokietniku jakieś chusteczki nawilżane, bo jak już coś sobie zjemy, czasami się zdarza, że ręce się polepią, czy nawet zwykłe chusteczki higieniczne, i to jest taki, myślę, niezbędnik, który tam powinien być. No i trzeba pamiętać, żeby te śmieci trzymać jednak w jednym miejscu.
1: Rzeczywiście takie chusteczki nawilżane bardzo są praktyczne, aczkolwiek ja mam z nimi jeszcze osobny problem, bo my używamy ich jednorazowo, wyrzucamy i to też, no niestety, generuje śmieci i to też nie jest najbardziej ekologiczną opcją.
0: Ale są też biodegradowalne.
1: No proszę, to tego nie wiedziałem. Do tego tematu odgracania i dbania o nasz samochód, żeby był przyjemnym miejscem, jeszcze wrócimy po 19.30. Natalia Szajep z nami, tala od odgracania znana w internecie, no i będziemy tala od porządku. Właściwie, tak w skrócie mówiąc, będziemy jeszcze o tym temacie rozmawiać. Czekamy oczywiście, drodzy słuchacze, na wasze pomysły. Czy macie jakiś pomysł na to, jak sobie radzić, jak filtrować te rzeczy, które są potrzebne, a które potrzebne już nie są?

0: 19.30 na zegarach PRK Polskie Radio Kierowców, a jeżeli chodzi o drogowe komunikaty, to w ostatnim czasie na szczęście ich niewiele. S6 z zakończonymi kłopotami w okolicach Gdyni i Gdańska, między Wielkim Kackiem a Osową, czy też S10, gdzie już nie napotkacie problemów między węzłami Stargard Południe i Stargard Wschód. Te wieści zbieramy cały czas od was, ale oczywiście jeżeli wy coś niepokojącego widzicie na trasie, to jest duża szansa, że dacie nam znać wcześniej niż służby drogowe. A zatem przypominam, 22 513 11 11 to numer telefonu do PRK, ale także możecie nagrać wiadomość głosową w aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewiele zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. Autostrada 1 od mostu Wiślanego pod Toruniem po bramki w Nowej Wsi. Co jakiś czas zdarzają się małe spowolnienia w ruchu. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Skrutki w pobliżu Sierskowoli. Na 89 km zderzenie dwóch ciężarówek, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 57, Bartoszyce-Biskupiec. W pobliżu Biesowa na 35 km zderzenie trzech autosobowych. Trzy osoby ranne, droga zablokowana. Wprowadzono objazd w kierunku Biskupca przez Tejstymy, Kruzy, Wólkę Wielką i Czerwonkę w kierunku Bartoszyc przez Biesowo, Kikity, drogę wojewódzką 593 i drogę krajową 57. Krajowa trasa nr 91, Toruń Nowy Ciechocinek w pobliżu Brzozy na 199 km po czołowym zderzeniu dwóch autosobowych i ciężarówki. Wypadku, w którym jedna osoba poniosła śmierć, obowiązuje teraz ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 25 minut jeszcze dzieli nas od godziny 20. PRK, Polskie Radio Kierowców, a z nami ponownie nasz gość. Wcześniej zajmowała się usprawnianiem procesów w środowisku korporacyjnym, a obecnie trochę chyba tę wiedzę stosuje, zajmując się porządkiem. Tala od porządku, czyli Natalia Szajep na naszych łączach. To czym się teraz pani zajmuje, jeżeli właśnie o porządek chodzi?
1: To jest tak naprawdę usprawnienie systemu domu, bo okej, mamy wszystko zaplanowane, kuchnię pięknie urządzoną, zrobioną garderobę, ale tak naprawdę mało kto podczas tworzenia swojego własnego domu myśli o tym, jak będzie w nim pracować na co dzień. I zdarzają się sytuacje, że mam klientów, którzy dzwonią i mówią, kurczę, Tala, wiesz co, no mam super fajną kuchnię, ale jakoś jej tak nie lubię i w ogóle nie mogę się w niej odnaleźć. I co ja mam z tym fantem zrobić?
0: I co, kuchnia do przebudowy?
1: Absolutnie nie. Wtedy przychodzę, proszę pięknie o herbatkę, bo już od razu mogę sobie zaobserwować, gdzie co, jakie sprzęty stoją, jak ktoś się odnajduje właśnie przy tworzeniu zwykłej, prostej herbaty i już sobie w domu, w głowie po prostu tworzę plan, jakby to usprawnić, żeby to działało szybciej, żeby to było bardziej ergonomiczne i bardziej efektywne.
0: Czyli w domu te rzeczy możemy poprzestawiać, no niestety w samochodzie już tej możliwości nie ma, bo w samochodzie jesteśmy skazani na to, co nam zaprojektował producent. No i proszę nam w takim razie podpowiedzieć, załóżmy, mam bałagan w samochodzie, co zrobić, jaki plan sobie ułożyć?
1: Generalnie zasada powinna być jedna. Co do niego wnoszę, zaraz potem z niego wynoszę, bo łatwiej jest nam poświęcić 5-10 minut na wyciągnięcie wszystkich rzeczy, które nagromadziłam w ciągu całego dnia w samochodzie, typu właśnie śmieci, typu jakieś tam inne rzeczy, które przewoziłam właśnie z dzieciakami po zajęciach pozalekcyjnych, niż patrzeć na ten samochód w weekend i poświęcić 2-3 godziny na odgracenie tego wszystkiego.
0: Jest takie powiedzenie garbage in, garbage out w przenośni, ale tu możemy je chyba dosłownie zastosować. Te śmieci, które wnosimy, te śmieci wynosimy.
1: Tak. I nie tylko śmieci. Tak samo jest z rzeczami, które mogą się przydać, tylko czasami po prostu trzeba się zastanowić, kiedy one mi się ostatnio przydały, albo czy rzeczywiście mi się przydadzą. Tak jak były te rurki do odmrażania czegoś, tak, z poprzedniego wejścia, tak na przykład w sezonie letnim trzeba się też zastanowić, czy ta skrobaczka jeszcze mi się w ogóle przyda. Albo z kolei, czy w sezonie zimowym będę korzystać z jakichś olejków do opalania, które wożę, bo byłam gdzieś na plaży.
0: Jak często w ogóle sprzątać, jeżeli na przykład mam dzieci albo wożę psa ze sobą? No bo to są chyba takie sytuacje, gdzie częściej trzeba zaglądać. Jest jakaś taka zasada, jak często powinniśmy w te różne zakamarki w naszym samochodzie, na przykład między siedzenia, zaglądać?
1: Zasady ustalamy sobie tak naprawdę sami, bo najważniejszą zasadą jest nie dopuścić do takiego stanu, gdzie nie mogę patrzeć na ten samochód i nie chcę mi się z niego korzystać. I oczywiście najprościej by było wypracować sobie już ten nawyk, że po całym dniu wszystko, co jest mi zbędne w samochodzie, od razu odkładam na miejsce. I zdaję sobie sprawę z tego, że po całym dniu pracy i później jeszcze odwożeniu dzieciaków czy jakichś spacerkach z psiakiem nie mam już siły i nie mam mocy, żeby wyciągnąć tą matę, wyciągnąć zabawki czy odkurzyć fotelik po przysmakach dla dzieciaków, ale wracam znowu do tego, że lepiej chyba poświęcić te 5 minut jeszcze niż później godzinę czy nawet dwie w weekend. W weekend się raczej powinno odpoczywać.
0: My czasami chcąc się odgracić, chcąc zadbać o naszą przestrzeń dookoła, też dokładamy trochę cegiełkę do tego zagracenia, bo na przykład kupimy sobie jakiś wspaniały gadżet do sprzątania i to jest kolejna rzecz, która będzie leżała, więc ja bym też tak ze swojej perspektywy sugerował, żeby właśnie w to nie pójść w ten konsumpcjonizm, rzeczy, które będą nam służyły do sprzątania, a przynajmniej jeżeli już musimy coś kupić, to naprawdę bardzo przemyślaną rzecz.
1: Zgadzam się w 100% i ja jestem też zwolennikiem.

0: taką rzeczy, że zużywam no, do ostatniej kropli krwi, do ostatniego tchnienia, bo naprawdę są rzeczy, które oglądając Instagrama, YouTube'a i inne tego typu platformy, wydaje się, że to jest super ekstra wow, a tak naprawdę no, 99% z tego to jest po prostu czysty marketing i jest absolutnie totalnie nieużytkowe. Ja tak samo wśród moich klientów w domu pierwsze co to sprawdzam, co jest na stanie. Wiadomo, że na Instagramie super ładne pojemniczki wyglądają super, ale jeżeli już coś w domu mam, to wykorzystywać to maksymalnie i może nie będzie pinterestowego looku, ale będzie to użytkowe, będzie to bardziej ekonomiczne, ekologiczne i myślę, że to jest ten kierunek, żeby w tym iść, nie ładować pieniędzy w bezsensowne gadżety.
1: To właśnie, może kolejne pudełeczka, kolejne segregatory, kolejne szczotki nie są nam potrzebne, bo ta szczotka, którą mamy, jeszcze jest całkiem dobra, czy ten odkurzacz, który ma już 5 lat, całkiem dobrze jeszcze wciąga śmieci.
0: Tak,
1: i niekoniecznie szukać czegoś, co będzie najnowsze, najbardziej kolorowe, tak, i ma największą moc i jest najciekawsze, bo znowu się bardziej zagracimy.
0: Bo trzeba też pomyśleć o tym, że to jest strata pieniędzy, jakby nie było. I jak czasami wyciągam różne skarby z pomieszczeń u klientów, to tak otwiera oczy i widzą, matko kochana, ile tu jest pieniędzy. Przecież i to się tak wydaje, przysłowiowa stówka tu, stówka tam, ale tych stówek może się nazbierać troszeczkę więcej i za te parę stówek już bym mogła sobie dorzucić do... W przypadku samochodów, jakiegoś lepszego samochodu, bo chciałabym sobie wymienić, albo kupić jakieś lepsze opony, niż tracić pieniądze na gadżety, które są po prostu zbędne.
1: A może jakieś zasady warto sobie wyznaczyć? Na przykład, jeżeli piliśmy kawę na stacji paliw, to na kolejnej, jeżeli będzie wypita, to od razu wyrzucamy, żeby to nie zalegało.
0: Dokładnie.
1: Włożyliśmy,
0: tak,
1: i od razu wyrzucamy.
0: Tak, tak by było najlepiej. I też zalecam właśnie włożenie nawet swojego kubka, jeżeli ktoś ma ulubiony, bo są też takie promocje na stacjach, że zbiera się punkty i później je można wymieniać. I chyba nawet na niektórych stacjach jest tak, że jak przyjdziesz ze swoim kubkiem, to ta kawa jest troszeczkę taniej.
1: Aczkolwiek ja bym kubka poszukał u nas w domu, a nie nabywał kolejny nawet za punkty, nawet za darmo na stacji. A może na przykład warto oprzeć takie nasze nawyki o liczbę dni. Czyli jeżeli na przykład jeżdżę samochodem codziennie, a nie używam jakiejś rzeczy od tygodnia, to już nam lampka się zapala. Czy mi to jest potrzebne, czy może do domu albo do śmieci. Jeżeli kilka razy na przykład w miesiącu jeżdżę, a już coś leży od 2 miesięcy nieużywane, to też wypada z tego samochodu. Ja bym tak zrobił.
0: Zgadza się. Tak, to jest bardzo dobry pomysł i to jest właśnie przykład tego pudełka mięczaka, że jak coś może mi się wydaje, że będę tego używać, daję sobie czas i zaznaczam sobie, bo jak sobie nie zaznaczymy daty w kalendarzu czy w telefonie, sprawdzam pudełko mięczaka, to dalej tam będzie leżało. I taki bezpieczny czas, to wszystko zależy, jak często z tego samochodu się korzysta, to 2 tygodnie to jest minimum, ale nie przeciągać dłużej niż 2 miesiące.
1: O czym mówiła Tala od Porządku, czyli Natalia Szajep, zajmująca się właśnie porządkiem wszystkiego uporządkowanego.
0: Niech się wam układa.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Na tymczasem czekam na wasze pomysły. Czy odgracacie samochód? Jeżeli tak, jak to robicie?

0: Są takie samochody, które wręcz zmuszają do trzymania porządku, no bo inaczej bardzo szybko mogą zapełnić się zbędnymi rzeczami. A to ze względu na rozmiar tych samochodów. Chociaż kiedyś według wielu wspomnień jeździło się w dużo więcej osób niż te cztery, które są w dowodzie rejestracyjnym wpisane i też się dawało i też się wszyscy mieścili. No i o takich samochodach powiemy po godzinie 20, ale wcześniej o drogowej sytuacji opowie Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 91, odcinek Toruń, Nowy Ciechocinek w pobliżu Brzozy. Na 199 kilometrze po czołowym zderzeniu dwóch autosobowych z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Obowiązuje ruch na 199 kilometrze wahadłowy. Droga krajowa nr 57, odcinek Bartoszyce, Biskupiec w pobliżu Biesowa. Na 35 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych, zderzeniu, w którym trzy osoby zostały ranne, droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd w kierunku Biskupca przez Tejstymy, Kruzy, Wólkę Wielką, Czerwonkę, a w kierunku Bartoszyc przez Biesowo, Kikity, drogę wojewódzką 593 i drogę krajową 57. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Skrutki w pobliżu Sierskowoli na 89 kilometrze, zderzenie dwóch ciężarówek. Zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli wy widzicie niepokojącą sytuację w trasie, dajcie znać. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców albo numer telefonu 22 513 11 11.

0: Najcieplej teraz w Toruniu. Mamy tam 12 stopni Celsjusza. Najchłodniej w Zakopanem, bo stopni 5. Wybiła 20, a zatem czas na prognozę pogody.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotnie popada deszcz, a na obszarach podgórskich Karpat deszcz ze śniegiem. Wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. W Tatrach pokrywa śnieżna może się zwiększyć do 7 cm. Temperatura minimalna tej nocy wyniesie od 3 do 7 stopni powyżej zera. Chłodniej miejscami na obszarach podgórskich od 0 do 2 stopni. A na Przedgórzu Sudeckim temperatura może spaść przy gruncie do minus 2 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, a powieje z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 80 km na godzinę. W Tatrach do 60.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dobry wieczór, kłaniam się nisko, Patryk Bedliński i zapraszam na kolejną godzinę naszej wspólnej podróży na luzie.

0: Całkiem dobra pora na podróżowanie, sądząc po komunikatach od drogowców, bo tych komunikatów właściwie niewiele i ruch też niewielki na drogach, no ale Mariusz Dąbrowski chyba w szczegółach nam to zaraz przedstawi, jak się podróżuje.
1: Tak, powiem o tym szczegółowo, gdzie jest ruch niewielki, gdzie ruchu praktycznie w ogóle nie ma, gdzie ruch jest mały.
0: No jeżeli wiecie, drodzy słuchacze, o tym, że coś się mimo wszystko niepokojącego dzieje, dajcie znać, a my przekażemy innym zmotoryzowanym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Faktem jest, że na większości polskich dróg są dobre warunki do podróżowania, bo raz, ruch mały, a wręcz znikomy, to jeszcze do tego zupełnie dobre warunki atmosferyczne, bo są miejsca, gdzie nie pada, są miejsca, gdzie być może popada, ale na razie na wielu drogach jest sucha, więc no, warunki prawie że bardzo dobre. Nie jest za gorąco, bo temperatura niestety w granicach 10 stopni. Słoneczka nie ma. Powoli zbliżamy się do momentu, w którym zacznie zmierzchać, a więc znacznie zostanie ograniczona przejrzystość powietrza. Te dobre warunki zazwyczaj powodują, że my kierowcy popełniamy więcej błędów, bo skoro nikogo nie ma dookoła nas, skoro droga jest, wydaje nam się, sucha, to można trochę przycisnąć, można pojechać trochę szybciej. Pamiętajmy, że teraz to jest taki czas, przełom wiosny, lata, kiedy migrują zwierzęta i ni stąd, ni zowąd, szczególnie w okolicy zmierzchu, mogą się pokazać na drodze i małe, i duże. I jednych, i drugich szkoda, gdyby miało im się coś stać w zetknięciu ze stalową dwutonową maszyną, a więc oczy trzeba mieć dookoła głowy, trzeba być skoncentrowanym bardzo na jeździe, aby nie dokonać rzezi w przyrodzie i aby nie zniszczyć swojego pojazdu i nie zagrozić życiu i zdrowiu swoich pasażerów. Dlatego apel o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Jeśli zdarzy nam się, że będziemy jechali w gronie innych aut, to pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej, bezpiecznej odległości od poprzedzającego nas samochodu. No i jeździmy z włączonymi światłami mijania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Maluchem przez wojenną Ukrainę. Przyznacie, że bardzo nietypowy pomysł. Zatem mamy wiele pytań i mam nadzieję, że także pojawi się wiele odpowiedzi. Paweł Kosturek, który w taką podróż się wybrał, jeszcze dziś będzie z nami w programie Na Luzie w PRK Polskim Radiu Kierowców.

0: Mówi się, że czerwony to ten szybszy. Według mnie na pewno ładniejszy, tak subiektywnie patrząc, bo w kolorach Polskiego Radia Kierowców. My też logo mamy właśnie czerwone. Czerwone jak maluch naszego słuchacza i naszego gościa, Paweł Kosturek, razem z nami. Dobry wieczór.
1: Witam serdecznie. Dobry wieczór.
0: Podglądałem sobie pana kanał YouTube'owy, Paweł Kosturek, byle przed siebie, i tam bardzo nietypowa podróż. Podróż naszym polskim Fiatem 126P za naszą wschodnią granicę, podróż do Ukrainy, ale najpierw o maluchu trochę powiedzmy, bo pan ma duży sentyment do takich pojazdów. To są czasy samochodów, pan pewnie pamięta te czasy, kiedy zdawało się prawo jazdy właśnie na takim pojeździe.
1: No i dokładnie tak, ja też zdawałem i zaczynałem przygodę z maluchem 25 lat temu. No i zostało do dziś. Został sentyment, zostały wspomnienia lat

0: innych, kiedy cała rodzina pakowała się do takiego małego samochodu i jechała nad morze, czasem na Węgry, czasem nawet dalej do Bułgarii.
1: Ten Fiat 126P w pana kolekcji to nie jest taki najstarszy, bo tam już widzę, że po pewnych modyfikacjach, a właściwie po faceliftingu, jak to się mówi, czyli już ten szerszy prędkościomierz, już radio na środku, tak, a nie tak, na wysokości pasażera, więc troszeczkę wygodniejszy niż pierwsza wersja.
0: Tak, pierwsza wersja malucha zeszła z taśmy 53 lata temu. Później te kolejne modele były jakby modyfikowane, aż w roku 2000 zeszła ostatnia linia maluchów, już tak zwanych maluchów elegant, które nie były nazwane z tego tytułu, że były eleganckie, tylko miały po prostu elektroniczny zapłon. Ja posiadam trzy te modele. Posiadam samochód z lat 70., 80. No i 90., więc który się nie psuje, to tym jadę.
1: Ale eleganta, rozumiem, pan nie posiada.
0: Posiadam trzy te maluchy, tak.
1: Bo są różne podejścia, wie pan, do maluchów. Niektórzy twierdzą, że eleganty to już nie są te klasyczne maluchy, to już te trochę nowsze, i niektórzy są takimi ortodoksami maluchowymi, że tylko tak, te dużo, 70. i 80. Tak.
0: Najbardziej udanym był właśnie ten faceliftingowy, o którym pan redaktor wspomina. To były samochody najbardziej dopracowane i najmniej awaryjne.
1: No właśnie, czy rzeczywiście mało awaryjny samochód, jeżeli chodzi o zagraniczną podróż, nic się nie działo?
0: Jazda maluchem nie może być bezawaryjna. To jest kwestia, ile razy ten samochód się zepsuje podczas takiego wyjazdu. Ja jadąc na Ukrainę dwa lata temu, sam miałem dwie awarie, gdzie ta podróż trwała powiedzmy 4 dni, czyli to był uszkodzony zabierak, to była uszkodzona prądnica, także trzeba się liczyć z tym, że ciągle mamy w głowie to, że taki samochód to nie jest samochód, którym my teraz podróżujemy, że wsiadamy i wiemy, że on nas zawiezie z punktu A do punktu B. Raczej trzeba liczyć na to, że coś się stanie, stąd ja zawsze wożę na dachu taką walizkę i to nie jest walizka, w której wożę rzeczy podróżne, wożę tam po prostu części zapasowe.
1: Odwiedził pan zachodnią Ukrainę, to były okolice Lwowa, okolice Stryja. Czy tak, tam jazda jest bezpieczna dla kierowców?
0: Tak, to są okolice około 100 kilometrów, 150 od granicy naszej tutaj polskiej, od naszych Karpat, od naszych Bieszczad, więc tutaj jest bezpiecznie. Oczywiście są incydenty i trzeba mieć się, że tak powiem, na baczności, bo te pociski czy przechedy, one jednak spadają. Ja ostatnio, będąc miesiąc temu na Ukrainie, byłem świadkiem nawet, jak ten pocisk uderzył w Starym Mieście, w kościół. Także te incydenty są i to zagrożenie cały czas jest, te syreny się odzywają, tylko tak jak mówię, nie jest może to ta wojna tak odczuwalna mocno jak na zachodzie, jak na wschodzie Ukrainy, powiedzmy w Chersonie, czy w tamtych rejonach, w Donbasie i tak dalej.
1: A co odczuwalne jest dla kierowców, którzy jadą właśnie tymi częściami, tymi drogami ukraińskimi? Jakie drogi są dla zmotoryzowanych? Czy wygodnie się nimi jedzie, czy jednak czuć tutaj różnicę po przejechaniu granicy?
0: Drogi na Ukrainie trochę się poprawiły. Mówimy o tych drogach, które były wbudowane na Mistrzostwa Świata, które były Ukraina was z Polską, tak? Oni to organizowali razem, więc trochę te główne drogi poprawili. Jeżeli mówimy o drogach bocznych, no to tam są dalej duże braki, ale jeździ się bardzo przyjemnie. Poza tym, no teraz nie ma turystów, no z wiadomego powodu, więc, więc jedzie się raczej bardzo spokojnie, a ludzie łakną rozmowy, łakną widzieć kogoś kto nawet tak jak ja przemieszcza się, zatrzymuje, robi zdjęcia, rozmawia i tak dalej, bo we Lwowie jako naszym byłym kiedyś polskim mieście, tam zawsze było słychać polską mowę, teraz jest mało turystów, więc oni też trochę żyli z tego, że myśmy

0: my tam ich odwiedzali. No niestety ludzie się boją, co jest zrozumiałe, i nie jeżdżą.
1: I polską mowę słychać też w pańskich filmach w serwisie YouTube, gdy chociażby ktoś pyta, co pan robi obok pewnego starego samochodu. Pan tłumaczy, że właśnie ciekawy pojazd, dosyć zabytkowy, i robi pan zdjęcia czy też filmik.

0: być coś zupełnie innego. Wlew paliwa z tyłu na klapie, też już niespotykana rzecz. I myślę sobie, że chyba, jeżeli chodzi o samochody, to jest spory rozstrzał, bo są samochody bardzo nowoczesne, ale też dużo tych sporo starszych aut.
1: Większość jeszcze tych samochodów, które tam spotykamy, to są jednak samochody produkcji postkomunistycznej, czyli rosyjskie Łady, niezniszczalne Łady. Łady kombi, Łady pick-upy. Moskwiczów jeździ też dosyć sporo. No i wchodzą już te nowe samochody. No wiadomo, że już zmieniają się te samochody na lepsze. Ale jeszcze tutaj na zachodniej Ukrainie można spotkać bardzo fajne modele i takie samochody jeszcze z reliktu byłej epoki, że tak powiem.
0: To już samochody, które rzeczywiście trudno zaobserwować chociażby w naszym kraju i ja ostatnio, przyznam się szczerze, zrobiłem zdjęcie przez płot, gdy zobaczyłem dobrze zachowanego Moskwicza. To już auto praktycznie, które wyginęło z naszych dróg i jeżeli się czasem pojawia, no to w ramach zlotów, ale tak jak to się mówi w naturze, żeby zobaczyć u kogoś na podwórku, to naprawdę bardzo rzadka
1: sprawa. Te samochody, tak jak i Maluchy, jak i Fiaty 126P, one stały się po prostu samochodami takimi dość kultowymi, więc i ceny egzemplarzy zarówno starych Maluchów, Trabantów, Moskwiczów są już dużo wyższe niż powiedzmy 20 lat temu, kiedy tych Maluchów było dosyć dużo i ludzie się tak naprawdę tego pozbywali, żeby trochę zażyć tej zachodniej motoryzacji.
0: No właśnie, Maluch to też już klasyczna motoryzacja, więc i ceny musiały niestety podskoczyć. Tu mały przecinek, Paweł Kosturek razem z nami. Nie tylko Ukraina w tych pańskich podróżach, także chociażby Węgry i o tym sobie porozmawiamy po 20:30. Guten Tag, lieben Glauben.

0: Lista obecności podpisana w aplikacji Polskiego Radia Kierowców przez słuchacza albo słuchaczkę z okolic Konina. Dobry wieczór, panie Patryku i słuchacze. Dobry wieczór. No pięknie jest, też pisze nasz kolejny słuchacz, Bartłomiej. Zachód słońca uchwycony przez szybę. Pięknie jest, pogoda i droga do domu na powrót idealna. No i chyba dobry wieczór możemy już teraz mówić spokojnie, bo to już ta pora, kiedy dzień się z nami żegna. A jeżeli chodzi o pogodowe wieści, no to Antek z Gryfina znów z nami. W Gryfinie chwilowo przez stało padać. Słońca nie ma, ale z zachodu idą chmury ciemne, deszczowe. Wiatr też się uspokoił. Stopni mamy 6. Za pół godziny sprawdzimy, co synoptycy przewidują na najbliższy czas, a teraz sprawdzamy drogową sytuację. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety nowe utrudnienie. Droga Krajowa nr 9. Odcinek Nowa Dęba Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Cmolas na 160 km zderzenia autoosobowego i rolniczego ciągnika. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. S17, węzeł Ryki Południe jest krótki. W pobliżu Sierskowoli na 89 km po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Droga Krajowa nr 57. Bartoszyce Biskupiec w pobliżu Biesowa na 35 km po zdarzeniu trzech aut osobowych. Droga jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdu. I droga krajowa nr 91 Toruń Nowy Ciechocinek w pobliżu Brzozy na 199 km po czołowym zderzeniu dwóch aut osobowych i ciężarówki obowiązuje ruch w obu kierunkach jednym pasem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A jaka sytuacja drogowa jest u Was? Czekam na wieści w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 20.35 na zegarach. PRK, Polskie Radio Kierowców, cały czas w waszych głośnikach, a z nami ponownie Paweł Kosturek, pasjonat, który jeździ Fiatem 126P i dokumentuje swoje podróże, chociażby na YouTubie, gdzie można zobaczyć wyprawę do Ukrainy, ale także wyprawę przez Węgry. No i tam także podróż z dziećmi. Od razu rozwiejmy wątpliwości. W maluchu Elegancie zamocowany jest elegancko, właśnie elegancko można by powiedzieć, nomen omen, fotelik z tyłu, także jest bezpiecznie.
1: Witam, słyszymy się, tak?
0: Słyszymy się.
1: Tak, Elegant posiada z tyłu pasy, bo nie każdy maluch posiada z tyłu pasy, więc w niektórych modelach trzeba po prostu samemu te pasy zamontować, bo po prostu nie wychodziły w tych czasach pasy tylne jeszcze. W Elegantach, jak on rozumie, to już były samochody nowsze i musiały spełniać standardy bezpieczeństwa. Te pasy są, więc są zamontowane foteliki dla moich dwóch dziewczyn. Jedna ma 5 lat, druga 7. Też razem z żoną podróżujemy, także oni nam towarzyszą.
0: I jak to młode pokolenie, panie Pawle, odnosi się do polskiej zabytkowej już motoryzacji?
1: No, ja jestem mile zaskoczony, bo naprawdę ta moda chyba wraca dość mocno. Moje dziewczyny są zafascynowane bardzo i żyją tymi zlotami, tymi podróżami. Lubią malucha, lubią piosenki o maluchach, lubią podawać klucze, gdy coś tam naprawiam. I myślę, że dziecko zarażone w wieku 5-7 lat już nigdy nie zapomni o tym samochodzie i kiedyś za kilkanaście, kilkadziesiąt, zawsze też mi z sentymentem będzie wracać. Myślę, że może kiedyś nawet siądą za kierownicą takiego Fiata 126.
0: Trzymam kciuki, żeby tak rzeczywiście było, żeby duch w narodzie nie zaginął i ta pasja do zabytkowej motoryzacji także się trzymała. Ale to nie tylko przejazdy dla przyjemności, to także pomaganie, bo pan właśnie bierze udział w charytatywnym rajdzie malucha co roku w innym miejscu.
1: Tak, jesteśmy co roku w innym miejscu. W tym roku będzie to już siódmy taki charytatywny rajd malucha. Tym razem będzie to Jurajski, więc okolice Świętokrzyskiego. Mhm. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy chcieliby dołączyć maluchem lub po prostu być z nami samochodem zabytkowym. Są tam organizowane aukcje. Co roku zbieramy na inny dom dziecka, licytujemy gadżety do małego Fiata i co roku w innym rejonie Polski się spotykamy. Byliśmy w okolicach Nowego Sącza, na Łemkowskim, byliśmy w Puławach, byliśmy w Bieszczadach i teraz mamy Jurajski, siódmy już ten zlot. Także gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszam. Czy do mnie po prostu na mój kontakt na Facebooku, czy przez wyszukiwarkę można też łatwo znaleźć.
0: To przypomnijmy, Paweł Kosturek, w ten sposób można pana znaleźć, chociażby na YouTubie. Paweł Kosturek, byle przed siebie, tak się nazywa kanał i podejrzewam, że tam też można się skontaktować.
1: Tak, dokładnie, zapraszam. Ale jest jeszcze jedna impreza organizowana przez Wesołe Maluchy z Warszawy. Mhm. Wyjeżdżamy dokładnie w Święto Bożego Ciała, czyli teraz to wypada 4-8 czerwca. Gdyby ktoś chciał dołączyć samochodem starszym czy zwykłym samochodem, nie ma tutaj też ograniczeń, wyjeżdżamy z Warszawy przez Koszyce, przez Słowację i jedziemy do Budapesztu. Więc też ma być nas około 50 samochodów. Gdyby ktoś chciał dołączyć, gdyby ktoś poczuł, że lubi, że chce sprawdzić taki jakiś swój zabytkowy samochód, czy niekoniecznie jakiś stary, ale powiedzmy, no, ma ochotę się przejechać, to też również zapraszamy, bo im więcej osób, tym zawsze jest weselej.
0: Przyznam się,

0: Szczerze, że nie dalej jak tydzień temu widziałem rzeczywiście malucha oznaczonego jako wesołe maluchy i było to w Legionowie, czyli na północ od Warszawy. Stał sobie taki przyjemny polski Fiat 126P w tej nieco starszej jeszcze wersji niż Elegant. Stał sobie pod sklepem w całkiem ładnym stanie, więc te samochody rzeczywiście podróżują po różnych miejscach. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd na Węgry, to właśnie taka wyprawa już także jest na pana koncie. Będzie, ale już także jest. Można zobaczyć właśnie w serwisie YouTube tego typu wyjazd. No i tam nie tylko maluchy, bo także rzuciła mi się w oko piękna Skoda 105.
1: Tak, to również samochód, który jechał i pasjonatem był. Jakiś Słowak, który do nas dołączył. Wiadomo, my mamy sentyment do maluchu, bo ten samochód na licencji był u nas produkowany. To był samochód dostępny przez rodziny polskie, powiedzmy najpierw na talony, a później już może łatwiej trochę. Oni natomiast mieli Skody, Niemcy mieli Trabanty, więc dla nich taką perełką są te Skody, tak jak dla nas Fiaty 126. Nie ma tutaj jakby wyznacznika, że musi to być Fiat, musi to być maluch. No po prostu nazywa się grupa Wesołe Maluchy, ale dołączyć może każdy. Ja będąc na Węgrzech często zatrzymuję się jeszcze po drodze w tych miasteczkach pięknych, urokliwych, gdzie można skorzystać z term, można zwiedzać winnice. No Węgry są też krajem bardzo przyjaznym dla Polski, więc warto czasem odwiedzić.
0: A jeżeli chodzi o samego malucha, to widzę, że bardzo pojemne auto, tak jak to się często żartobliwie mówiło, to w pana przypadku to wręcz dosłowne, ponieważ na górze, na dachu zamontowany rowerek, to chyba jeszcze taki rowerek biegowy, bez pedałów. Mamy tam też na górze bagaż, także w tym maluchu sporo rzeczy się mieści.
1: Rowerek został jako artefakt już, bo gdy córka miała 3 latka i jeszcze nie umiała jeździć na rowerze z tymi pedałami, to po prostu na takim biegowym się uczyła. Aż podróżując z takim małym dzieckiem, dość często trzeba się zatrzymać. Maluchem nie pokonuje się też dużych odległości, nie jeździ się autostradami, bo ta prędkość malucha to jest tak bezpiecznie 80-90, to jest maksymalna prędkość, więc zawsze jakiś gadżet dodatkowy do zabawy się znajdzie i jest potrzebny, ale jeżeli chodzi o pojemność, to proszę mi wierzyć, naprawdę dużo można do malucha zmieścić. I to, co ludzie przewozili w malucha, to właściwie słuchacze sami chyba powinni mieć miłe wspomnienia, co udało się do malucha włożyć i co przebić.
0: Wiemy już, panie Pawle, że także jakieś części zapasowe bierze się w taką podróż, zwłaszcza zagraniczną, żeby coś tam nam się nie uszkodziło. No i a propos tych uszkodzeń, to odzywa się do nas słuchacz, który też ma doświadczenie z maluchami, Zbyszek z Warszawy. Proszę spytać rozmówcę, pana Kosturka, właściciela Fiatów 126P, czy doświadczył w swoich egzemplarzach awarii uszczelek popychaczy zaworów, bo pisze nasz słuchacz, że miał malucha przez 9 lat, nowy, kupiony w 76 roku i jego chroniczną usterką był wyciekający olej przez uszczelki tych osłon. No to właśnie, panie Pawle, były tego typu usterki?
1: Ja powiem tak, jeżeli chodzi o naprawy silników, jest ciężko naprawić samochód, jeżeli nie mamy dostępnych części, a nie wszystkie części od silnika, czy te części, tak jak pan mówi, wewnętrzne, możemy ze sobą wozić. Raczej mówimy o naprawach takich szybkich, na klucz numer 10, 13, bo właściwie 10, 13, 17 to był podstawowy klucz w maluchu. Mówimy o tych naprawach, które możemy zrobić jadąc. Jeżeli powiedzmy silnik nam się przegrzeje, czy głowica nam pęknie, czy skrzynia nam się zatrze, no to ciężko byłoby wozić skrzynię biegów ze sobą, więc ja nie miałem nigdy takiej awarii, ale kilka razy było tak, że po prostu oberwały się koło zębate i trzeba było samochód ściągać, powiedzmy 100 czy 200 kilometrów, lub po prostu opłacać sobie takie ubezpieczenie, które pozwoli nam wezwać wtedy lawetę i zabierze nam ten samochód. No wiadomo, za granicą czy na Ukrainie, idąc do sklepu motoryzacyjnego, u nas też już na pewno rzadko,

0: można kupić cokolwiek do tego samochodu. Raczej Włochy, Polska, no na Węgrzech pewnie tak, bo tam mnóstwo tych samochodów było eksportowanych, ale jeżeli jest większa wada taka, to nie możemy sobie na to pozwolić, żeby powiedzmy spędzić tydzień na rozkręcaniu tego, bo nie mamy nawet części, nie mamy możliwości, a czasem jak jeździmy z rodziną, to nie mamy też czasu na to, żeby powiedzmy robić to w trasie.
1: W takim razie, panie Pawle, życzę, żeby się nic nie psuło, żeby nic nie wyciekało i żeby ten samochód jak najwięcej kilometrów pokonał w najbliższym czasie, a ja będę podglądał, jak ta wyprawa się prezentuje w mediach społecznościowych. Można odszukać naszego dzisiejszego rozmówcę jako Paweł Kosturek, byle przed siebie. Wielu kilometrów małym pojazdem, tego życzymy naszemu rozmówcy, no i też wszystkim zmotoryzowanym, którzy nas słuchają. Za moment drogowy raport.

0: Dużo dobrych wieści od naszych słuchaczy. Nie ma na szczęście ostrzeżeń o korkach czy wypadkach i oby jak najdłużej taka sytuacja się utrzymała. Piszecie, że w Gryfinie chwilowo przestało padać. Bartek z kolei odnotował, że bajeczny jest teraz zachód słońca. No i mamy takie zdjęcie dokumentujące, jak to wygląda faktycznie z perspektywy kierowcy. Tego typu zachód widać. Mariusz Dąbrowski sprawdza z perspektywy drogowej, co się na drogach dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 20 minut temu to było nowe utrudnienie. Droga krajowa nr 9, odcinek Nowa Dęba Kolbuszowa. W pobliżu miejscowości Cmolas na 160 km zderzyły się samochód osobowy i ciągnik rolniczy. Obowiązuje na 9 ruch w obu kierunkach jednym pasem. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Skrutki w pobliżu Sierskowoli na 89 km. Zderzenie dwóch ciężarówek. Zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 57, Bartoszyce-Biskupiec, Biesowo, 35 km. Zderzenie trzech aut, droga zablokowana. Trzeba korzystać z objazdów. Droga krajowa nr 91, odcinek Toruń, Nowy Ciechocinek w pobliżu Brzozy na 199 km, czołowe zderzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki. W tym wypadku niestety jedna osoba poniosła śmierć, obowiązuje teraz tam ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niby w miarę dobra drogowa sytuacja, ale my cały czas jesteśmy czujni i czekamy na wieści od was. Jeżeli coś niepokojącego jest na waszej trasie, dajcie proszę znać, a my postaramy się jak najszybciej to przekazać. 22 513 1111 albo w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.

0: Temperaturowe skrajności utrzymane. Tak samo jak godzinę temu, tak i teraz. 12 stopni mamy na północy kraju, m.in. w Kwidzynie. Jeżeli chodzi o najniższą wartość o tej porze, to notujemy ją w Zakopanem. Tam 5 stopni. 21 i już minuta po. Sprawdzamy, jaka pogoda w najbliższym czasie może nas czekać.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A zaczynamy od Tatr, bo tam spadł śnieg. Na Kasprowym Wierchu miejscami może go przybyć nawet kilkanaście centymetrów. Widoczność ogranicza mgła, a opadom towarzyszył dzisiaj silny wiatr. Niewykluczone, że śnieg pojawi się także w niższych partiach gór. Pokrywa śnieżna długo się tam nie utrzyma, mówi kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski.
2: Śnieg występuje już od górnej granicy lasu, mniej więcej 1500 metrów nad poziomem morza. No i tak na Kasprowym Wierchu całkiem dużo tego śniegu już spadło. Szacujemy, że dzisiaj w ciągu dnia i w nocy może go spaść do około 10, być może lokalnie więcej centymetrów. Opady śniegu także w nocy mogą pojawiać się w niżej położonych częściach naszego regionu, także na Podhalu. Być może lokalnie nawet krajobrazy się zabielą, natomiast no, w środę już te opady i śnieg pozostaną tylko wspomnieniem, gdyż no, temperatura wyraźnie wzrośnie.
0: W wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. A jeżeli chodzi o jutrzejszą aurę, to zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a pod koniec dnia miejscami, głównie na wschodzie, zobaczymy rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, po południu na zachodzie lokalnie burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i sam biały puch też się może przydarzyć. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni jutro, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe dosyć niskie, bo ma wynieść 991 hektopaskali.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A to cały czas program Na Luzie w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Po tej stronie Patryk Bedliński, kłaniam się nisko i zapraszam do wspólnej podróży jeszcze przez godzinę.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Zespół Muse w Polskim Radiu Kierowców. 11 minut po 21, a teraz już Mariusz Dąbrowski i najnowszy raport drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S8 od zjazdu z obwodnicy Marek na S8 już w Warszawie przez Targówek aż po Annopol. Korek dla jadących w stronę węzła Konotopa. To w stolicy. Krajowa 9, odcinek Nowa Dęba Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Cmolas na 160 km po zderzeniu auta osobowego z ciągnikiem rolniczym obowiązuje na 9 ruch dla obu kierunków jednym pasem. S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Skrutki w pobliżu Sierskowoli na 89 km, zderzenie dwóch ciężarówek, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Druga krajowa numer 57. Bartoszyce-Biskupiec w pobliżu Biesowa na 35 km, zderzenie trzech aut osobowych, trzy osoby ranne, droga zablokowana. Droga krajowa numer 91, Toruń-Nowy Ciechocinek w pobliżu Brzozy na 199 km, czołowe zderzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

20 minut po 21. Bardzo Was dziś zainteresował temat samochodów autonomicznych. Czy to już ten moment, czy już w tym roku po naszym kraju takie samochody zaczną jeździć, zaczną być częściej testowane, częściej będziemy je mogli

0: na drogach spotkać. No niektórzy się obawiają, że być może nie będzie to do końca bezpieczne, że jeżeli porównamy to chociażby do autopilotów w niektórych markach pojazdów, to być może będzie dochodziło do jakichś wypadków. No i sporo głosów od was.
1: Tesla podaje statystyki, przed chwilą to sprawdziłem, proporcja przejechanych mil na autopilocie Tesli do standardowego kierowcy jest 9 razy mniej wypadków w przypadku autopilota niż w przypadku kierowcy manualnego, że tak powiem. Pamiętajmy, że autopilot Tesli nie jest w pełni autonomicznym pojazdem.
0: A takie w pełni autonomiczne pojazdy na pewno te statystyki będą miały jeszcze korzystniejsze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Anna Niedzicka z Instytutu Transportu Samochodowego pracuje przy budowie danych, baz danych dla samochodów autonomicznych. No i właśnie, dlaczego potrzebne jest trenowanie takich aut, jeżeli już mówimy o autonomii, właśnie u nas, a nie gdzieś daleko w innych krajach?
2: Producenci samochodów autonomicznych trenują je na danych zbieranych tam, gdzie są produkowane, czyli w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji. A w Polsce pewne rzeczy się różnią. Różni się na przykład, no nie wiem, chociażby oznaczenie dróg. No niby jest zestandaryzowane, mamy konwencję wiedeńską i inne umowy, ale niestety te znaki ciutkie się różnią. Wystarczy przejechać granicę i zobaczyć, że za granicą znak ostrzegawczy jest czerwono-biały, a nie czerwono-żółty. No więc dla nas to jest na zasadzie, o, taki sam znak, tylko w innym kolorze. Dla samochodu autonomicznego, o, jakiś zupełnie inny znak, którego nie znam. Tworzenie bazy dostosowanej do polskich warunków i zrobienie jej w taki sposób, żeby producent samochodu mógł z niej skorzystać przy trenowaniu lub testowaniu swojego samochodu, daje nam szansę, że samochody autonomiczne jeżdżące po polskich drogach będą bezpieczniejsze dla swoich pasażerów i dla wszystkich dookoła.
0: Badacze, którzy wprowadzają rozwiązania dla takiej motoryzacyjnej autonomii, muszą na przykład przejechać różnymi odcinkami dróg i zrobić nagrania tras, żeby taki system miał czego się potem uczyć.
2: Robimy projekt, który jest bardzo nowoczesny, bardzo wymagający. To jest stricte projekt badawczo-rozwojowy. Tutaj tylko poszczególne komponenty były, no, że tak powiem, gotowe. Natomiast jako całość projekt zupełnie, to nie jest projekt z półki wzięty, to jest projektowane od podstaw specjalnie do tego zastosowania. W związku z tym generuje to również oczywiście mnóstwo problemów ze względu na to, że produkty różnych producentów nie chcą ze sobą poprawnie współpracować albo wymagają zupełnie innych metod obsługi, ale efekt jest taki, że mamy jedne z najlepszych urządzeń, jakie są dostępne na rynku, połączone razem w jeden system, który spójnie te dane zbiera i umożliwia potem ich analizę.
0: A tymczasem zapraszam was do zajrzenia na stronę Polskiego Radia Kierowców w radiokierowców.pl, a tam wyczytacie m.in. taki artykuł, że chociażby autonomiczne taksówki być może pojawią się jeszcze w tym roku. Testowo przestają być już taką wizją przyszłości, coraz śmielej wkraczają do takiej naszej polskiej debaty publicznej. Rzeczpospolita o tym informowała. Pierwsze takie testy pojazdów mogą ruszyć jeszcze w tym roku. Firmy technologiczne i przewozowe szykują się tutaj na potencjalny przełom.

Dziękuję panowie za wspólnie spędzony czas, tak pisze Bartłomiej, i te podziękowania należą się także Mariuszowi Dąbrowskiemu, który już za momencik przedstawi drogowy raport. A Bartek pisze, moja podróż dobiegła właśnie końca. Życzę dobrej nocy, jakkolwiek by to nie brzmiało, gdyż zawsze przybijam poranną piątkę z Patrykiem i z ekipą porannego rozrusznika. W takim razie po radiowej znajomości podpowiem ci, Bartłomieju, że jutro, jeżeli włączysz radio o 6, to przybijesz piątkę dla odmiany z Kubą i Kubą, czyli Marcinowiczem i Domorackim. Miejmy nadzieję, że się usłyszymy. Tymczasem sprawdzamy, jak wygląda drogowa sytuacja o tej porze. 21:30.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmian na trasie ekspresowej S8 po zjeździe z obwodnicy Marek na S8 rozpoczyna się w Warszawie korek i ten korek jest aż po Annopol i dotyczy tych wszystkich, którzy jadą, chcą przejechać jezdnią w kierunku węzła Konotopa. Poza tym Krajowa 9, odcinek Nowa Dęba Kolbuszowa w pobliżu Cmolasu na 160 km po zderzeniu auta osobowego i ciągnika rolniczego obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Skrutki w pobliżu Sierskowoli na 89 km po zderzeniu dwóch ciężarówek. Wciąż zablokowany pozostaje jeden pas w kierunku Warszawy. Droga Krajowa nr 57, odcinek Bartoszyce-Biskupiec w pobliżu Biesowa na 35 km, zderzenie trzech aut osobowych. Trzy osoby ranne, droga zablokowana, wprowadzono objazdy. Droga Krajowa nr 91, odcinek Toruń-Nowy Ciechocinek w pobliżu Brzozy na 199 km, czołowe zderzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki. Przypomnę, że w tym wypadku na trasie nr 91 w pobliżu Brzozy zginęła jedna osoba. Na trasie obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Mówiłem, że Kuba pojawi się jutro, ale niekoniecznie, bo już dziś Kuba razem z Michałem testują dla was kolejny samochód. To w ramach naszego YouTube'owego kanału Polskie Radio Kierowców. Zajrzyjcie, tam kolejny odcinek naszego cyklu na części.
1: Zazwyczaj mamy jedną wersję napędu, a różne wersje wyposażenia. Tutaj mamy jedną wersję wyposażenia, a różne wersje napędów, więc jest ciekawie.
2: Nie wiem, czy Michale, drogi, zauważyłeś, że w tym samochodzie spokojnie studio radiowe można zrobić, bo jest tutaj bardzo, bardzo cicho i od tego wyciszenia właśnie dzisiaj chciałbym zacząć. Mamy wyciszone nadkola, mamy wyciszoną kabinę. Tu jest naprawdę sterylnie cicho i to też jest ciekawe, bo czasami słyszymy to zawieszenie pracujące, ale jest to zupełnie rzecz chyba oczywista i normalna i w każdym samochodzie powinniśmy to słyszeć, chociaż w każdym normalnym samochodzie jest to jakby przykryte trochę tym szumem właśnie opływającego powietrza, nadkoli i tak dalej, i tak dalej. To jest sterylna cisza, to jest super.
0: Czy to kolejny chiński eksperyment? Bo tak też częściowo ten film się nazywa, a może SUV idealny, bo teraz SUVy opanowały rynek. Hybrydowy SUV typu plug-in, który łączy spory zasięg, nowoczesną technologię, no i jednocześnie niskie spalanie. Chłopaki sprawdzili komfort jazdy, jakość wnętrza, osiągi, a także realne możliwości napędu.

0: Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury i uchylił wcześniej zastosowane środki zapobiegawcze. Adwokat podejrzanego Dariusz Kawalec mówi.
1: Sąd uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec mojego klienta, uznając, że nie ma przesłanek do stosowania nie tylko tymczasowego aresztowania, ale żadnego środka zapobiegawczego. Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
0: Podejrzany odzyska też wpłaconą wcześniej kaucję w wysokości 40 tysięcy złotych. Sąd odwoławczy tym samym uznał, że nie ma przesłanek, by kierowca mógł utrudniać prowadzone śledztwo, mówi prokurator Bartosz Kilian.
2: Jak zaakcentował sąd odwoławczy, to postępowanie wolne już jest od zagrożeń ze strony przede wszystkim samego podejrzanego. A więc sąd uznał, że nie zachodzą żadne ryzyka, które wiązałyby się z ewentualną negatywną postawą podejrzanego wobec prowadzonych czynności.
0: Przypomnijmy, Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Jechał rowerem ulicą Kazimierzowską i wtedy został potrącony przez samochód. 57-letni kierowca został zatrzymany, ale po wpłaceniu poręczenia majątkowego opuścił areszt.

Super dyżur, świetnie się słuchało, napisał nam Antek z Gryfina. No i teraz mam pewne wątpliwości, bo nie wiem, czy Antek tutaj u nas nie bywał przy Alei Niepodległości 77/85 w Warszawie, bo nie wiem, czy wiesz, Antku, i skąd wiesz, ale my mówimy właśnie na swoje godziny pracy także.

0: dyżur, podobnie jakbyśmy byli medykami. Przychodzimy na przykład, tak jak w moim przypadku, na godzinę 18, a nawet nieco wcześniej, żeby się przygotować, i jesteśmy do godziny 22 dzisiaj. Chyba że mówisz o swoim dyżurze, no to cieszę się bardzo, że twój dyżur także był super. Spokojnego powrotu do domów i do usłyszenia następnym razem, pisze nasz słuchacz. No i mamy nadzieję, że spokojnie także, jeżeli chodzi o drogowe wieści.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż problemy na S8 od zjazdu z obwodnicy Marek po Annopol w Warszawie na S8 korek dla jadących w stronę węzła Konotopa. Skończyły się kłopoty na Krajowej 9 na odcinku Nowa Dęba Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Cmolas na 160 km i nie ma już też utrudnień na drodze krajowej nr 91 na odcinku Toruń Nowy Ciechocinek w pobliżu Brzozy na 199 km. Wciąż utrudnienia na S17 na odcinku węzeł Ryki Południe, węzeł Skrutki w pobliżu Sierskowoli na 89 km. Tam doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 57, odcinek Bartoszyce-Biskupiec w pobliżu Wiesowa na 35 km, zderzenie trzech autosobowych, trzy osoby ranne, droga zablokowana, ale obowiązują objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut dzieli nas od godziny 22. Kolejny drogowy raport jutro po godzinie 6. Ewelina Dobrzyńska i Idalia Mirecka. Ich głosu nie słyszeliście, ale efekty pracy owszem. A głosy, które słyszycie na antenie, słyszeliście w ostatnich godzinach, to Mariusz Dąbrowski i Patryk Bedliński. Bardzo wam dziękujemy za te ostatnie godziny i życzymy, żeby ta noc była piękna.

jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

Czerwienie, czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

mów w XW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowy wita klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie, co tnują politycy. Tuż za rogiem stoją dziewczyny, a każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP, Pałac Kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wrew.

Polonia, cudem ocalały junior Sawa Wars. Warszawa nęci, kuj się wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i Starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiew. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blaski i wież. Sąd Najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym